0: Jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy. Media podały, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Amerykańskie zaangażowanie w mediacje w konflikcie zostało ograniczone pod koniec lutego w związku z wojną z Iranem. Dzień niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia. Drony przy kluczowym projekcie gazowym na Morzu Czarnym. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa bezzałogowce typu Gerbera, które dryfowały w pobliżu strategicznego złoża gazu Neptune Deep, 90 mil morskich od portu w Konstancy. Władze Rumunii skontaktowały się z Ukrainą. Kijów zapewnił, że maszyny nie są ich. W Łodzi powstanie największe w Europie centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały w tej sprawie umowę z amerykańskim Boeingiem. Czym dokładnie będzie się zajmować nowe centrum, wyjaśni reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: Centrum w Łodzi będzie obsługiwać, naprawiać i utrzymywać gotowość śmigłowców AH-64E Apache. Amerykanie nauczą polską stronę serwisować wybrane systemy i podzespoły śmigłowców. Dzięki temu nie trzeba będzie wysyłać części do serwisu poza granice naszego kraju. Centrum będzie miało ogromne znaczenie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, mówił dziś w Łodzi premier Donald Tusk.
2: Będzie obsługiwało przecież nie tylko nasze Apache, wszystkich sojuszników tu na naszym kontynencie.
1: Dzięki powstaniu centrum wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi mają podwoić zatrudnienie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Polska zamówiła w sumie 96 śmigłowców Apache, które zastąpią wysłużone po radzieckie maszyny. Będzie to druga po USA największa flota tych śmigłowców na świecie. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii na Sycylii. Loty zawieszone są do godziny 11, a wszystko z powodu aktywności Etny. Jak podkreślają lokalne media, trudno powiedzieć, kiedy lotnisko będzie działać na 100%. Pasażerów trzeba przewozić na inne lotniska. Od początku obecnego kryzysu władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych. Podobne połączenia z portami w Palermo i Trapani uruchomiły linie lotnicze. Alarm pogodowy w całej Anglii dotarła tam kolejna fala upałów. Kulminacja ma być w czwartek. W niektórych rejonach temperatura może osiągać 38 stopni Celsjusza. Według meteorologów całe lato może być w Wielkiej Brytanii rekordowe. Czerwiec i lipiec już były najcieplejsze w historii pomiarów, a według prognoz do końca miesiąca temperatury mają być wyższe niż zwykle o tej porze roku. Gdybyście wiedzieli, co jest w wodzie, nigdy nie weszlibyście do miejskiej fontanny. A są grzyby, wirusy i groźne dla zdrowia bakterie, jak gronkowiec i paciorkowiec. Tymczasem w czasie upału w fontannach chłodzą się i dorośli, i dzieci. Czym to grozi? Pyta specjalistów krakowski reporter Radia Z, Przemek Taranek.
3: Nie tylko kąpiele, ale nawet moczenie rąk czy wchodzenie w mgiełkę rozpylanej wokół fontanny wody może doprowadzić do groźnej infekcji, wyjaśnia Dominika Łatak z krakowskiego sanepidu.
4: Woda przeważnie w obiegu zamkniętym. Tam zwierzęta chłodzą się, poją, oddają też swoje potrzeby fizjologiczne, delikatnie mówiąc, więc proszę sobie wyobrazić, co tam może być.
3: Czym ryzykujemy? Chorobami skóry, zapaleniem spojówek, zakażeniem górnych dróg oddechowych, jak też infekcją dróg moczowych i pęcherza. Dlatego fontanny lepiej obserwować z bezpiecznej odległości. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Jeśli schładzać się w wodzie, to tylko w przebadanych kąpieliskach i basenach. Listę znajdziecie na stronach sanepidu. Sisters PZ Vito Bambino, tych artystów między innymi zobaczycie na Olsztyn Green Festiwalu, który zaczyna się w piątek. W tym sezonie będzie można kupować bilety pojedyncze na poszczególne dni. Olsztyn Green Festival nad jeziorem Mukiel odbywa się 12 raz. To będzie wyjątkowe wydarzenie, huczne pożegnanie sezonu, czyli przebój lata Radia Z i Polsatu 2026. Która z gwiazd przyciągnie w tym roku do Kielc najwięcej fanów? Swój typ zdradza Radio Z prezydentka miasta Agata Wojda.
5: Take That. Dla wielu młodych dziewcząt z lat 90. 2000 to był zespół oglądany namiętnie z przyklejonym nosem do telewizora i fajnie będzie zobaczyć po latach w nowej odsłonie, podobno z debiutanckim materiałem. materiałem, to myślę, że to będzie magnes dla wielu osób.
0: Data 30 sierpnia, miejsce Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach. Firmy rozwijające AI wykupują hurtowo tysiące książek, karmią nimi sztuczną inteligencję. Pytania dotyczące sprzedaży trafiły także do antykwariatów w Polsce. Chodzi o wydania sprzed kilkudziesięciu lat, których nie ma w formie cyfrowej. Wykorzystuje się je do testowania modeli AI. O szczegółach nasz reporter Daniel Wrzos.
6: W antykwariatach usłyszałem, że w Europie zaczęło się od Niemiec, gdzie jest jeden z największych rynków książek na świecie. Właścicielka jednego z antykwariatów w Toruniu, Aldona Mackiewicz, nie zgodziłaby się na sprzedaż firmom specjalizującym się w rozwijaniu sztucznej inteligencji.
7: Zupełnie do czego innego książki były tworzone, więc zupełnie to nie o to chodzi z książkami, zwłaszcza starymi, zabytkowymi.
6: Pierwsze informacje o karmieniu AI treścią książek pojawiły się 3 lata temu w USA.
0: Wtedy Washington Post informował o skanowaniu stron, rozcinaniu grzbietów i niszczeniu egzemplarzy.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
9: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą.
1: Pierwsza zmiana jest już w drugim wersie. W oryginale jest zegar, a ona śpiewa budzik. Potem trzeci wers to już w ogóle poważna zmiana, bo zamiast niech opamięta się miły, jest złowieszcze, nim opadnie cios ostatni. Druga część to w ogóle dużo zmian, bo nie ma wahadło z mosiądzu odlane, biedne słania się i opada z sił, tylko kolejne już rany zadane, biedny słaniasz się i opadasz z sił.
2: Czekaj, teraz po zmianie to brzmi jakby...
1: Ktoś obserwował dokonywaną właśnie zbrodnię i zwracał się tak do ofiary. Potem z końcem refrenu wjeżdża jeszcze znacznik czasu w noc czerwcową. W oryginale w ogóle tego nie ma.
2: Dobra, następne chyba wyłapałem. Rozumiem, że w oryginale nie było nic o śliskiej klamce, co wymyka się z ręki.
1: Słuszne spostrzeżenie. W oryginale jest, gdy wszystko z rąk się wymyka, by z zegarem biec co tchu. Śliska klamka w domyśle od krwi i brak tchu sugeruje ucieczkę kogoś rannego. A potem wchodzi refren i tam już w ogóle kawał tekstu o uciekaniu i niepatrzeniu wstecz, zupełnie zmieniający wydźwięk. Sporo zmian, nie?
0: Odwraca głowę i widzi, że pisarz jest pod wrażeniem. Czuje się z tym dziwnie, bo z jednej strony nie rozumie, dlaczego miałaby chcieć mu zaimponować, z drugiej zaś naprawdę czuje w tym momencie satysfakcję.
2: Sama na to wpadłaś?
1: Na te zmiany? No, w zasadzie to tak i nie. Jak mówię, dyskografię Bartosiewicz znam na pamięć. Wczoraj byłam zbyt roztrzęsiona, żeby o tym myśleć, ale rano przyszłam to sobie przesłuchać, poszukać w tym może jakichś dźwięków, tła czy coś. Wiem, że policja to pewnie sprawdzi na tysiąc sposobów, ale rozumiesz. Wtedy właśnie zauważyłam te zmiany w tekście. Dla pewności sprawdziłam w necie, bo ostatnio imienniczki tak nie śledzę. Pomyślałam, że może wypuściła jakąś nową wersję. Muzycy tak czasem robią, że zmieniają tekst. I wtedy trafiłam na komentarze w sieci. Ludzie najwyraźniej naprawdę myślą, że to wszystko zabawa i część gry, więc zaczęli tropić. No i szybko wyłapali te zmiany w piosence, uznając, że to wskazówki do zabawy. Tyle tylko, że póki co nikt chyba nie wpadł, do czego prowadzą. To znaczy nikt oprócz mnie.
2: Chcesz powiedzieć, że ty wiesz?
1: Ta piosenka nie jest przypadkowa. Jej tytuł, rok wydania, te zmiany w tekście, a zwłaszcza ten czerwiec i zmiana słowa zegarek na słowo budzik. Spójrz na to wszystko jeszcze raz. No i jak, panie podcaster? Domyślasz się już? Wiesz już, co to za sprawa?
0: Odcinek 8. Pierwsze, co czuję, to ból. Zogniskowany w okolicach skroni, ale rozlewający się żarem po całej głowie aż po kark, niczym lawa. Potem, przy pierwszym drgnięciu, próbuję ruchu. Czuję mrowienie tak silne i nieprzyjemne, że z miejsca ogarnia ją przerażenie, że to częściowy paraliż. Że od tego uderzenia coś w niej pękło. Nastąpił wylew. Jej dziadek dostał wylewu, z którego nigdy już potem do końca nie wyszedł. Pod powiekami widzi teraz jego twarz, w połowie obwisłą, jakby ktoś nadtopił woskową figurę. Sięga ręką do twarzy, dotyka jej, a potem otwiera oczy. On siedzi przy stole, zwrócony do niej, łokcie ma na kolanach, dłonie splecione. Głowa pochylona, na twarzy wciąż ta przeklęta maska. Widzi, że się obudziła. Wzdycha głęboko. Wydaje się rozczarowany.
3: Nigdy więcej. Rozumiesz? Nigdy więcej tego nie rób. Będę ci musiał podać lekarstwo.
0: Piosenkarka w pierwszym odruchu chce przytaknąć, przeprosić, ale w ostatniej chwili, zaskakując siebie samą, zmienia zdanie.
4: Dlaczego nie? Co? Dlaczego nie? Przecież i tak mnie nie wypuścisz. Zrobiłam to, co chciałeś, a ty nadal mnie trzymasz. Dlaczego? Co ja ci do cholery zrobiłam?
3: Pięknie śpiewasz, a ludzie lubią, jak ktoś pięknie śpiewa. I wtedy chętnie słuchają. A ja chcę, żeby słuchali, bo mam im coś ważnego do przekazania. Chcę, żeby ich to obchodziło, wiesz, tak jak twoje piosenki. Chcę, by wszyscy o tym mówili, a wiesz, czego ludzie nie lubią.
0: Maggie dopiero teraz zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko przeniósł ją na łóżko, ale i okrył kocem. Musiał ją też tutaj zostawić na chwilę, bo teraz obok kanapek stał plastikowy kubek z sokiem i kawałek ciasta. Chyba sernik, ale trudno jej ocenić. od uderzenia wciąż rozmywa jej się obraz.
3: Nie lubią, jak ktoś, kogo znają i kto jest fajny, umiera. A ty jesteś fajna, prawda? Dlatego ja nie chcę cię zabić. Chyba, że znowu spróbujesz. Rozumiesz?
0: Tym razem Maggie po prostu kiwa głową. A on chyba się uśmiecha pod tą maską, bo zegar na niej wyraźnie się naciąga.
3: On mówi, że masz być kluczem do ich serc. Takim, no, tym wiolinowym.
0: Od prawie pół minuty Edyta po prostu siedzi i patrzy na twarz Artura. Jakby próbowała wniknąć poza fasadę tej jego pozbawionej wyrazu miny. Jakby chciała przepatrzyć ją na wylot.
1: Wydurniasz się teraz? Tak? Chcesz, żebym gadała o oczywistości i się nadprodukowała, a potem złapiesz mnie na jakiejś pierdółce i będziesz się czepiał, by pokazać, że znasz tę sprawę lepiej, tak? O to chodzi?
2: Nie, Edyta, naprawdę nie znam tej sprawy, kompletnie.
1: To jakim cudem ty w ogóle jesteś podcasterem true crime'owym?
2: No do tego nie potrzeba zdawać jakichś egzaminów, nie? Nie miałem sprawdzianów z przedmiotu zbrodnie polskie.

0: byli małżeństwem. On prowadził jakiś biznes samochodowy, a ona... Dobra, wiesz co, koniec, przecież widzę ten głupi uśmiech. Jak masz zamiar sobie tak śmieszkować, to w ogóle sobie darujmy, co?
1: I znowu ten jego irytujący gest wyciągania rąk przed siebie. Poddaje się, dobre sobie.
2: Naprawdę nie znam tej sprawy. A uśmiecham się, bo... Chodzi o to, że głos ci się zmienił. Brzmisz teraz jak na fiołkach, zawodowo i profesjonalnie. No ale mów dalej. On prowadził biznes samochodowy, a ona...
1: Urywa, chcąc, by dokończyła zdanie, ale Edyta nie podejmuje jego gry od razu. Nie chce, by miał wrażenie, że to on dyktuje tu warunki. Zanim się odzywa, w głowie liczy do trzech.
0: Chyba nauczycielką była. Albo... nie wiem... Nie pamiętam teraz, ale to nieważne akurat, bo to o te samochody chyba chodziło. Albo przede wszystkim o nie. Mieli tam chyba jakiś warsztat dla warszawskich miastowych, taki wiesz, do przerabiania przemycanych aut. Wiesz, przebijanie numerów, malowanie takie tam. Skala chyba niezła, przede wszystkim tylko te droższe marki. A przynajmniej tak o Budzikowskim pisał nasz pierwszy koronny. Ale z nim to wiesz, wiadomo jak jest. W każdym razie mówił, że Budzikowski był fachowcem i naprawdę miał renomę. Wśród mafiozów, znaczy.
1: Dźwięk z korytarza sprawia, że Edyta zerka w stronę drzwi, nagle przypominając sobie o Łukaszu. Gdyby znalazł ich tutaj samych, byłoby przecież gorzej, niż gdyby zobaczył ich na korytarzu. Artur podąża wzrokiem za jej spojrzeniem i chyba wie, o czym dziennikarka myśli, bo szybko przywraca urwany wątek.
2: Jak rozumiem, do czasu.
0: No tak, bo którejś nocy, właśnie chwilę przed północą, w sobotę, ktoś wpadł do nich do domu i dokonał rzezi. Zamordowali całą rodzinę i po prostu zostawili ciała tam, gdzie upadły. Znalazł ich dopiero listonosz. Właśnie w poniedziałek. Jak w piosence. Nikt nie wie konkretnie kto i za co. Znaczy wszyscy mówią, że gangsterskie porachunki, że Pruszków, jakieś przewały finansowe, ale z tego co wiem, policja nigdy nie miała nawet jednego konkretnego podejrzanego. Sprawa do dzisiaj pozostaje nierozwiązana.
1: Artur kiwa głową, jednocześnie skubiąc dolną wargę, a ona łapie się na myśli, że widziała to w jakimś starym serialu. Ciekawe, czy podłapał ten gest, myśląc, że to będzie fajnie wyglądało.
2: Skąd wiadomo, kiedy zginęli? Znaczy, że przed północą.
0: No właściwie to nie wiadomo tak dokładnie, ale podobno zegarek Budzikowskiego stłukł się w chwili upadku i zatrzymał właśnie na tej godzinie.
1: Edyta uśmiecha się do tej myśli.
2: Dobra, z tym zegarkiem to trochę naciągane, ale faktycznie, jak tak teraz mówisz, to wszystko się zgadza. I co, twierdzisz, że nikt jeszcze na to nie wpadł? Znaczy oprócz ciebie.
0: No nie widziałam nigdzie, żeby ktoś to podniósł. A przejrzałam komentarze na głównych portalach i trochę na fejsie, zwłaszcza na naszym. Też mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony to może być jedna z tych rzeczy, że jak już na to wpadniesz, to wydaje ci się banalne, ale wcześniej takie nie było. No i wiesz, ja w ogóle myślałam, że to jedna z najbardziej znanych i zagadkowych zbrodni w naszym kraju, ale teraz, gdy wychodzi, że ty nawet o niej nie słyszałeś, to muszę zrewidować ten pogląd.
1: Artur przystaje i patrzy na nią, jakby rozważał, czy to zaczepka i czy powinien w jakiś sposób na nią odpowiedzieć. Najwyraźniej jednak uznaje, że nie, bo wznawia spacer po pokoju.
2: Co zamierzasz z tym zrobić? Powiesz komuś?
0: W sumie to nie wiem. Po pierwsze, tak naprawdę nie wiem, czy mam rację, a przy takiej sprawie reporter jest trochę jak saper. Raz się wygłupię i skieruję na fałszywy trop i...
2: Jasne.
0: No i wiesz, jak to jest, znasz takie sprawy. Załóżmy na chwilę, że mam rację i że o to mu chodzi. To idąc za tym, co porywacz zostawił, robisz dokładnie to, czego chce. A kto wie, czy to nie jest pułapka? Czy jemu nie chodzi o to, by policja poszła śladem jakiejś starej, nierozwiązanej sprawy, żeby on mógł... Oh, nie, no sama nie wiem co. Kurde, sama nie wiem, wiesz co, doradź coś.
2: Nie jestem najlepszy w doradzaniu, mówiąc szczerze, ale przemyślę i się odezwę. Dasz mi swój numer?
3: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Łukasz nienawidzi mieć racji. Nie dlatego, że to samo w sobie było złe, ale dlatego, że z jakiegoś powodu nikt go nigdy wcześniej nie słuchał. Potem oczywiście zawsze wychodziło na jego, ale jakie to miało znaczenie po czasie? Teraz też, ledwie wszedł do radia, czuje, że coś jest nie tak. I nie chodzi wcale o tę sprawę z piosenkarką, bo w sumie to jeszcze nie wiedział, wierzyć czy nie wierzyć. Mogła to być dobrze skalkulowana ściema. Kto wie, może jakaś jubileuszowa, mega wkręta nosela? Ale że ta cała Megi na to poszła? Celebryci robią dziś popieprzone rzeczy dla sławy. Jeżdżą na drugi koniec świata, jedzą robaki i tańczą w przebraniu Shreka, byleby tylko ktoś spojrzał akurat na nich. Byleby jakiś reklamodawca uznał, że to akurat im warto dać wywrotkę kasy za gębę na billboardach. Ale tego, że to przeczucie, które teraz ma, nie dotyczy w ogóle tej sprawy, jest pewien. Wiąże się raczej z czymś, co zobaczył kątem oka w chwili, gdy wchodził. Dwie osoby wchodzące do studia. Czy jedną z nich była Edyta? Łukasz nie rozumiał, po co w ogóle przychodziła dzisiaj do pracy, przecież nie musiała. Powiedział jej to zresztą, to się wściekła. Bo oczywiście troska to nagle coś złego, cholera jasna. I jeszcze to, że niby ciągle ją kontroluje. Wyżygała mu to wczoraj, jak zawsze zresztą, gdy coś zawali, że to niby jego wina. A przecież gdyby ją tak kontrolował, to poszedłby sprawdzić to studio. Od razu by tam zajrzał i się upewnił. Jak to było? Ufaj, ale sprawdzaj? Ale nie. Nie zrobił tego. Nie poszedł tam ani razu. I nawet teraz, gdy wyszedł stamtąd ten cholerny pisarczyk, on wciąż stoi tu, na końcu korytarza i po prostu czeka, jak sytuacja się rozwiąże. Bo może sama przyjdzie i mu powie. A może...
1: Dobra, krzemić to.
0: Rusza w stronę studia. Szybkim, pewnym krokiem. Nie zamierza się ukrywać, czaić. Nie robi przecież nic złego. Dociera do drzwi, zerka przez nie i zaciska zęby. Kassandra. Tym właśnie jest. Cholerną Kassandrą, która zawsze ma rację, ale nikt jej nie słucha. Edyta siedzi tam sama, przy biurku. Ma rozpięty guzik w koszuli i oddech jakby przyspieszony, włosy trochę w nieładzie. Wygląda na mocno podnieconą.
1: Ślak.
0: Łapie za klamkę, ale przed pchnięciem jej w dół jeszcze się rozgląda. Kątem oka dostrzega tę wścibską Ewelinę, która właśnie skończyła rozmawiać z Szymonem Majewskim i rusza w jego stronę. Nie zamierza kłócić się przy niej, bo to babsko zawsze potem miesza Edycie w głowie. Nie warto.
1: Pogadamy w domu.
2: Przepraszam najmocniej, czy pan Artur?
0: Pisarz przystaje akurat przy wejściu do zakładu barberskiego, na którego wystawie szczerzy się i puszcza oko brodata czaszka. Rozgląda się sekundę albo dwie, po czym odwraca.
3: Owszem, tak mam na imię. O, dzień dobry panu!
0: Mężczyzna przed nim ma na sobie beżową wiatrówkę, grafitowe spodnie trekkingowe i klasyczną bejsbolówkę z nakładającymi się na siebie literami N i Y. Przy pasie ma niedużą saszetkę zwisającą mu wzdłuż biodra niczym kabura, a w dłoni ściska płócienną reklamówkę. Wygląda na nieco zakłopotanego.
2: Dzień dobry, nazywam się Maciek Łoś.
3: Ależ wiem, kim pan jest, panie Maćku, jakże mógłbym nie. Dziś to w ogóle ulubieniec internetu, ale ja śledzę pana karierę jeszcze od tamtych nocy kabaretowych, gdzie był pan chyba jedynym naprawdę zabawnym gościem. A jak robi pan dubbingi do bajek, to jestem w kinie chyba jedynym dorosłym bez dziecka, słowo daję. Król Julian i osioł ze Shreka to się mogą schować.
0: Stojący przed nim krępy mężczyzna wybucha śmiechem dokładnie tak, jak zwykł to robić publicznie. Unosi brwi, zabawnie marszczy nos i chowając głowę w ramionach, podryguje cały w rytm swojego chichotu. Kilka osób ogląda się za nim, a jeden facet na rowerze zatrzymuje się i sięga po telefon, ewidentnie chcąc poprosić o wspólne zdjęcie. Ostatecznie zamiast tego robi fotkę z daleka, grzebie coś w telefonie, pewnie wrzucając zdjęcie w relację i szybko odjeżdża.
3: Trochę mnie jednak zaskakuje, że pan wie, kim ja jestem, panie Maćku.
2: O, ja też mam internet i słuchałem pana podcastów. Swoją drogą zupełnie nowe słówko dla mnie. Ale wie pan, kiedyś takie rzeczy, co je czasem robię w swoich programach, nazywały się majsterkowaniem. Dziś to lifehacki. Człowiek nie nadąża, choć próbuje. No, ale zmierzam do tego, że słuchałem pana, a żona zachwalała mi pana książkę. Ale wybaczy pan, nie pamiętam teraz tytułu. Mało czytam ostatnio. No i przyznam się panu, że strasznie się boję tych wszystkich spraw kryminalnych. Strach potem z psem po parku chodzić wieczorem. Ale obiecuję nadrobić.
3: Będzie mi bardzo miło. Ale proszę się nie zmuszać. I w ogóle miła niespodzianka. Nie wiedziałem, że jesteśmy sąsiadami.
2: Bo nie jesteśmy, panie Arturze. Ale regularnie przyjeżdżam tu po skarby. Kiszonki, panie Arturze. Z tego bazarku. Tu niedaleko. Jest tam taka starsza pani z Podlasia, pani Jadzia, która, tylko proszę się nie śmiać, chyba jest szeptuchą. I naprawdę to, co robi, to jakieś czary. Jej kiszony czosnek? Klękajcie, narody. Proszę, niech pan weźmie słoicz.
3: Dziękuję, ale nie chciałbym...
2: Nalegam, panie Arturze. Sam pan powie, że arcydzieło, jak to mawiają, pierwsza działka gratis.
0: Artur wciąż waha się, ale widać wyraźnie, że Maciek Łoś, ulubieniec polskiego internetu, a nie myśli odpuszczać. W wyciągniętej ręce trzyma słoik, którego zalewa ma w słońcu miedziano herbaciany kolor. W końcu pisarz kapituluje.
3: W takim razie dziękuję bardzo. I na pewno odwiedzę panią Jadzie, tak?
2: Tak, ale teraz rzadko bywa, biedaczka. Plecy jej dokuczają, więc nie stoi na straganie, tylko umawiamy się. Prawie jak na schadzki. Jak jest lato, to nawet mam czasem kwiatek w klapie marynarki. Ale do kurtki to by głupio wyglądało. Schadzka, jak to młodzież mawia, oldschoolowa.
0: Milknie na kilka sekund, ale nie trudno się domyślić, że chce coś powiedzieć, więc Artur ani się nie żegna, ani nie pośpiesza rozmówcy. Czeka. Łoś w końcu odkłada torbę na chodnik, zdejmuje bejsbolówkę i przeczesuje przyklepane włosy.
2: W ogóle to przepraszam, że tak zaczepiłem, ale słuchałem wczoraj Radia Z pana wstępu i potem całej reszty i chciałem tylko powiedzieć, że fantastyczny pomysł miał pan z tą kampanią. Miałem, tak się składa, okazję poznać Megi i powiem panu, że chociaż na muzyce to ja się nie znam, to zawsze twierdziłem, że to fantastyczna artystka. Ale jak ona to wszystko zagrała? Ten strach, ta piosenka. No, szapopa. Istny Orson Welles. Gratuluję. Zastanawiam się, jak wiele osób uwierzyło, że to było prawdziwe.
0: Urywa, widząc minę Artura. Dłoń z czapką wędruje ku ustom i przez moment sprawia wrażenie, jakby chciał się tą bejsbolówką powachlować.
2: Jezus Maria. To było prawdziwe porwanie.
3: Proszę tego nikomu nie powtarzać, dobrze? Policja zabroniła mi mówić cokolwiek na ten temat.
2: Oczywiście, oczywiście. Ale proszę mi powiedzieć, wiadomo już kto to? Jakieś ślady? Podejrzani? Czy może ten porywacz wysnuł jakieś żądania?
3: Naprawdę, panie Maćku, wiem niewiele więcej niż pan, tyle co na antenie.
2: Oczywiście, tak. Zresztą jakie żądania? Gadam jak na jakimś amerykańskim filmie. Oby tej biednej dziewczynie nic się nie stało. To jakiś jej wielbiciel? Albo, proszę wybaczyć, pański, słyszałem, że podobno takie rzeczy się zdarzają. Zwłaszcza pisarzom kryminałów. Znaczy, nie chodzi mi o to, że jest pan współodpowiedzialny za szaleńca.
3: Jest pan drugą osobą, od której to dziś słyszę i nie sądzę, żeby to był mój czytelnik albo słuchacz Megi. Gdybym miał zgadywać, to dla mnie raczej... Ktoś, kto chce coś ludziom przekazać, jakąś historię. A teraz wybaczy pan.
2: Tak, tak, jasne. Oczywiście, przepraszam, że w ogóle nie zapytałem, czy pan się gdzieś nie spieszy. Bardzo miło się rozmawiało. Nawet gdy temat, no wie pan.
3: Wiem. I mnie również było miło.
0: Wyciąga rękę, a Łoś ściska ją od razu. Dłoń ma ciepłą, miękką, ale uścisk silny i stanowczy. Jest niższy od Artura, więc żeby popatrzeć mu prosto w oczy, delikatnie zadziera głowę.
2: W ogóle powiem panu, że od początku tej rozmowy mam wrażenie, że już się kiedyś spotkaliśmy. To możliwe?
3: Pewnie tak. Jak pokazuje dzisiejszy dzień, świat jest mały. Do widzenia, panie Maćku.
4: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z. Thank you.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rosja może przeprowadzić prowokacje pod tak zwaną fałszywą flagą z wykorzystaniem na przykład ukraińskich dronów. Polski wywiad i wywiady naszych sojuszników dostają sygnały w tej sprawie od dłuższego czasu. Resort Obrony Narodowej zapewnia, przygotowujemy się na taką możliwość. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
1: Liczymy się z tym, że mogą pojawić się różnego rodzaju prowokacje czy sabotaże dotyczące infrastruktury krytycznej Polski, mówił mi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
2: Każdy element infrastruktury krytycznej jest też potencjalnym celem dla sabotażystów, dla różnego rodzaju operacji pod fałszywą flagą.
1: Tomczyk zapewnia, że polska armia ma być gotowa do ewentualnego zestrzeliwania dronów w warunkach pokoju. Nie zdradza jednak, czy zmienione zostaną procedury obowiązujące w czasach pokoju, wymuszające m.in. wzrokową weryfikację celu przez pilota myśliwca. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Wiceszef MON zdradził natomiast, że w ostatnich 3 latach udało się zatrzymać w naszym kraju w sumie 50 sabotażystów. Każdy z nich mógł dokonać jakiegoś zamachu w Polsce, podkreślił Tomczyk. Sejmowe przymiarki do nowej rzeczywistości. Po tym jak na scenie politycznej pojawił się nowy, całkiem spory klub parlamentarny Rozwój Plus, trzeba znaleźć dla niego miejsce w budynkach przywiejskiej. A to wcale nie jest takie proste, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj takie rozdanie jest na początku kadencji. Jak więc wybrnąć z tej sytuacji? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Mimo że w budynku Sejmu trwają wakacyjne remonty, to na pierwszy rzut oka żaden nie jest związany z przygotowaniem miejsc dla nowego klubu, ale to nie znaczy, że w tej sprawie nie dzieje się nic. Bo rozmowy trwają i jak mówi europoseł Waldemar Buda, idzie to nieźle.
4: Marszałek Sejmu wygospodarowuje miejsce potrzebne do pracy dla 40 parlamentarzystów. My nikomu miejsca odbierać nie nakazujemy.
3: Wiele wskazuje jednak na to, że pomieszczenia mogą zostać wydzielone z tych należących dziś do PiSu. Pytanie więc, czy to nie będzie pretekstem do kolejnych politycznych zgrzytów.
0: Na rozstrzygnięcie sprawy zostały 3 tygodnie, bo 2 września rusza pierwsze powakacyjne posiedzenie Sejmu. Limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą spowodować wydłużenie kolejek do poradni i na badania, tak uważają lekarze. Resort zdrowia chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ile do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia. Żadnych kar się nie boimy, mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
5: Straszenie nas karami wydaje się śmieszne. Oczywiście dla wielu osób ta sytuacja spowoduje, że jego aktywność będzie mniejsza. Lekarze nigdy nie pozwolą sobie na to, żeby odejść czy nie pomóc pacjentowi. To wszystko trochę przypomina mi, jak to by woźnica obraził się na konia.
0: Przepisy są konsultowane, mają wejść jesienią. Mieszkańcy miastka stracili szpital. Zadłużona po uszy placówka poinformowała Narodowy Fundusz Zdrowia, że zaprzestała działalności leczniczej z powodu braków kadrowych. To oznacza, że umowa z NFZ wygasła z mocy prawa. Władze miastka szukają sposobu, jak połączyć się z innym szpitalem, ale rozmowy na razie stoją w miejscu. Co w takim razie mają zrobić pacjenci, którzy do tej pory leczyli się w tym szpitalu? Reporter Radia Z Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą.
6: Pozostaje im zabrać dokumentację medyczną i zacząć leczenie w innych szpitalach. Najbliższy jest w Bytowie, w okolicy jest też Słupsk czy Człuchów. Szpital nie ma pieniędzy na wypłaty dla pracowników, a jest ich około 300. To uniemożliwia jakąkolwiek działalność, mówi mi rzeczniczka pomorskiego NFZ Monika Kierat.
7: Jeżeli szpital zaprzestaje działalności leczniczej, no to jakby klamka zapadła, tak? Wygasły umowy. Te umowy nie ma ich, nie działają.
6: Długi szpitala w miastku sięgają 40 milionów złotych, a niewykluczone, że mogą być jeszcze wyższe.
0: To w szpitalu w miastku działali nieuczciwi neurochirurdzy, którzy wykonywali w nim horrendalnie drogie zabiegi dla pacjentów z całej Polski. Najlepszy sezon od lat dla właścicieli nieruchomości nad morzem. W zachodniopomorskim praktycznie w każdej miejscowości brakuje wolnych miejsc. Wyprzedaje się wszystko, od luksusowych hoteli po miejsca na polach kempingowych. Według przedstawicieli branży tak dobrego roku nie było od czasu pandemii. O szczegółach reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski.
8: Pogoda w tym roku dopisała, a wraz z nią turyści. Okazji cenowych nie ma co szukać. Sprzedaje się praktycznie wszystko i to nie tylko w weekendy, ale i w tygodniu, mówi szefowa Północnej Izby Gospodarczej Hanna Mojsiuk.
9: Sezon 2026 roku jest bardzo udany i hotele zapewniają,
7: że mają także rezerwacje na wrzesień i październik.
8: Najwięcej turystów jest z Polski, ale coraz więcej także gości z zagranicy, głównie z Czech i Niemiec. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: A pogoda sprzyja, bo znów będzie gorąco. Niedźwiedzie na drogach Podhala. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doszło tam do dwóch potrąceń drapieżników, które wybiegły na jezdnię. Co o tych zdarzeniach mówią policjanci? O tym nasz reporter Przemek Taranek.
9: Przyznają, że to wyjątkowa sytuacja. Zdarzają się kolizje z sarnami, dzikami, ale zderzeń z niedźwiedziami na Podhalu nie było dawno. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji apeluje do kierowców o czujność.
10: Po to, aby jeździć ostrożnie, jednak tutaj w powiecie tatrzańskim tej dzikiej zwierzyny naprawdę jest bardzo dużo.
9: Do pierwszego wypadku doszło w ciągu dnia pod koniec lipca w Witowie w pobliżu Doliny Kościeliskiej. W minioną niedzielę wieczorem samochód potrącił niedźwiedzia na drodze Oswalda Balcera. W obydwu przypadkach niedźwiedzie zginęły na miejscu. Kierowcom nic się nie stało. Przemek Taranek, Radio Z.
0: Zbliża się długi weekend, to na Podhalu okres największego natężenia ruchu samochodowego. Iga Świątek znów nabiera tempa. Nasza tenisistka po wygranej w dwóch setach z Rosjanką Dianą Schneider awansowała do półfinału turnieju w Toronto. Teraz przed Igą pojedynek z Ukrainką Eliną Świtoliną, ważny w kontekście miejsca w światowym rankingu. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
11: To prawda. Zawodniczki są sąsiadkami w zestawieniu WTA. Iga jest wyżej, zajmuje ósmą pozycję. Jej rywalka jest oczko niżej. Dzieli je zaledwie 175 punktów. Jeśli górą będzie Polka, to powiększy przewagę. Jeśli lepsza będzie Ukrainka, to nasza zawodniczka w najnowszym notowaniu może stracić swoją pozycję, a w tym roku Idze źle gra się ze Świtoliną. Dwukrotnie z nią przegrała, ale w Toronto jest w gazie i mamy nadzieję, że po tym meczu powie do trzech razy sztuka.
0: Mecz Świątek ze Świtoliną o 21:00. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z o 4:00. Zapraszam.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
13: Dzień dobry, z nami jest Jan Szyszko z Polski 2050, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
13: Bardzo proszę, pytanie numer jeden, krótkie i krótka odpowiedź. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu, tak czy nie?
14: Nie wiem.
13: A powinien?
14: To jest pytanie do premiera i do Szymona Hołowni. Ja mu bardzo kibicuję, żeby znalazł dobrą dla siebie drogę zawodową, polityczną na przyszłość. Nie wiem, czy jakiekolwiek decyzje podjął w tej sprawie.
13: Sonda na naszej stronie oczywiście. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Czekamy na wasze opinie, na wasze głosy. Bardzo jestem ciekawa, co odpowiedzą nasi słuchacze i internauci na radioz.pl. I wynik tej sądy oczywiście pod koniec części radiowej. Czyli pan uważa, że Szymon Hołownia powinien się jakoś, że tak powiem... No bo rzeczywiście na razie się schował, można powiedzieć, jest w totalnej defensywie, ale chodzą słuchy, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz, że on wejdzie do rządu. Co więcej, chce być wicepremierem i ministrem kultury.
14: Ja trochę wiem o tym też, jak oczywiście wszystkie rozmowy i takie historie przebiegają, jak takie rzeczy się dzieją, więc ja bym nie wierzył do końca tym pogłoskom i tym informacjom, które pojawiają się w mediach co do innego. Ciężko by było sobie też z takiej praktyki politycznej wyobrazić, żeby ten scenariusz jakoś miał się ziścić.
13: Ale dlaczego?
14: Mamy ministrę kultury, która dobrze sprawuje swoje obowiązki, która ma zaufanie zarówno partii, jak i pana premiera, więc ciężko by było sobie wyobrazić.
13: Znalazłaby tutaj też jakichś oponentów. Myślę, że może niekoniecznie w rządzie, ale poza rządem na pewno tak. Jest wiele głosów krytycznych, ale dla pana rozumiem, że to jest absolutnie scenariusz, który się nie ziści?
14: Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobny i ja też nie słyszałem o tym, żeby takie rozmowy w jakimkolwiek stopniu były toczone i były prowadzone.
13: No media spekulują, że jednak w rządzie jest jakieś takie przyzwolenie na to, czy no, może entuzjazm jest za dużo opowiedziane, bo nie jest tajemnicą, że pan premier jakoś nie jest entuzjastą i sympatykiem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Bo gdyby Hołownia wszedł do rządu, no to wtedy można powiedzieć, że to jest koniec w rządzie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.
14: Rząd nie jest od tego, żeby się przyjaźnić, tylko żeby pracować i robić dobrą robotę dla Polski. Ja zauważyłem natomiast pewną prawidłowość. Otóż za każdym razem, kiedy Polska 2050 i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz walczy o jakąś konkretną sprawę przez ostatnich parę miesięcy, to pojawiają się anonimowe przecieki od koalicjantów do mediów. I cofnę się do maja, do początku, czyli do podniesienia przez nas sprawy drugiego progu podatkowego i podniesienia tegoż progu podatkowego. Wówczas zaczęły się i przecieki do mediów, i działania w Sejmie ze strony polityków naszych koalicjantów, największego koalicjanta, próbujące bezskutecznie oczywiście, ale podkupić, przekupić, przekonać naszych posłów do tego, żeby opuścili i rozbili nasz klub parlamentarny.
13: No dobrze, ale
14: później
13: mamy... A teraz co takiego chciałaby wdrożyć?
14: Później mamy sytuację, która dzieje się przez lato aż do dzisiaj, dotyczące najmu krótkoterminowego i ustawy o Airbnb. W sytuacji, w której podnieśliśmy ten sprzeciw publicznie, po tym jak niestety zostały zerwane negocjacje wewnątrz rządu, no to wypowiada się szef jednego z klubów parlamentarnych, szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, nawołujący do tego, żeby dokonać jakiejś zmiany w klubie parlamentarnym Polski 2050. W sytuacji, w której ten sprzeciw okazuje się skuteczny i te negocjacje trwają i ta walka trwa, pojawiają się przecieki do mediów na temat jakichś zmian w klubie parlamentarnym Polski 2050. Też wszystkie anonimowe, proszę zauważyć, też wszystkie z innych partii koalicyjnych. A fakty są takie, że mieliśmy w lipcu 3 posiedzenia Sejmu, jeżeli się nie mylę, 3. To był dosyć intensywny lipiec. I tak jak Paweł Ślis był szefem klubu parlamentarnego, tak jest, tak deklaruje, że dalej...
13: No ale chodzą słuchy właśnie, że na początek Hołownia chciał przejąć klub i chciałby zostać szefem klubu parlamentarnego.
14: No więc tak jak mówię, były 3 posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050, 3 posiedzenia Sejmu w lipcu. Gdyby coś miało się wydarzyć, wydarzyłoby się w lipcu. Nie wydarzyło się, więc
13: wydaje mi się, że... na wakacjach, no bo Szymon Hołownia jest jeszcze na wakacjach, z tego co donoszą media.
14: Teraz mamy wakacje, natomiast te plotki pojawiły się już kilka tygodni temu, więc jeżeli rzeczywiście coś by miało się wydarzyć, to by się wydarzyło w lipcu. Deklaracje Pawła Śliza są takie, że on zostaje jako szef klubu parlamentarnego. Mam wrażenie, że te plotki są wysyłane po to, żeby w jakiś sposób osłabić Polskę 2050 i Katarzynę Pełczyńską, nawet przed negocjacjami budżetowymi.
13: Czyli koalicjanci wam źle życzą, tak?
14: Wydaje mi się, że to jest prawdopodobny cel takiego rozsiewania takich plotek, by osłabić naszą przewodniczącą i Polskę 2050 przed negocjacjami budżetowymi na nowy rok, a to są negocjacje, w których
13: będziemy
14: twardo,
13: to nie lubią w tej koalicji w takim razie.
14: Bardzo twardo w tych negocjacjach stawiać kwestie ulgi podatkowej dla klasy średniej, jakim jest odmrożenie drugiego progu podatkowego. Będziemy bardzo twardo stawiać kwestie ustawy o najmie krótkoterminowym i innych rzeczy, które uważamy za fundamentalne dla ambitnego rozwoju Polski, tak jak wprowadzenie na przykład podatku cyfrowego. Mówimy o tym jasno, mówimy o tym publicznie i słyszymy też anonimowe wypowiedzi naszych koalicjantów, że stawianie spraw im się nie podoba. No trudno.
13: A pani Pełczyńska-Nałęcz, pani minister, będzie też jakoś forsować ten pomysł, żeby zrównać wiek emerytalny kobiet, które nie mają dzieci, z wiekiem emerytalnym mężczyzn?
14: Zauważę tylko, że pani przewodnicząca nigdy w życiu nie wysunęła takiej propozycji, natomiast rozpoczęła debatę na ten temat, zauważając, że coś z wiekiem emerytalnym, czy z wiekiem, w którym Polacy przechodzą na emeryturę, należy począć, ponieważ dysproporcja między kobietami a mężczyznami jest największa w Unii Europejskiej, ponieważ emerytury w Polsce są rekordowo niskie, a emerytury kobiet są najbardziej rekordowo niskie, bo są dużo niższe jeszcze nawet niż mężczyzn w Polsce.
13: Ale wie pan generalnie, że ten temat to po prostu to rząd od tego ucieka jak diabeł od święconej wody, że nie ma takiej możliwości, dlatego że Platforma Obywatelska między innymi dzięki temu, że podwyższyła wiek emerytalny, przegrała wybory w 2015 roku, między innymi przez to.
14: No, ja akurat jestem zdania, że jeżeli jest realny problem i wszyscy sobie zdają sprawę, że jest problem, to on nie zniknie przez to, że zasłonimy uszy, zasłonimy oczy i powiemy nie trzeba podnosić wieku emerytalnego, nic się nie dzieje, na pewno wszystko będzie okej. Okay. To tak nie działa. Jeżeli jest jakiś problem, to trzeba próbować przynajmniej rozpocząć debatę o tym, jak go rozwiązać. Jeżeli nie ma zgody na to, żeby zrównywać jakoś wiek emerytalny albo zmieniać wiek emerytalny, to należy pomyśleć, jak tworzyć efektywne systemy zachęt do tego, żeby Polacy chcieli pracować dłużej, bo po prostu w sytuacji demograficznej, w której mamy, w której mamy najniższy wiek emerytalny w Europie, w której coraz więcej osób będzie w wieku
13: demografia leży.
14: Starzejemy się, mówiąc wprost, demografia leży. Coś trzeba zrobić, bo po prostu tego nie udźwigniemy. No taka jest brutalna prawda i należy o tym rozmawiać, a nie rozmowy ucinać, że nie będziemy o tym rozmawiać, bo 12 lat temu ktoś z tego powodu przegrał wybory. No tak się odpowiedzialnej polityki nie robi.
13: 58% Polaków krytycznie ocenia dotychczasowe rządy koalicji pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. Skąd taka surowa ocena?
14: Myślę, że to wynika z kilku przyczyn. Na pewno czasy, w których przyszło przynosić, sprawować te rządy są wymagające, to oczywiście, ale też trzeba powiedzieć jasno, że jest obszar, czy są całe obszary reform, czy dużych zmian, które powinny się wydarzyć, a które się nie wydarzyły. I to są właśnie obszary, o których my mówimy w Polsce 2050, że powinny się wydarzyć.
13: Czyli Polacy były obietnice... uważają, że te zaniechania po prostu, tak? To są, rozumiem, te powodują, że to jest taka, nie inna surowa ocena Polaków.
14: Ciężko to zdecydowanie ocenić, natomiast fakty są takie, że było obietnice przeprowadzenia sprawiedliwej
13: zmiany. 100 konkretów było na 100 dni.
14: To są akurat obietnice Koalicji Obywatelskiej, ja nie będę za nie z nich się rozliczał, natomiast prawda jest taka, że chyba każde ugrupowanie, które współtworzy naszą koalicję, obiecywało sprawiedliwą zmianę podatkową. My, jako Polska 2050, taką sprawiedliwą zmianę podatkową oferujemy i mówimy jasno, że jeżeli to się nie wydarzy teraz, no to będzie, te wybory będą przegrane i będziemy mieli za roku w Polsce BBC, o którym nikt nigdy nie śnił, czyli rządy Brauna, Bosaka i Czarnka. No, to jest realna alternatywa, przed którą stoimy.
13: Morawiecki jest jeszcze.
14: Dlatego w tym momencie trzeba wziąć się do roboty, przeprowadzić trudne, duże reformy.
13: Ale co jeszcze przeprowadzić? Jakie trudne reformy jeszcze przed wyborami?
14: Sprawiedliwa zmiana podatkowa, czyli odmrożenie drugiego progu podatkowego. Podatek cyfrowy, żeby ją sfinansować, czyli spowodowanie, żeby wielkie cyfrowe korporacje, które zarabiają na naszych danych, na naszym użytkowaniu, pracowały u nas, płaciły u nas w podatki. Bo to nie jest dobre, że największe firmy cyfrowe zagraniczne płacą w Polsce mniejsze podatki niż ich polscy konkurenci. No tak nie może być, to jest niesprawiedliwe. Z czegoś musimy ten rozwój
13: no i co jeszcze?
14: Finansować. Do tego kwestia przeznaczenia akcyzy na alkohol, na zdrowie, na system ochrony zdrowia.
13: Wydaje się, że to jest bardzo podatku?
14: Ważne. Kwota wolna od podatku jest obietnicą wyborczą, która kosztuje bez mała 60 miliardów złotych. Podniesienie drugiego progu podatkowego to jest 9 miliardów złotych. Jeżeli mamy pieniądze na kwotę wolną od podatku, no to oczywiście możemy o tym rozmawiać, ale jeżeli minister finansów tak bardzo mówi, że nie ma pieniędzy, tych 9 miliardów złotych na drugi próg podatkowy, no to ja rozumiem z tego, że tym bardziej nie ma 60 miliardów na kwotę wolną, a chciałbym zaznaczyć jasno, że niedobre będą takie rozwiązania, w których, nie wiem, powiemy, że kwotę wolną w tym roku podniesiemy o 1000, a w kolejnym jeszcze o 3, a w kolejnym o 5, a w kolejnym jeszcze o 3. Zmiana podatkowa, jeżeli ma być sprawiedliwa, musi być odczuwalna. I to daje właśnie...
13: A nie po kropelce. Czy Szymon Hołownia wejdzie do rządu? Tak, odpowiedziało 19%, nie 81%, czyli nasi słuchacze, internauci znali, że to też jest po prostu scenariusz raczej science fiction, political fiction, o tak bym powiedziała. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Rubecka, serdecznie zapraszam. A komentarz w części pozaradiowej.
12: To jest gość Radia Z.
13: No tak, no to internauci jednak potwierdzają to, co pan tutaj mówi, że to jest w ogóle raczej może sezon ogórkowy, ale jeszcze wrócę do tego sondażu, bo Zbigniew Bogucki, być może przyszły premier, nie wiem, no okazuje się, że jednak Przemysław Czarnek, akurat ten projekt okazał się jednak... No, kapiszonem.
14: Spektakularnym sukcesem.
13: No nie, nie jednak nie. Że sondaż jest miażdżący dla koalicji.
14: Który sondaż?
13: No ten właśnie, 58% wypowiedziało się, że no źle ocenia rządy dotychczasowe, znaczy dotychczasowe rządy koalicji rządowej
14: pod
13: kierownictwem Donalda Tuska.
14: To potwierdza moją intuicję, że potrzeba ambitnych reform, ambitnych zmian i musimy je jako rząd przeprowadzić.
13: Pan po prostu mówi dokładnie tak jak Pełczyńska na męcz. A jakie nastroje panują w rządzie? Czy teraz jest po prostu taki sezon urlopowy, że jest rozprężenie, wakacje sejmowe, więc na razie jest takie lelum po lelum?
14: Ja pani redaktor mówię to, co uważam za słuszne i to, co uważam, że jest potrzebne do tego, żeby no mówię wprost, wygrać wybory w przyszłym roku.
13: Nie, ale mówi pan, naprawdę, no jakbym słyszała Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.
14: No cóż, być może mamy zbieżność poglądów w takim razie.
13: No jak jesteście w jednej partii, to może tak.
14: To by wypadało i byłoby nawet wręcz logiczne. I dobrze, że się tak dzieje. Pytała pani...
13: O nastroje w rządzie.
14: Ja mogę powiedzieć, że z mojego zakresu, czyli głównie z Krajowego Planu planu odbudowy i przeprowadzenia rewizji, bo za to odpowiadam, by negocjować ten KPO z Komisją Europejską dobrze dla naszego budżetu państwa, ta współpraca przebiega wyśmienicie. Jest, ale oczywiście ona jest...
13: Wow.
14: Ale pani redaktor...
13: Nic, tylko się cieszyć, nie, po prostu, no sielanka.
14: Krajowy Plan Odbudowy to jest program, który...
13: No tego jeszcze przyjdziemy. Za chwilę to też, bo chciałam pana odpytać dokładnie. Ja chciałam odpytać generalnie, czy rzeczywiście, czy wszystkie środki zostaną wykorzystane, na co poszły generalnie. Słuchacze mają też tutaj wątpliwości, ale ja bym chciała jeszcze zapytać, jak wyglądają relacje między Katarzyną Pułczyńską-Nałęcz a Szymonem Hołownią, bo on, jak wiadomo, zrezygnował z bycia wiceszefem. To pan wie, jak te relacje wyglądają?
14: Według moich informacji one są poprawne i bieżące.
13: A tak nie na powiem. Noże?
14: Nie, zdecydowanie nie na noże. Nie widziałem nigdy, żeby ktokolwiek z jakimkolwiek latał z nożem, ani innym ostrym
13: przedmiotem. Wie pan, że to jest pewna przenośnia. To jest przenośnia, przecież nikt nie mówi, że dochodzi do rękoczynów, czy do czegokolwiek innego. Natomiast noże
14: ja już
13: jest...
14: nie wiem, jak czytam te doniesienia anonimowych źródeł w artykułach online, to nie wiem, może i rękoczyny. Nie, czyli absolutnie nie. Absolutnie.
13: Tylko jak to pan powiedział, że te relacje są doraźne, tak?
14: Nie, bieżące i poprawne.
13: Aha, czyli po prostu tylko takie, jakie muszą być.
14: Nie, no współpracują ze sobą, tak jak dwoje polityków w ramach tej samej partii. Nie jest to absolutne minimum, więc nie mam takiego poczucia, żeby to było ani na noże, ani żeby to było absolutne minimum.
13: A Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz sprawdza się jako liderka?
14: Sprawdza się jako liderka, o czym chyba najlepiej pokazuje, najlepiej świadczy to, że w bardzo krótkim czasie udało jej się zmienić wizerunek partii, którą przejęła, z partii, która kojarzyła się z rozłamem, z walką o sprawy personalne, z partii, która ubiega się o sprawy merytoryczne przede wszystkim.
13: Mam wrażenie, że w ogóle już nikt tego nie dostrzega, że przecież jest Polska 2050 od ładnych paru miesięcy jest pod progiem, jeśli chodzi o sondaże.
14: Tak, to prawda, to jest fakt. Tutaj nie ma z tym co polemizować, natomiast zmiana sondaży to jest zawsze proces długotrwały, wielomiesięczny. Polacy muszą dostrzec, że ta walka o sprawy merytoryczne nie jest tylko figurą retoryczną, a jest rzeczywistym, a jest prawdą, jest prawdziwa. I to wymaga czasu. Że to wymaga czasu.
13: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cały czas będzie w ofensywie i będzie generalnie moim zdaniem, znaczy nie tylko moim zdaniem, tylko patrząc na to, co tutaj do tej pory robi, będzie cały czas jednak tam, można powiedzieć, się puszowała, że powinniśmy zrobić to i tamto.
14: To jest definicja pracy w rządzie, żeby robić to i tamto. Właśnie, dokładnie.
13: Ale chodzi nie tylko, żeby mówić, tylko żeby robić. A czy Polska 2050 w ogóle przetrwa do wyborów?
14: Absolutnie tak. Absolutnie.
13: A są jacyś nowi członkowie?
14: Tak naprawdę co tydzień, tutaj zdradzę odrobinę tajemnicy, że raporty na temat nowych członków otrzymuję co 2 tygodnie, no ale otrzymujemy takie rzeczy, są oczywiście gromadzone przez sekretarza generalnego partii, no i wiadomo, że są procedury administracyjne. I co te 2 tygodnie kilkadziesiąt nowych osób dołącza do Polski 2050, natomiast to nie są oczywiście najbardziej znani posłowie ani frontowi politycy z Warszawy.
13: Czyli partia ma ile już w takim razie członków?
14: Partia ma 2 rodzaje członkostwa. Jest takie członkostwo, członek tak zwany wspierający i później zwykły. Zwykły to jest taki, który ma prawo do głosowania. Tych osób jest w tym momencie około 800, natomiast jeżeli chodzi o tych członków wspierających, czyli takich, którzy po prostu zapisali się do partii, są jej członkami.
13: No ale to nie głosuje.
14: To jest sprawa bliżej 2000, nie mam dokładnych liczb.
13: A oni płacą składki członkowskie?
14: Tak, wszyscy płacą składki.
13: A ile wynosi składka członkowska w Polsce 2050, taka miesięczna?
14: Zależy, no bo jeżeli są to osoby, które po prostu dołączyły do partii, do niej
13: to ci stali
14: weszły,
13: członkowie ile
14: 20
13: płacą?
14: Złotych.
13: Czyli wspierający,
14: jeżeli,
13: tak?
14: Tak, jeżeli są to osoby, które pełnią jakieś funkcje w życiu politycznym, to ona jest stosownie...
13: To pan ile płaci?
14: Ja płacę 200 zł.
13: Miesięcznie?
14: Miesięcznie.
13: Dobrze, to wracając do pieniędzy z KPO i z pytania słuchacza na dzień dobry, na pierwszy ogień. Szanowny panie ministrze, gdzie te pieniądze z unijnych funduszy mieszka w małym miasteczku i ani u mnie, ani w okolicy nie dzieje się nic, a portfel się kurczy. Czy dofinansowanie jest skierowane jedynie do waszego elektoratu z dużych miast?
14: Czy to pyta użytkownik Smurf Maruda?
13: Nie.
14: Czy to jeszcze ktoś inny?
13: Nie.
14: Bo był taki, widziałem w komentarzach. Taki nikt, to nie jest w żaden sposób... Z Krajowego Planu Odbudowy najważniejsze inwestycje, bo może najlepiej jest po prostu je wymienić w tej chwili, to co się dzieje. Najważniejszą inwestycją z Krajowego Planu Odbudowy, w mojej ocenie, bardzo subiektywnej, jest budowa najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce, z Krakowa do Nowego Sącza, Podłęże Piekiełko. Jest to tunel kolejowy, który...
13: A pan nie jest z Nowego Sącza?
14: Ja jestem z Nowego Sącza.
13: No właśnie.
14: Jestem
13: z Nowego Sącza. I to taki przypadek?
14: To nie ja wybierałem tę inwestycję, ale bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, bo przez to, że jestem z Nowego Sącza, to wiem, jak wyglądała podróż koleją albo czymkolwiek tak naprawdę z Nowego Sącza do Krakowa.
13: Była upiorna.
14: Była upiorna. Tory kolejowe w tamtym regionie Polski budowali Austro-Węgrzy jeszcze i budowali je z Wiednia do Lwowa, więc zachód-wschód.
13: Przepraszam, to był XIX wiek?
14: Tak, XIX wiek.
13: Oh my God.
14: I żeby jechać do Krakowa, trzeba najpierw pojechać na wschód, później na północ, później na zachód. Zajmuje to 2,5 godziny. Teraz dzięki temu przekopowi Podłęże Piekiełko, które z KPO budujemy, pierwszy odcinek z Nowego Sącza już został ukończony, kolejny będziemy kończyć na przestrzeni 2 lat. Podróż z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do poniżej godziny. To oznacza, że dla Sądeczan otworzy się rynek szkolny, akademicki, pracy w Krakowie i nawzajem. No bo tak to jest z tym Nowym Sączem, że w powszechnej wiadomości miasto milionerów, a jak się spojrzy na średnie pensje, to one są jedne z najniższych w kraju.
13: No tam taka słynna szkoła była chyba, nie?
14: Tak. Druga rzecz to są...
13: Ta inwestycja kosztuje?
14: To jest, o ile dobrze pamiętam, 4 miliardy złotych, ale proszę o wyrozumiałość tutaj, bo nie mam w głowie.
13: 4 miliardy złotych i ta inwestycja kiedy zostanie ukończona?
14: W 2029 roku będzie całe połączenie już gotowe. Pierwszy odcinek jest już rozpoczęty.
13: To tunel na trasie Nowy Sącz.
14: Pozostają przy kolejowych.
13: Który ma rzeczywiście, że tak powiem, no tak można powiedzieć, ulżyć na wosą.
14: Dla południa Małopolski to jest inwestycja cywilizacyjna. Absolutnie. Druga rzecz to są polskie elektrownie wietrowe na morzu. Z których pierwszy prąd już popłynął do Polski z Bałtyku w Lipsum. Elektrownie, które budujemy z Krajowego Planu Odbudowy, będziemy je budować jeszcze przez 5 lat, dobudowywać kolejne wiatraki, a w styczniu tego roku również z Krajowego Planu Odbudowy w Gdańsku otwieramy terminal operacyjny, który będzie serwisował, zajmował się, utrzymywał w dobrym stanie i budował też te wiatraki, co też w jasny sposób zadaje kłam wszystkim tym zarzutom, jakoby polskie wiatraki miały wypływać, nie wiem, z Niemiec, z Danii, różne tam historie, pani redaktor, słyszałem. Nie. Polskie wiatraki wypływają z Gdańska i wypłyną z Gdańska. I jest to absolutna rewolucja energetyczna. Docelowo, oczywiście, celem jest to, żeby rachunki za energię w Polsce były niższe i żeby wytwórstwo energii w Polsce było niezależne od importu.
13: Na razie są najwyższe w Polsce. W Europie. Ale ta elektrownia wiatrowa na morzu zostanie kiedy ukończona?
14: Pierwsze wiatraki już zostały ukończone. Tak. Całość zostanie ukończona do 2031 roku. Już się obracają, już płynie z nich prąd do Polski.
13: No tak, o to mi chodzi właśnie, że produkują prąd, ale to

0: oglądać. Widzieliśmy...
1: Czyli na Pomorzu.
0: To akurat Warmia i Mazury.
1: Warmia i Mazury.
0: W Krakowie, w szpital Rydygiera, w którym też taki sprzęt, taki sprzęt został kupiony. W Radomiu kolejny przykład. Jest ponad 100 placówek w skali kraju, które dostaną bardzo konkretny sprzęt kardiologiczny, onkologiczny, tam gdzie go po prostu dotychczas nie było, kupiony z Krajowego Planu Odbudowy. W połowie szpitali ten sprzęt już jest, w połowie będzie w najbliższych miesiącach dostarczony.
1: No i czwarta rzecz.
0: Rzecz to jest 319 łącznie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity, które już jeżdżą po torach.
1: A to są polskie wagony?
0: To są wagony i lokomotywy w 100% wyprodukowane w Polsce. W Newagu tutaj znowu Nowy Sącz, ale no cóż, tam po prostu jest...
1: I w PES-ie
0: w Bydgoszczy. A wagony, Newag jest firmą starszą niż ja, więc to nie jest. Więc tutaj nawet jakbym mi kiedykolwiek takie niemądre pomysły przychodziły do głowy, to wydaje mi się, że nie byłoby jak. Natomiast wagony wyremontowane w fabrykach w Poznaniu, w Bydgoszczy również i w Opocznie. 100% produkcji w polskich zakładach. Więcej, ja miałem przyjemność rozmawiać z prezesem PES-y ostatnio, który mówi, że dzięki temu, że dostał te kontrakty z Krajowego, czy wygrał te kontrakty z Krajowego Planu Odbudowy w Polsce, zbudował sobie taką historię zamówień, że jest w stanie jako polska firma wygrywać też kontrakty z KPO innych państw i zarabiać na tym, zarabiać na produkcji taboru dla innych państw Unii Europejskiej. I super, to jest przykład tego, jak
1: dzięki powinni... zleceniu rządowemu. Dobrze, czy wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane?
0: Cała część grantowa Krajowego Planu Odbudowy zostanie wykorzystana, to jest ponad 110 miliardów złotych. To jest miara sukcesu ostatnich trzech lat, kiedy przejmowaliśmy odpowiedzialność za Krajowy Plan Odbudowy. Był to polityczny problem, a stał się gospodarczym sukcesem.
1: I myśmy się już z tego rozliczyli? Czy do kiedy będą już tak te rozliczenia
0: z Komisją Europejską? Do 31 sierpnia jest czas na rozliczanie, na rozliczanie inwestycji. To jest czas, w którym inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, na ile się umówiliśmy, czy dogadaliśmy z Komisją Europejską. Na tym polegały te negocjacje, które ja miałem przyjemność prowadzić przez ostatnie parę lat, żeby etap zaawansowania, który rozliczamy z Komisją Europejską 31 sierpnia, był możliwie wczesny i możliwie wykonalny. Po to, żebyśmy mogli...
1: Ale to już będzie ostateczne rozliczenie, czy takie wstępne?
0: To jest ostateczne rozliczenie inwestycji z KPO i logika Komisji Europejskiej z kolei w tych negocjacjach jest taka, że na 31 sierpnia inwestycje muszą być na tyle zaawansowane, by były już nieodwracalne, by było wiadomo, że on... Przykład wspomniany port w Gdańsku na początku, w sierpniu 2026 roku miał być już w pełni operacyjny. Wiadomo było, że to jest niewykonalne w tak krótkim czasie. No więc negocjacje polegały na tym, żeby przesunąć punkt rozliczenia na koniec prac budowlanych w tym porcie, dając sobie de facto pół roku na wszystkie odbiory i wdrożenie portu do pracy. To się udało.
1: Maciej pyta. Kontrole NIK-u wykazały, że aż 90% pieniędzy z KPO zamiast na inwestycje przeznaczono na ratowanie budżetu państwa. Tam, gdzie wydatkowano pieniądze, przetargi ustawiano pod konkretne produkty chińskie, pomimo istnienia polskich firm w tych branżach.
0: To jest absolutna nieprawda. To jest absolutna nieprawda. Raport NIK-u, do którego jest odwołanie w tym pytaniu, dotyczy roku 2024, czyli pierwszych miesięcy po tym, jak został odblokowany Krajowy Plan Odbudowy. No więc nic dziwnego, że w 2024 roku pierwsze przelewy z KPO szły na pokrycie inwestycji, które były prefinansowane przed rokiem 2023, czyli jak to zostało tutaj ujęte, upłynnianie budżetu państwa w 2024 roku. No to jest normalne w momencie, w którym mierzyliśmy się z takim opóźnieniem, z takim politycznym problemem, który był i gospodarczym problemem, który był Krajowy Plan Odbudowy. Natomiast środki z KPO idą na inwestycje z KPO, a nie na żadne upłynnianie budżetu państwa. Ja słyszałem o tym cytacie z NIK-u wcześniej. Uważam, że to jest wypowiedź bardzo bardzo szkodliwa i bardzo nieprecyzyjna. I uważam, że zawsze, kiedy mówimy o tak poważnych sprawach, powinniśmy mówić z troszeczkę większą precyzją.

0: A co z programem Czyste Powietrze? Bo swojego czasu był kwestionowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Bo pieniądze z KPO też idą na ten program Czyste Powietrze.
1: Tak, no to
0: czyli na termomodernizację.
1: Na termomodernizację. Tutaj głównym problemem natomiast są pieniądze z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowiska, gdzie te warunki...
0: A co to jest infrastruktura, klimat i środowisko?
1: No, to są w strukturze funduszy europejskich są dwa koszyczki dofinansowania. Mhm. Jeden to jest standardowa właśnie polityka spójności, która jest znanym terminem od 20 lat. Standardowe fundusze europejskie, fundusze unijne,
0: ale na co to idzie? Bo jak ktoś słyszy polityka spójności, to razem go zęby bolą.
1: To prawda, że to jest dosyć, skomplikowany system, ale to są środki, które trafiają właśnie na budowę autostrad w Polsce, na budowę linii kolejowych, właśnie między innymi dofinansowanie termomodernizacji w różnych programach, a Krajowy Plan Odbudowy, KPO, jest jednorazowym przedsięwzięciem, jednorazowym zastrzykiem inwestycyjnym, który idzie osobną ścieżką do właśnie polityki spójności. Raz jeszcze
0: no tak,
1: to
0: no KPO miało służyć, by po prostu państwo podniosły się pod po pandemii, która wymusiła takie inne rozwiązania, chociaż one są cały czas krytykowane i że może były za daleko po prostu idące te...
1: Bo KPO nie jest funduszem idealnym, to nie jest program idealny. Absolutnie.
0: No ale to teraz czytam, że jakieś miliardy złotych trafił na finansowanie program Czyste Powietrze ostatnio i został zaakceptowany przez ministra fundusze.
1: Z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Tak.
1: Tak, no bo tu chodzi z Krajowego Planu Odbudowy, te dokumenty czy projekty dofinansowywane w ramach programu Czyste Powietrze, to jest refinansowanie wydatków, które już zostały raz podjęte. Są to wydatki w części sprzed lat i tak naprawdę przelew, który wychodzi z KPO, jest przelewem, który pokrywa, czy trafia bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, które wcześniej założyło pieniądze na te projekty. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę finansowania w polityce spójności Czystego Powietrza, tam mówimy o projektach nowych, które jeszcze nie były wcześniej przez nikogo zatwierdzone ani zweryfikowane. I mówimy o projektach, które wymagają po prostu sprawdzenia. Dlatego teraz po zapoznaniu się z wynikami innych kontroli, ze świadomością śledztw Prokuratury Europejskiej, a także po zapoznaniu się z wynikami audytu przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
0: Mówimy cały czas o programie Czyste Powietrze, tak?
1: Tak, na programie Czyste Powietrze. Nasze ministerstwo zdecydowało się przeprowadzić takie kontrole w trzech wojewódzkich funduszach ochrony środowiska. I ta kontrola trwa, więc jeszcze nie powiem pani redaktor, co z niej wynika, ale mam nadzieję, że w ciągu bardzo krótkich... nie mam nadziei, ona po prostu w ciągu bardzo krótkich tygodni się zakończy i mam nadzieję, że uda się po prostu certyfikować środki z czystego powietrza.
0: A jeśli kontrola będzie na niekorzyść, to co wtedy?
1: Z całą pewnością i z całym bezpieczeństwem dla polskiego budżetu państwa. Jeżeli kontrola pokaże jakieś nieścisłości lub jakieś problemy, będziemy dalej, przepraszam, te problemy wyeliminowało.
0: Bo kwestionowaliście 1,5 miliarda wydatków.
1: Łącznie to jest troszeczkę większa, to jest troszeczkę większa kwota, natomiast te 1,5 miliarda to są najbardziej pilne wydatki.
0: Czyli chodzi o większą kwotę jeszcze, która była kwestionowana?
1: Łącznie prefinansowane, z tego co pamiętam, były 4 miliardy złotych przez Ministerstwo Finansów z Czystego Powietrza.
0: A co budziło wasze zastrzeżenia, że to było kwestionowane?
1: Główne zastrzeżenia budziły sprawy dotyczące tego, że Prokuratura Europejska bada cały program Czystego Powietrza i w jasnej i wprost pisze w pismach, że zainteresowanie Prokuratury Europejskiej budzą zaniechania urzędników Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i że śledztwo ma charakter systemowy. To jest bardzo ważne.
0: A na czym miały polegać te zaniechania urzędników?
1: Ja nie prowadzę tego śledztwa, więc nie jestem w stanie pani redaktor odpowiedzieć na to pytanie.
0: Czyli wasze zastrzeżenie wynikało z tego, że Europejska Prokuratura się tym zajmuje, tak?
1: Że Prokuratura Europejska się tym zajmuje i zajmuje się w sposób systemowy, czyli dotyczy to całości programu. Natomiast kolejna rzecz dotyczy tego, że przy sprawdzaniu tego, co otrzymaliśmy z Ministerstwa Klimatu, czyli listy inwestycji do refinansowania, do wysłania

0: do Brukseli po pieniądze. Zdarzały się pojedyncze przypadki, które my znajdowaliśmy w tych plikach, które otrzymaliśmy, które nie powinny były tego dofinansowania otrzymać, bo na przykład były to dofinansowania brane na urządzenia, które nie widniały na liście urządzeń, które były dopuszczane do unijnego rynku. Pojawiały się innego typu nieścisłości. My jako instytucja, która odpowiada w 100% tak naprawdę za to, co wysyłamy do Brukseli, jak certyfikujemy środki z Unii Europejskiej i by środki z funduszy europejskich do Polski spływały płynnie i na to, na co spłynąć mają, musimy w takich sytuacjach podejmować interwencje. To jest bardzo jasne, to jest oczywiste. Wiemy, jakie są też ryzyka, że w momencie, w którym wysyłamy jakiś wniosek o płatność, w którym są zawarte, nawet powiedzmy, że wysyłamy wniosek o płatność, który byłby wartości 100 milionów złotych, a w ramach tego wniosku o płatność tylko 1 000 000 złotych jest z czystego powietrza, natomiast w ramach tego 1 000 000 są projekty, które są nie okej, i Komisja Europejska je kwestionuje, to wtedy zamrożony jest cały 100 milionów złotych. Więc odpowiedzialność finansowa jest duża i tutaj trzeba mieć 100% pewności. Natomiast wiemy też, jaka jest sytuacja budżetowa. Wiemy, że kwestia tego refinansowania jest kluczowa również dla ministra finansów. Dlatego tam, gdzie to możliwe, czyli na przykład właśnie ze środków KPO, które dotyczy projektów pewnych, projektów już sprawdzonych, nikt nie robi żadnych problemów i te wnioski o płatność przelewa i te wnioski o płatność wysyła. Więc tutaj współpraca jest dobra, ale niestety w takich sytuacjach nie ma mowy o żadnych sympatiach i antypatiach. My musimy po prostu dbać o interes finansowy państwa.
1: To teraz zapytam pana jako obywatela, bo akurat akurat to, o co zapytam, to nie są kompetencje waszego resortu, pana resortu, w którym pan pracuje z wiceministrem. Czy system kaucyjny powinien trafić do kosza?
0: System kaucyjny myślę, że mógł zostać sprawniej i lepiej wdrożony. I rzeczywiście sytuacja, w której nie jest łatwo oddać butelki.
1: Obywatele czują się upokarzani, tak piszą w uzasadnieniu grupa posłów Konfederacji, bo złożyła projekt ustawy, która to zakłada uchylenie systemu kaucyjnego, czyli likwidację de facto.
0: Więc wydaje mi się, że problem jest raczej na poziomie wdrożeniowym, na poziomie tego, żeby ten system był wygodny i praktyczny. On działa w wielu państwach europejskich, działa dobrze.
1: Ale jak to należałoby poprawić, żeby to rzeczywiście hulało?

0: A jeżeli się przejdzie po dzielnicach centralnych jakiegokolwiek miasta w Polsce w niedzielę rano albo w sobotę rano, no to raczej nie są to butelki po wodzie gazowanej,
1: które leżą. Ale są też butelki po piwie, ale to też
0: po piwie,
1: większe...
0: Po wódce, no wiadomo,
1: większe objętości.
0: Wiemy, to, o co tu chodzi i myślę, że system kaucyjny cierpi na brak uszczelnienia. Ale jednocześnie chciałbym powiedzieć, że no, jakby nie jest logiką dobrą to, co praktykuje Konfederacja.
1: Czyli bubel.
0: Czyli, że jeżeli coś nie działa, to należy to usunąć i wtedy nagle świat będzie lepszy.
1: Nie wiem, czy pana zaskoczy, ale poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Ofhan w ostrych słowach skomentował system kaucyjny. Zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Wozimy te śmierdzące rzeczy w samochodach, potem stoimy w kolejkach, aby odzyskać swoje pieniądze. Tak napisał polityk Koalicji Obywatelskiej w interpelacji do Ministerstwa Klimatu.
0: No dlatego ten system powinien zostać zdecydowanie usprawniony. Ja pewnie bym tak ostrych słowach, jak poseł Koalicji Obywatelskiej tego nie ujął. Natomiast zgadzam się z tym, że problem jest po stronie wdrożeniowej. Natomiast nie zgadzam się z logiką Konfederacji, która stoi chyba w centrum jej polityki, która polega na tym, że jeżeli boli mnie ręka, to należy ją uciąć. Nie, jeżeli boli mnie ręka, to należy ją wyleczyć.
1: No, Konfederacja zapowiada, że jak dojdą do władzy, to jednak zlikwidują system kaucyjny. Widzą tych ludzi z wielkimi workami pełnymi opakowań. Wstyd mi, że takie prawie stanowimy. Tak napisał parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej w interpelacji do ministerstwa. I dalej jeszcze wymyślają nam bzdury nic nie dające, jak te chore nakrętki, których nie da się odkręcić, papierowe słomki, sami rozbijają się samolotami, limuzynami w Europie i świecie, a ty, naiwny człowieku, wierzysz, że zbawiasz świat i klimat. Interpelacja z 15 lipca.
0: I tutaj można by rozpocząć całą rozmowę o tym, jaki front i jaki format objęła unijna polityka klimatyczna i czy to było słuszne, czy nie. Ja uważam, że i tempo, jak i ostrze polityki klimatycznej nie zostało wymierzone w tę stronę, w którą wymierzone być powinno. Bo z całym szacunkiem, ale jednak tylko od papierowych słomek i przykręconych nakrętek się klimat nasz nie poprawi. I co założenie też, że Unia Europejska stanie się regulatorem świata i inne mocarstwa za Unią pójdą i wdrożą nasze zasady, ewidentnie się nie sprawdziły.
1: A jeśli jeszcze wejdzie w życie rzeczywiście ETS2, to strach się bać.
0: Zgadza się. Ja jestem zadeklarowanym euroentuzjastą, natomiast uważam, że ta postawa wymaga też rzetelnej oceny błędów strategicznych, które przez wspólnoty zostały podjęte, też przy udziale ówczesnego polskiego rządu, to żeby było jasność, nikt ponad naszymi głowami tego nie podejmował. Ale droga też właśnie prowadzi przez reformę, przez zmianę ETS-2, przez zmianę polityki klimatycznej. Zwykle w Unii jest tak, że najpierw rzeczy się odrasza, żeby potem je zmienić. Tak to w Unii Europejskiej działa. Przypomnę, że 2 lata temu, gdy była rozmowa o tym, co zrobić z ETS-2, to wszyscy mówili, że nic się nie da zrobić. No więc już no. Mamy
1: Przemysław Czarnek, kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, obiecywał, że przecież jak Prawo i Sprawiedliwość odzyska władzę, to w ogóle wyjdziemy z systemu ETS.
0: No tak, kandydat na premiera Czarnek. Mhm. Wiele rzeczy mówił, żadna się nie sprawdziła.
1: Ale to jest realizowalne? To się
0: nie, to nie jest realizowalne. Nie, to nie jest realizowalne, realizowalne...
1: Znaczy, musielibyśmy przekonać po prostu jakąś mniejszość blokującą zmontować, generalnie, żebyśmy rzeczywiście mogli ten system, nie wiem, wywrócić go do góry nogami,
0: ale realizowalne są reformy, a nie wychodzenie. Znaczy, to jest właśnie problem z polityką europejską Prawa i Sprawiedliwości. Niestety, że ona polega na tym, że obrócę się na pięcie, obrażę i wyjdę, a Unia i tak pojedzie w swoim kierunku. A politykę w Europie trzeba prowadzić tak, żeby rozmawiać, żeby przekonywać, montować koalicje, montować mniejszości i większości.
1: No ale póki co Komisja Europejska raczej dość konsekwentna w realizowaniu polityki klimatycznej.
0: Póki co, pani redaktor, to właśnie taką koalicję udało się wokół ETS-2 zmontować.
1: I montujemy kolejną,
0: która pozwoli to, pozwoli go zreformować. I to jest dużo większy sukces niż cokolwiek, co wydarzyło się polityki europejskiej prowadzoną przez Ministerstwo Klimatu sojuszników pana Ziobry i Prawa i Sprawiedliwości.
1: Proszę wymienić, jeśli byłby tak pan miły, panie ministrze, chociaż trzy duże inwestycje zapoczątkowane za waszych rządów, ale proszę o takie przełomowe, które naprawdę są dużego kalibru. Przełomowe.
0: Myślę, na wstępie chciałbym powiedzieć tak, że inwestycje przełomowe ze swojej definicji trwają dłużej niż jedną kadencję. I to jest jasne, że niektóre inwestycje, takie jak na przykład Tarcza Wschód, zostały

0: zapoczątkowane przez jeden rząd, przez nasz rząd. Mam nadzieję, że w przyszłości... Bardzo.
1: Nie no, przecież Prawo i Sprawiedliwość zaczęło budowę tamtej zapory na...
0: Tarcza Wschód, czyli projekt o tej skali budowy umocnień...
1: Ale to jest rozwinięcie jednak tego, co zapoczątkowało Prawo i Sprawiedliwość i wtedy krytykowaliście, że co to będzie w ogóle? Nie mur, a wał.
0: Nie wiem, pani redaktor, kto krytykował, ja nigdy w życiu nie krytykowałem.
1: Koalicja Obywatelska.
0: No to nie jest moje środowisko polityczne.
1: Nasi koalicjanci, najwięksi.
0: Nasi koalicjanci, no tak, ale pyta się mnie pani, czy krytykowaliśmy. No nie krytykowałem. Moje środowisko też nie krytykowało. I prawda jest taka, że Tarcza Wschód, projekt Tarczy Wschód w tej formule, w tej skali jest projektem tego rządu. I mam nadzieję, że niezależnie od tego, co się wydarzy w przyszłym roku, każdy kolejny rząd będzie go kontynuował.
1: Druga inwestycja?
0: Druga sprawa to etap infrastrukturalny i etap realnej budowy Portu Polska jest również etapem budowanym przez ten rząd i przez tę koalicję.
1: A wcześniej to był CPK, jednak mocno forsowany przez PiS.
0: Wcześniej był...
1: Co prawda tam pierwszej łopaty nie wbito, etc. To się jakoś tam... Ale to był projekt tak mocno...
0: Etap planowania był robiony przez poprzedni rząd, natomiast sama inwestycja i sama budowa została rozpoczęta przez ten rząd. I ja nie mam problemu, pani redaktor, problemu z tym, żeby powiedzieć,
1: że... A co się dzieje teraz, Polsport?
0: Żeby powiedzieć, że jest inwestycja, która ma ciągłość ponad kadencyjną. Nie mam z tym problemu.
1: Ale co się dzieje teraz tam, jeśli chodzi o Port Polska, pan wie?
0: W tym momencie, bazując na tym, co słyszę z Ministerstwa Infrastruktury, no i niezwykle kompetentnego liderstwa w tym projekcie.
1: Bo pan wiceminister Lasek zrezygnował jakiś czas temu.
0: Opiekuje się tym projektem minister Piotr Malepszak. Uważam, że jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy w Polsce specjalista od kolejnictwa i budowy infrastruktury.
1: Czyli dobrze się stało, tak?
0: Więc uważam, że jest ten projekt w bardzo dobrych rękach, tak.
1: Ale na jakim etapie? Coś tam się wydarzyło?
0: Trwa budowa przecież połączeń między Warszawą a Łodzią przez Port Polska i przez wcześniejszy Centralny Port Komunikacyjny. Trwają prace przygotowawcze nad poszerzeniem trasy A2, czyli autostrady między Warszawą a Łodzią, by obsłużyła zwiększony ruch również przy nowym lotnisku. I też w ramach tego wielkiego projektu lotniczego trwa już w tym momencie poszerzanie i rozbudowa lotniska, ta pomostowa rozbudowa lotniska Okęcie, czyli lotniska Chopina w Warszawie, która pozwoli do czasu skończenia budowy Portu Polska obsłużyć większą liczbę pasażerów w Warszawie.
1: Potem je zamkniemy. Najpierw je rozbudujemy, a potem je zamkniemy.
0: To będą już decyzje, które będą podejmować w przyszłym roku. Ja bym powiedział, to jest rzecz rozproszona, ale uważam, że bardzo ważna i mówię to jako wiceminister od rozwoju regionalnego. To jest postawienie na rozwój Polski lokalnej. I to jest tworzenie nowych miejsc pracy w miastach małych i średnich poprzez inwestycje w polską zbrojeniówkę i przemysł ciężki.
1: Czyli SAFE.
0: To jest między innymi SAFE, ale również Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który powołaliśmy z KPO. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, które przeznaczyło Krajowy Plan Odbudowy na inwestycje w obronność i
1: A ten fundusz nie został powołany też zapisu?
0: Słucham?
1: A ten fundusz nie został powołany zapisu też?
0: Nie, no pani redaktor, to jest fundusz, który w 2025 roku na wiosnę wymyśliła pani minister Pełczyńska-Nałęcz, został zaakceptowany przez całą Radę Ministrów, który ogłosił premier Donald Tusk i który ja miałem przyjemność wynegocjować w marcu 2025 roku z Komisją Europejską. Na początku 2026 roku przez Sejm przeszła ustawa w tej sprawie, podpisał ją prezydent, a w lipcu ogłosiliśmy pierwsze nabory na dokapitalizowanie spółek zbrojeniowych oraz budowę schronów. W Polsce cały fundusz ma wielkość 22 miliardów złotych. Także jest to rzecz absolutnie przełomowa, bardzo duża i to oczywiście, to nie jest jedna wielka inwestycja gdzieś, ale jest to szereg niezwykle istotnych inwestycji, które pozwolą zwiększyć jakość życia, też również, tak powiem tu górnolotnie, w ośrodkach poza największymi aglomeracjami. No bo w mojej ocenie celem rozwoju Polski powinno być to, żeby tworzyć wysoką jakość życia właśnie w wielu, wielu miastach w całej Polsce. A do tego potrzebne są dobre miejsca pracy. Tak się składa, że przemysł zbrojeniowy, przemysł ciężki już jest rozmieszczony w tych mniejszych ośrodkach, czy poza największymi aglomeracjami w dużym stopniu, więc bardzo warto, żeby go doinwestować, a także, żeby tą jakość życia podnieść, należy stawiać na budowę mieszkań, dobrej jakości mieszkań w mniejszych miastach, których one się po prostu nie budują, bo prywatni deweloperzy, mając do wyboru, czy wybudować w Warszawie, czy wybudować w Małogoszczy, wybudują w Warszawie, bo tutaj
1: albo w Nowym Sączu.
0: Chociażby albo w Wałbrzychu, albo w Jeleniej Górze, albo w Zielonej Górze. W kilkudziesięciu mniejszych miast wojewódzkich i miast powiatowych w całej Polsce mierzymy się z tym samym problemem. I Małogoszcz, którą przywołałem, jest dokładnie takim przykładem, w którym wybudowaliśmy SIM, wybudowaliśmy nowy blok, który jest pierwszym nowym blokiem, który powstał w tej miejscowości od lat 70. Od lat 70. I ja akurat rozmawiałem z ludźmi, którzy się tam wprowadzili i mówią, że gdyby nie to, że jest tutaj możliwość godnego, fajnego mieszkania w SIM-ie, to oni już by byli w Kielcach lub w Warszawie.
1: I tym sposobem, no, było jeszcze kilka pytań słuchaczy, ale ponieważ pan minister się tak rozgadał, więc te pytania sobie, nie ma za to zapraszać. No.
0: Ale to w radiu
1: mam nadzieję, że akurat, że słuchacze są zadowoleni, że to takie bardzo szczegółowe wyjaśnienia. Te pytania sobie zachowam i następnym razem je, że tak powiem, również zadam. Jan Szyszko był z nami, Polska 2050, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję, życzę dobrego dnia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Będą nowe alerty SMS. Mają informować o poderwaniu polskich myśliwców w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wykorzystywany ma być do tego system rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Mówił o tym w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Łodzi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: To zmiana po incydencie z końca lipca, gdy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie i po fali krytyki dotyczącej braku wystarczającej informacji dla obywateli. Jeśli w związku z sytuacją na Ukrainie polskie myśliwce będą podrywane, będziemy rozsyłać więcej informacji, mówił mi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
3: Po to, żeby ludzi ostrzec, po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
2: Dodatkowe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mają być wysyłane głównie do mieszkańców okolic wschodniej granicy Polski. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W sprawie dodatkowych alertów trwają rozmowy między Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Poszukiwanego czerwoną notą Interpolu pedofila z Ukrainy zatrzymali małopolscy policjanci. Przestępca wpadł przez przypadek w Chrzanowie koło Krakowa. O szczegółach nasz reporter Przemek Taranek.
4: Policjantów wezwała jedna z mieszkanek bloku w Chrzanowie, która zauważyła na balkonie obnażającego się mężczyznę. W pobliżu znajdowało się przedszkole. Dyżurny wysłał na miejsce patrol, relacjonuje Anna Zbroja z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Podczas sprawdzenia okazało się, że mężczyzna jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu za przestępstwo o charakterze seksualnym przeciwko dzieciom. Ukraiński wymiar sprawiedliwości skazał tego mężczyznę na dożywocie.
4: 64-latek został zatrzymany. W areszcie czeka na decyzję sądu o ekstradycji na Ukrainę. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
1: Nie wiadomo, jak pedofil wymknął się Ukraińcom, ani jak dostał się do Polski. Jest wyrok śmierci dla byłego prezydenta Syrii Bashara al-Assada. Wydał go zaocznie sąd w Damaszku. Al-Assad został skazany za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej. Razem z nim skazano jego brata Mahera, byłego dowódcę elitarnej 4. Dywizji Pancernej oraz kuzyna Atefa Najiba. Wojna domowa w Syrii trwała 14 lat i pochłonęła ponad 500 000 ofiar. Proces odbył się pod nieobecność al-Assada. Były przywódca Syrii wraz z rodziną opuścił Damaszek w grudniu 2024 roku po upadku jego reżimu. Od tego czasu przebywa w Rosji. Węgry mają nowego prezydenta. Został nim András Baka, były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego. Wybrał go węgierski parlament. Baka był kandydatem rządzącej centroprawicowej partii TISA, premiera Petera Madziara. Wybór nowego szefa państwa zbojkotowała największa partia opozycji, Fidesz. Odpowiedzialność finansowa za oszustwo w programie Czyste Powietrze spadnie wreszcie na oszusta. Umożliwi to przyjęta wczoraj przez rząd specjalna ustawa. Dotąd za nierozliczone inwestycje z programu odpowiadali oszukani. Co więc się teraz zmieni? Marcin Friedrich zajmuje się tym tematem.
6: Chodzi o sytuację, w której zaliczka, na przykład na wymianę pieca, trafiła do nieuczciwego przedsiębiorcy, który znikał z pieniędzmi i nie wykonał pracy. Dotacje musiał wówczas spłacać właściciel domu, mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska.
7: Wojewódzkie fundusze będą mogły dochodzić roszczeń na mocy tej ustawy bezpośrednio od wykonawców.
6: A wcześniej zawiesić egzekucję roszczeń od oszukanych właścicieli. Muszą oni jednak najpierw złożyć odpowiednie zawiadomienie do prokuratury. Marcin Friedrich, Radio Z.
1: Ministerstwo szacuje, że problem dotyczy około 8 tysięcy rodzin, a kwota to ponad 280 milionów złotych. Rządowe wahania w sprawie powrotu programu osłonowego, ceny paliw niżej. Mimo zapowiedzi premiera o możliwym ponownym wprowadzeniu ulg dla kierowców na 2 ostatnie tygodnie wakacji, decyzja wciąż nie zapadła, a ceny na stacjach benzynowych cały czas wysokie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
8: Na razie nikt nie jest w stanie powiedzieć z absolutną pewnością ani czy, ani kiedy program może wrócić. Rozmowy w rządzie trwają, ale są różnice, więc zielonego światła nie ma. Czekamy na decyzję ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
9: Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj koalicyjnie na pierwszym miejscu.
8: Bo jak tłumaczy, skoro prezydent nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach dużych koncernów, a to miała być przepustka, by ulżyć Polakom, to jej zdaniem trzeba znaleźć inne rozwiązanie.
1: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca. Wtedy przestały obowiązywać przepisy obniżające stawkę VAT na niektóre paliwa. Wcześniej wygasły też te obniżające akcyzę. Służby po raz kolejny badają składowisko odpadów niebezpiecznych w Rogowcu Łódzkiem. To jedno z największych tego typu składowisk w Europie. Zalega tam ponad 50 tysięcy ton odpadów. Policjanci, prokuratorzy biegli oceniają stan pojemników i szczelność zabezpieczeń. Sprawdzają, jak duże jest ryzyko, że niebezpieczne substancje w sposób niekontrolowany przedostaną się do środowiska. Mówi Radio Z nadkomisarz Sabina Chyra-Gieres z policji.
10: Przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska, czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
1: Chodzi m.in. o teren pobliskiej elektrowni Bełchatów. Śledztwo w sprawie składowiska w Rogowcu prowadzi specjalna grupa do walki z mafiami śmieciowymi. Do tej pory zatrzymano 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który jest odpowiedzialny za stworzenie składowiska. 50-latek usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Dziś czeka nas niezwykły wieczór na niebie. Krótko po godzinie 19 księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Do oglądania zjawiska warto się zawczasu przygotować, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Z tym tematem reporter Radia Z Jan Kielak.
11: Zgadza się. Patrzenie na słońce bezpośrednio lub przez lornetkę grozi trwałym uszkodzeniem wzroku. Dlatego to ostatni moment, żeby wyposażyć się w specjalne okulary, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
12: One są tanie i dostępne z tak zwaną folią Müllerową. Ona nie przepuszcza 90-kilka% światła.
11: Jeśli nie mamy okularów, można posłużyć się odpowiednio mocnym filtrem spawalniczym lub rzutować obraz słońca na kartkę papieru, na przykład przez teleskop. Jan Kielak, Radio Z.
1: W chwili zaćmienia słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, dlatego najlepiej obserwować je na wzniesieniu.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
13: Dzień dobry, zapraszam. Marcin Bosacki z nami, wiceszef MSZ-u, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
14: Dzień dobry.
13: I na początek pytanie, które może nie jest akurat z pana działki, że się tak wyrażę kolokwialnie, ale myślę, że dotyczy wszystkich nas. Czy system kaucyjny w Polsce powinien być zlikwidowany, tak czy nie?
14: Nie.
13: Krótko i na temat. Sonda na naszej stronie oczywiście. Czekamy na wasze głosy, na wasze opinie. Są takie siły w parlamencie, które złożyły projekt ustawy, żeby ten system anulować. Do tego jeszcze przejdziemy, ale na początek zapytam, dlaczego dopiero teraz, kiedy Wirtualna Polska o tym poinformowała i o czym informowaliśmy też w wiadomościach Radia Z, działaczka Koalicji Obywatelskiej została zawieszona. Działaczka z Dolnego Śląska.
14: Tą sprawę wyjaśniają od wielu miesięcy, od kwietnia, tak jak powiedział pan koordynator minister służb, koordynator do spraw służb specjalnych i minister Tomasz Siemoniak, służby, zwłaszcza CBA, no ale służby nie kontaktują się z władzami partii, no więc dopiero...
13: No to skąd sprawa... Siemoniak wiedział, że od 4 miesięcy CBA się tym zajmuje?
14: No bo on nadzoruje CBA.
13: I rozumiem, że nie mógł nic powiedzieć absolutnie, tak? Ani nie pisać.
14: Nie, no oczywiście, że to jest tak, że śledztwa służb specjalnych są objęte tajemnicą i co władzą partii tej czy innej do tego. No, jak sprawa została upubliczniona, no to ta pani została zawieszona, co jest działaniem słusznym. Teraz też mamy śledztwo prokuratury. Z całą pewnością, jeśli ktoś nadużywa władzy, kradnie czy popełnia inne przestępstwa, jeśli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej, to będzie normalnie, zgodnie z prawem rozliczone.
13: Ale jak do tego mogło dojść? Przecież miało być wyższe standardy, wysokie standardy. A tutaj 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 firm z jednej okolicy, mimo że 4 niezależne źródła wykluczają, że te firmy miały ucierpieć w wyniku powodzi. I teraz uwaga, pieniądze otrzymały firmy powiązane właśnie z panią wiceprezes Anną Konieczyńską, która teraz jest zawieszona w prawach członka Koalicji Obywatelskiej. Czy to nie jest klasyczne kumoterstwo?
14: Być może tak. Wiele na to wskazuje i dlatego już od wielu miesięcy właściwe służby się tą sprawą zajmują. Tak jak mówię, dopiero kiedy sprawa została ujawniona, działania polityczne władz partii mogły zostać podjęte.
13: Czyli rozumiem, ale jakby Wirtualna Polska o tym jasno, nie poinformowała, to nie byłoby takich poczynań, nie byłoby takich
14: działań? Jeśli by służby w toku swoich działań doszły do wniosku, że rzeczywiście do popełnienia przestępstw doszło i powiadomiły prokuraturę, to jestem przekonany, że nawet bez ujawnienia tej sprawy wówczas ta pani zostałaby co najmniej zawieszona w prawach członka koalicji. Jak mówię, u nas w przeciwieństwie do PiS-u wtedy, kiedy dochodzi do złamania prawa, są jasne, twarde zasady wprowadzane w życie.
13: Ale ta wasza działaczka, no teraz zawieszona, była w przeszłości wspierana przez Kidawę Błońską, Rafała Trzaskowskiego, bo startowała na wyborach samorządowych w 2024 roku, chciała zostać wójtem gminy Jeżów Sudecki. No nie udało się, no ale została wiceprezeską agencji, o której wcześniej wspominałam, no więc to nie jest jakaś chyba jakaś taka zupełnie osoba nieznana w koalicji albo gdzieś tam z dziesiątego szeregu.
14: Ja rozumiem, że pani musi drążyć, natomiast
13: bo moim zdaniem sprawa jest bulwersująca i tyle, i tylko moim zdaniem.
14: Natomiast, oczywiście, że jest, natomiast
13: jak
14: pani doskonale wie, bo jest pani inteligentną osobą.
13: No dziękuję.
14: Jeśli ktoś popierał kogoś w pierwszej połowie 24 roku, to nie mógł wiedzieć, że ta pani rok później, czy dwa lata później być może, bo nie chcę przesądzać jak było, nadużyje władzy i zacznie rozdawać pieniądze być może w krewnym i znajomym królika. Do tych poparć doszło zanim doszło do bulwersujących wydarzeń, o których pani przed chwilą wspomniała.
13: A może minister Kierwiński też powinien ponieść jakąś odpowiedzialność w związku z tym, że był odpowiedzialny za niesienie pomocy powodzianą? To była jego działka. Został specjalnie od tego oddelegowani.
14: Bądźmy poważni. Minister odpowiedzialny za jakikolwiek rozdział funduszy nie może badać dziesiątków tysięcy, bo jeśli chodzi o tę powódź, dziesiątkom tysięcy osób i podmiotów dano pomoc ręcznie. Natomiast wtedy, kiedy pojawiają się, tak jak w tym wypadku, w uzasadnione podejrzenia, że mogło dojść do nadużyć, zarówno prawo, jak i mechanizmy partyjne działają, żeby więcej do takich rzeczy nie doszło, a ci, którzy są winni, jeśli są, będą z całą pewnością karani.
13: Sławomir Mentzen to skomentował, jeden z liderów Konfederacji. A tyle było narzekania, że politycy Platformy nic nie zrobili dla powodzian. A to nieprawda, bo coś zrobili, ukradli pieniądze przeznaczone dla powodzian.
14: No to bzdury są oczywiście, bo ja akurat też mam w tym regionie wielu poznaniaków, skąd jestem, tam jeździ i widać, jak bardzo szybko po tej okropnej, strasznej powodzi dwa lata temu drogi, mosty, domy w tej okolicy są odbudowywane.
13: No jakby nie patrzeć, firma męża wiceprezeski byłej, znaczy zawieszony teraz w prawach członkach działaczki Koalicji Obywatelskiej otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego w wysokości 200 tysięcy
14: złotych. To jest właśnie tak, że jak partia ma kilkadziesiąt tysięcy członków, to wystarczy kilka czarnych owiec, mówiąc kolokwialnie, żeby zepsuć nam na dni, tygodnie, miesiące opinię i dlatego to, co podkreśla zawsze pan premier Donald Tusk, my będziemy w takich sytuacjach bezwzględni w rozliczaniu zarówno prawnym, jak i politycznym.
13: No, ta działaczka została na razie zawieszona, to nie znaczy, że została wyrzucona, więc może być przywrócona, jak rozumiem.
14: No bo musimy dojść do tego, CBA, potem prokuratura, ewentualnie sądy, czy rzeczywiście jest winna, czy
13: jak
14: nie.
13: Jak zostanie skazana prawomocnym wyrokiem, to zostanie wyrzucona.
14: Przypuszczam, że jak będzie sprawa przesądzona przez prokuraturę, no to to wówczas już do tego dojdzie.
13: A po co było wczorajsze spotkanie wieczorne liderów Tuska, Czarzastego i Kosiniaka-Kamysza? Było w ogóle takowe?
14: Takie spotkania się odbywają dość regularnie. Ja nie wiem, co na nim omawiano. To jest coś, co powinno zawsze zostać między liderami koalicji.
13: Czyli nic nadzwyczajnego, rozumiem, tak? Nie chodziło o przykrycie tej afery na Dolnym Śląsku?
14: Nie, no bez przesady. Znaczy...
13: No bo nagle pojawia się taka informacja, no to po prostu, zwłaszcza jeszcze jak się to zestawi w kontekście tego, że pojawiły się informacje, że jakoby do rządu miał chęć wejść Szymon Hołownia i w dodatku jeszcze
14: powiem
13: chciałby
14: pani,
13: zostać
14: tak.
13: Wicepremierem.
14: Zgodnie z tego typu teoriami spiskowymi, wczorajszy srebrny medal Ewy Swobody oraz wygrana wielka w turnieju w Toronto pani Świątek również to mają przykryć aferę.
13: Ja rozumiem, że pan próbuje to wszystko jednak trochę tak ironizować, ja to wszystko
14: nie, no
13: rozumiem,
14: bo,
13: ale...
14: No bo sama pani wie, że zadaje pytania, powiedziałbym, drążące, ale niekoniecznie specjalnie wyjaśniające sprawę.
13: Czyli spotkanie było, nie wiadomo czego dotyczyło, rutynowe, jak pan stwierdził,
14: tak,
13: ale...
14: Tak, takie spotkania koalicji odbywają się regularnie.
13: A Szymon Hołownia powinien wejść do rządu?
14: To jest sprawa w partii 2050 oraz oczywiście ostateczna decyzja należy do premiera Donalda Tuska.
13: Ale rzeczywiście takie są przymiarki, bo wczoraj tutaj był Jan Szyszko z Polski 2050, wiceminister funduszy, i mówił, że takie plotki to są bzdura i rozpowszechniane są najprawdopodobniej przez polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy chcą zaszkodzić Polsce 2050, której liderką jest teraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
14: Wewnętrzne spory wewnątrz partii 2050, jeśli takie są, naprawdę nie zaprzątają przynajmniej mojej uwagi. Śpię dobrze, obojętnie czy w rządzie będzie pani Pełczyńska-Nałęcz czy pan Szymon Hołownia. Zresztą oboje znam od wielu, wielu lat.
13: No, dobry sen to naprawdę nie do przecenienia, zwłaszcza, że wiele osób ma problemy ze snem. Czy system kaucyjny w Polsce powinien być zlikwidowany? Tak, odpowiedziało 58%. Nie, podobnie jak pan minister, 42%. No, ale jednak większość jest za tym, żeby ten system zlikwidować. No, niektórym to rzeczywiście bardzo się nie podoba. Zaraz do tego przejdziemy i poproszę o komentarz w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radiu ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam, zachęcam. Marcin Bosacki, pan minister, z nami też zostaje.
0: To jest gość Radia Z.
13: Ja zadałam to pytanie nie przez przypadek, ponieważ no, do grupa posłów Konfederacji złożyła taki projekt. To myślałam się, że ten projekt może, że tak powiem, nie przejść przez Sejm, jako że to jest Konfederacja, więc... ale wczoraj tutaj był rzeczony Jan Szyszko i powiedział, że no, system na pewno jest do poprawy. W ogóle nie ma to tamto.
14: Zgadzam się, ale nie powinien zostać zlikwidowany. Powinniśmy próbować jak najbardziej wykorzystywać powtórnie te surowce, które można w ten sposób wykorzystywać i z całą pewnością szkło i plastik do nich należą.
13: No ale nawet w Koalicji Obywatelskiej pojawiają się takie głosy, które są mocno kontestujące. Robert Dowhan, poseł, złożył interpelację do Ministerstwa Klimatu i napisał, że tak, zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy, wozimy te śmierdzące rzeczy w samochodach, potem stoimy w kolejkach, aby uzyskać swoje pieniądze. Widzę tych ludzi z wielkimi workami, pełnymi opakowań, wstyd mi, że takie prawo stanowimy.
14: Z kolegą Robertem, z którym byłem w poprzedniej kadencji w Senacie, w tej sprawie mocno się nie zgadzam. Mi się podoba, że młodzi ludzie, widzę to po moim 13-letnim synu i jego kolegach, wręcz prześcigają się, proszą różne gałęzi rodziny po to, żeby zostawiać im te butelki, po to, żeby mogli sobie potem troszkę dorobić.
13: O 50 groszy plus 50 groszy plus 50 groszy, a potem...
14: Oczywiście, oczywiście.
13: A jakąś tam kwotę.
14: Na przykład na zasadzie zbierzesz, nie wiem, 20 zł, dostaniesz drugie 20 zł. Bo to jest rzecz dobra i ona się opłaca nie tylko tym osobom, które to robią, ale całemu społeczeństwu.
13: 58% Polaków ocenia krytycznie pracę rządu.
14: No nie jest to, pani doskonale wie, że nie jest to badanie naukowe, tylko sondaż
13: oczywiście,
14: na stronie internetowej.
13: Tak. No, ale to jest.
14: Więc nie może pani mówić, że 58% Polaków. No,
13: badanie 50... dla wirtualnej Polski.
14: Ale jeszcze raz.
13: Ale to nie pierwszy taki sondaż, z którego wynika, że no, większość jest niezadowolona
14: ja pani
13: z tych
14: tak.
13: rządów.
14: Gdyby większość zawsze miała rację, do dziś słońce krążyłoby dookoła Ziemi. Więc to, że przy bardzo wielu słusznych reformach...
13: Czyli Donald Tusk jak Kopernik.
14: Najpierw jest opór, a potem ludzie się do tego przyzwyczajają. Aczkolwiek zgadzam się z tymi, którzy mówią, że ten system trzeba doskonalić, bo w tych punktów oddawania powinno być więcej.
13: Ale ja teraz mówię o poparciu dla rządu.
14: A, okej.
13: Okay, a pan teraz pięknie, że... to nie. A pan teraz pięknie zlewarował to.
14: Nie.
13: System, gdzie pan uważa, że nie należy likwidować. Pewnie Ministerstwo Klimatu ma ten sam pogląd, a Konfederacja złożyła swój projekt ustawy, który, że tak powiem, może nawet przejść przez Sejm, ale nie zostanie ostatecznie przyjęty. Tak przewiduję. Może się pomylę, ale nie sądzę.
14: Ja myślę, że ma pani rację.
13: No właśnie. Zazwyczaj tak jest, że projekty opozycji lądują po prostu w koszu, suma summarum na końcu. A jeśli chodzi o to poparcie takie krytyczne oceny, jeśli chodzi o rząd Donalda Tuska, to skąd to się bierze? Dlaczego? Co robicie nie tak?
14: Ja pani powiem, że to jest najtrudniejsza koalicja, która rządzi Polską od pierwszej połowy lat 90. Głównie dlatego, że mamy do czynienia z prezydentem, który wetuje rekordową liczbę dobrych ustaw, który nie pozwala na normalne rządzenie, na przykład w polityce zagranicznej, która jest moją domeną, bo co jest ewenementem na skalę światową, nie przez rok swojej posługi prezydenckiej nie podpisał jednego nawet jednej nominacji na ambasadora, co nawet Andrzej Duda przez 2 lata podpisał 24. To są trudne warunki, ale myślę, że jeśli pani policzy poparcie dla partii tworzących koalicję, to ono nie jest dalekie. Oczywiście jest niższe niż to, z którym wygraliśmy wybory 15 października prawie 3 lata temu, ale nie jest znacząco niższe.
13: Czyli winny jest prezydent Nawrocki?
14: Oczywiście w dużej mierze tak. Ponieważ nie pozwala na normalne rządy. Jego doktryna, zresztą sformułowana przez jego byłego już ministra, pana Cęckiewicza, jest taka, żeby rzucać kłody i sypać piach w tryby tego rządu rano, w południe i wieczorem. I to są trudne warunki do rządzenia. Oprócz tego, że kilkuczłonowa koalicja w sposób obiektywny jest trudna. Jestem przekonany, że do wyborów sporą część tego poparcia zwiększymy i te wybory za rok, czy za trochę ponad rok, wygramy.
13: To jest pytanie słuchacza. Czy Koalicja Obywatelska wyklucza kategorycznie ewentualne współrządzenie z Konfederacją po kolejnych wyborach?
14: Ja wykluczam, chociaż niektórzy politycy Konfederacji, nie będę tych nazwisk mówił po to, żeby im nie zaszkodzić, to są ludzie, z którymi ja osobiście w kuluarach sejmowych na wiele rzeczy, ale nie na wszystkie, mogę normalnie porozmawiać, ale większość działań Konfederacji uważam, że jest absolutnie dla Polski szkodliwa, więc z Konfederacją ja bym nie chciał rządzić.
13: Ale nie można tego wykluczyć.
14: Z całą Konfederacją nie widzę możliwości, żeby rządzić.
13: A z którą można by rządzić częścią Konfederacji?
14: Jak mówię, są niektórzy politycy Konfederacji, z którymi na tematy Polski, gospodarki, polityki zagranicznej można racjonalnie rozmawiać.
13: No to jest jeszcze jedno pytanie, słuchacza. Czy wspólna lista z PSL-em to jest kompletny miraż?
14: Zobaczymy. Ja uważam, że...
13: No PSL to wyklucza.
14: Ja uważam, że rok przed wyborami, ponad rok przed wyborami i równo rok przed tworzeniem list wyborczych, bo one będą prawdopodobnie tworzone właśnie w pierwszej połowie sierpnia, za wcześnie jest, jeśli chodzi o układanki wyborcze, o ostateczne prognozy, bo bardzo wiele może się wydarzyć. Czy 2 miesiące temu byśmy powiedzieli, że PiS się rozpadnie? No nie.
13: No ale zanosiło się, że tak właśnie będzie.
14: Ale różne scenariusze były możliwe, są możliwe i przez te 12 miesięcy zaręczam, będzie się jeszcze bardzo wiele w polskiej polityce działo. Z PSL-em rządzimy, uważam, dobrze. Urządzimy nie pierwszy raz. 3 lata temu to, że szliśmy osobno, dało nam lepszy wynik. Jak będzie teraz, zobaczymy za niecały rok.
13: Czy Polska powinna deportować Ukraińców w wieku paparowym, którzy przebywają w Polsce i nie pracują legalnie? PiS ma takie pomysły.
14: Uważam, że nie. Natomiast oczywiście powinniśmy pomagać Ukraińcom w tym, żeby te osoby wracały i walczyły za swoją ojczyznę.
13: A co znaczy
14: w swoim
13: pomagać?
14: Kraju. Ja nawet uczestniczyłem w tego typu rozmowach, gdzie biura werbunkowe czy biura mobilizacyjne ukraińskie próbowały ogłoszeniami w mediach społecznościowych docierać do Ukraińców i przekazywać im, że mogą walczyć za ojczyznę, z tym, że no oddźwięk był, i to było 2 lata temu, a nie teraz, powiedziałbym, umiarkowany. Natomiast jakiekolwiek wyłapywanie ludzi na ulicach i wysyłanie na Ukrainę to są pomysły, które mi się głęboko nie podobają.
13: No dobrze, ale zgodnie z ustaleniami, z tego co pamiętam, z 15 lipca, jeśli na poziomie ambasadorów Unii Europejskiej, no to Unia postanowiła, rozumiem, że to jeszcze trzeba poprzeć na forum Rady Unii, że ci obywatele Ukrainy w wieku poborowym, którzy teraz będą przyjeżdżać do Unii Europejskiej, do krajów Unii Europejskiej, nie będą objęci tymczasową ochroną, tak czy nie?
14: Dokładnie, no więc to jest to, o czym mówię. Powinniśmy pomagać siłom zbrojnym i państwu ukraińskiemu docierać do tych osób i nakłaniać je, żeby wracały i walczyły za swoją ojczyznę. Natomiast nie możemy się poddać tego typu pomysłom, jak przedstawia je pan Czarnek, który zresztą generalnie niewiele wie o tej wojnie w Ukrainie. Przypominam pomysł przed 2 dni, że Finlandia ma wysyłać rakiety Patriot dla Ukrainy, których nie ma, pana Czarnka. Pomysły łapanek i wysyłania kogokolwiek, gdziekolwiek są pomysłami z pierwszej połowy XX wieku, a nie z pierwszej połowy XXI wieku.
13: Słyszał pan zapewne, że szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan wskazał, że w sytuacji, kiedy Moskwa będzie bez wyjścia i kiedy działania zbrojne na dobre przeniosą się w głąb terytorium Rosji, no to może sięgnąć po ostateczne rozwiązania, czyli po broń atomową. Czy to jest realna groźba?
14: Mam nadzieję, że nie. I myślę, że poważni politycy nie powinni w ten sposób spekulować. Rosja wie, że używanie broni atomowej rozpoczyna domino, które skończy się źle dla całego globu. Ponieważ broń atomową użyto w historii ludzkości raz, dwukrotnie, ale raz w sierpniu 1945 roku i jest nie tylko traktatowo, ale w takiej zbiorowym, zdrowym rozsądku ludzkości przekonanie, że użycie jej ponownie mogłoby skończyć naszą cywilizację.
13: Czyli dla pana to jest scenariusz raczej... O matko, jak ja skrzeczę. Coś mi się porobiło.
14: Może jakiś chleb by pani...
13: No nie, spróbuję jeszcze.
14: Koledzy przynieśli.
13: Ale USA też alarmują, może się rozkręcę, bo tego słuchać się nie da. Że Putin zamierza przetestować Trumpa i NATO i że mogą być jakieś prowokacje. Również pod adresem Polski, ale Bałtowie się do tego przygotowują. To znaczy, no, zwiększają ochronę takich obiektów jak elektrownie, tamy czy inne.

0: Także Rosja już tę barierę i tę poprzeczkę podnosi bardzo wysoko. To się już stało. Doniesienia, że mogą być na większą skalę prowokacje wobec krajów NATO, zwłaszcza krajów bałtyckich, ewentualnie Polski, też nie są nowe. One są przez różne wywiady publicznie, przez bardzo wysokich rangą generałów z kwatery głównej NATO podnoszone od co najmniej pół roku. Tak, bierzemy to pod uwagę niezwykle poważnie. Służby się do tego przygotowują i ostrzegamy Rosję, że jakakolwiek poważna prowokacja i atak na terytorium NATO skończy się dla Rosji bardzo źle.
1: No pytam nie przez przypadek, ponieważ pamiętamy, co się stało, kiedy wleciała ostatnio rakieta w naszą przestrzeń powietrzną, spadła, na szczęście nikomu nic się nie stało, natomiast no, system ostrzegania jednak zawiódł obywateli.
0: Tak jak powiedział minister Kierwiński, on będzie poprawiany.
1: Ale rządzicie już prawie 3 lata, przepraszam, natomiast, z całym szacunkiem.
0: Tak, ale on zadziałał lepiej niż to było w wypadku dronów rok temu, czy niecały rok temu wysłanych też przez Rosję, też przez terytorium Ukrainy. Wtedy masowo, aczkolwiek nieuzbrojonych we wrześniu ubiegłego roku. Rosja nas testuje, nie tylko nas, Polskę, ale nas, NATO, sprawdza, jakie mamy metody działania, czas reakcji. Trzeba to robić sprawniej, szybciej i to jest robione. Jestem przekonany, że zarówno służby podległe MSW, jak i wojsko, które przypominam, tę rakietę śledziło po tym, jak przekroczyła terytorium Polski. Nasze samoloty zostały użyte do tego, żeby ją śledzić. Te procedury będą naprawiane i następne tego typu prowokacje spotkają się z jeszcze szybszą reakcją.
1: No bo tutaj rozumiem, że pan prezydent Nawrocki to nie ma nic do powiedzenia akurat. Bo wcześniej pan mówił, że właściwie to, że takie rządy wyglądają tak, a nie inaczej wasze, no to przede wszystkim jest... Wynika to z tego, że prezydent wetuje ustawy. 41 zawetował, 259 chyba ostatecznie zostało podpisanych.
0: Pani doskonale wie, że również prezydent próbował zawetować, bo nie do końca mu się to udało. Znaczy ustawę zawetował, ale znaleźliśmy obejście, jeśli chodzi o no, większość tych środków, żeby je użyć.
1: Mówimy o safe.
0: W system safe. Prawie 200 miliardów do użycia na zwiększenie polskiego bezpieczeństwa. W tym właśnie rozwiązania na pomagające MSW, na obronę cywilną, na systemy szybkiego reagowania i na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Więc oczywiście w tych sprawach warcholstwo pana prezydenta, i używam tego słowa absolutnie świadomie, również było szkodliwe.
1: No to mocne słowo, powiem panu. To w takim razie zapytam, jak pan ocenia ten pierwszy rok rządów pana prezydenta Karola Nawrockiego? Jak się panu podobała ta uroczystość, którą widzieliśmy? Zaistniała w ubiegłym tygodniu czwartek. No to była wielka feta, pompa. Czegoś takiego jeszcze chyba nie było przed Pałacem Prezydenckim. Właściwie każdy mógł tak tam przyjść. Każdy był zapraszany, każdy obywatel. Prezydent chciał się w ten sposób spotkać z obywatelami.
0: Po kolei. To był najgorszy rok w historii polskiej prezydentury po 90 roku, kiedy prezydenturę w Polsce odnowiono z całą pewnością. Żadnych, i to podkreślam, żadnych pozytywnych inicjatyw, natomiast obsesyjne wetowanie dobrych rozwiązań proponowanych przez rząd, którego otwarcie pan prezydent jest przeciwnikiem, i skrajna stronniczość. Znaczy, pan prezydent nie kryje, że reprezentuje tylko opozycję i połowę narodu polskiego, a nie cały naród polski.
1: Ale obsesyjnie, skoro 41 zawetowanych, a 259 podpisanych
0: tak,
1: ustaw?
0: Tak, obsesyjnie, ponieważ to jest więcej niż jakikolwiek i inny prezydent
1: przez
0: 36 lat istnienia prezydentury w Polsce, nie tylko w tym czasie, w ogóle

0: Kwaśniewski przez 8, przepraszam, 10 lat zawetował mniej ustaw niż Nawrocki w rok.
1: Ale to jest zupełnie inna prezydentura.
0: No właśnie, o tym mówię, no dużo gorsza. Zgadzam się z tymi Polakami, którzy w sondażach mówią, że w sumie najlepszym polskim prezydentem był Aleksander Kwaśniewski, mimo że wtedy, kiedy go wybierano, głosowałem na innych kandydatów. A jeśli chodzi, jeszcze się odniosę do tej uroczystości, o której pani mówi, no uważam, że było coś żenującego głęboko w tych hołdach, które nawzajem sobie państwo pisowcy politycy, państwo pisowcy dziennikarze składali na rocznicę prezydentury panu, który został rok temu wybrany. Prezydenturę można podsumowywać pod koniec kadencji. Robienie tego typu dość żenujących, przedszkolnych fet na rocznicę, jak mówię, jest moim zdaniem nie tylko absurdalne, też sprzeczne z polską tradycją.
1: A jeśli chodzi o nominacje ambasadorskie, bo rozumiem, że tak jak pan powiedział, tutaj nic się, żeby mnie zmieniło, jest
0: beton ze strony prezydenta.
1: No ale może w takim razie należałoby zmienić tych kandydatów na ambasadorów, no bo jeżeli mamy placówkę w Waszyngtonie, rozumiem, że to jest taka no, jedna z czołowych, bardzo nam zależy, żeby tam był ambasador, a nie chargé d'affaires, tak? No to może rzeczywiście, skoro ten Bogdan Klich jest taki nie do przyjęcia dla pana prezydenta, no to może należałoby po prostu wystawić, przepraszam za taki kolokwializm, albo inaczej, zaproponować innego kandydata.
0: Znowu muszę się odwołać do pani inteligencji. Bogdan Klich nie jest na prawie 50 placówek kandydatem, a pan prezydent nie podpisuje już prawie 50 kandydatów, którzy są nie tylko zgłoszeni przez ministra spraw zagranicznych, nie tylko popierani przez premiera, ale też przechodzą przez procedurę oglądu tych kandydatów przez niejaki konwent, który zresztą wpisał do ustawy o służbie zagranicznej PiS za swoich rządów z udziałem przedstawiciela prezydenta i przechodzą przez komisję sejmową takich kandydatów, też sprawdzonych przez służby, jak pani słusznie mówi. Prawie 50 już prezydent nie podpisał, tu nie chodzi o jednego Bogdana Klicha, który zresztą bardzo dobrze sobie radzi w Waszyngtonie.
1: A co z naszymi staraniami, żeby w Polsce była stała baza amerykańska?
0: To jest rzecz, która jest ponadpartyjna i to jest dobrze. Stara się o to zarówno pan prezydent i jego otoczenie, jak i oczywiście cały rząd, zarówno MSZ, jak i MON. To, czy taka baza powstanie i w jakiej formie, zresztą druga baza, bo przypominam, że Redzikowo, czyli tam, gdzie jest baza właśnie antyrakietowa amerykańska, jest stałą bazą w Polsce, aczkolwiek ta, o którą się staramy, oczywiście miałaby być dużo większa i miałaby mieć dużo większe zdolności bojowe, obronne dla Polski i dla całej wschodniej flanki NATO. To, czy ona powstanie w jakiej formie, zależy głównie od przeglądu strategicznego amerykańskiego, który powinien się jesienią zakończyć. Amerykanie sygnalizują, że niestety, bo to nie jest w polskim interesie, że w wyniku tego przeglądu może być zredukowana ich obecność w Europie, ale mamy nadzieję, że nawet wówczas, gdyby do tego doszło, to nowa baza w Polsce jest możliwa i o to bardzo usilnie zabiegamy. Mogę powiedzieć, że te rozmowy są bardzo konkretne. Niedawno, 2 tygodnie temu, pani wiceminister Sobkowiak była w Waszyngtonie i też o tym rozmawiała.
1: Czyli najwcześniej jesienią dowiemy się, tak? Czy w prawo, czy w lewo?
0: Oczywiście można sobie wyobrazić scenariusz, że zanim Amerykanie skończą tą rewizję strategiczną, tą analizę, ogłoszą, że w Polsce taka baza powstanie, ale bardziej prawdopodobne jest to, że ogłoszą to dopiero wtedy, kiedy tą rewizję i tą analizę skończą.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Pan premier Tusk ma czas, żeby pojawić się na planie serialu Rancho, ale nie ma czasu, żeby się pojawić na obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przy pomniku Gloria Vicis. Czy to nie jest postawione na głowie?
0: Uważam, że wczorajsza wizyta na planie serialu była bardzo zabawna i fajna.
1: A brak obecności podczas obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego?
0: Pan premier jest na wielu uroczystościach, z całą pewnością jeszcze w najbliższych tygodniach też będzie. Wszędzie być nie może.
1: A czemu miało służyć właśnie, że pan premier pojechał na plan filmu Rancha? Rancho? Serialu?
0: Myślę, że temu, żeby być tam, gdzie popularne i fajne, bo też czasem to oglądam, rzeczy z polskiej kultury powstają.
1: Czyli pan premier chciał się ogrzać, tak? Rozumiem.
0: Nie wiem, no
1: w cieple tego serialu popularnego.
0: Tak jak ogląda nowo powstałe fabryki, tak jak otwiera mosty, które właśnie otwieramy po powodzi w Kotlinie Jeleniogórskiej, tak w tym wypadku był na planie popularnego serialu. Myślę, że to też nie jest nic zdrożnego, a wręcz przeciwnie, jest fajne i dobre.
1: Kolejne pytanie. Rolnik w Gliwicach wjechał na świeżo położony asfalt pługiem, zaorał 200 metrów, trafił do aresztu na 3 miesiące. Czy areszt naprawdę był potrzebny?
0: Myślę, że to było tak skandaliczne łamanie prawa, że zdecydowana postawa państwa potrzebna była. Natomiast czy aż areszt, to jest decyzja sądu, ja jej nie chcę komentować. Ale uważam, że w wypadku tego typu ostentacyjnego łamania prawa po pierwsze i niszczenia mienia publicznego, jeśli nie ma wątpliwości, że rzeczywiście on nie działał na swojej ziemi, tylko na ziemi publicznej, zdecydowane działania państwa są potrzebne, bo my Polacy mamy, przynajmniej wielu z nas, takie dość anarchiczne instynkty. I tu trzeba jasno postawić tamę tego typu właśnie warcholstwu. Też uważam, odnoszę się do innych aktualnych wydarzeń, że państwo powinno bardzo zdecydowanie działać przy tej fali nienawiści, która spotyka cudzoziemców, zwłaszcza Ukraińców, wtedy, kiedy oni są bici, popychani, opluwani.
1: Ale rzeczywiście można mówić o fali?
0: No niestety tak, to tego jest sporo. Oczywiście robią to jednostki, ale jednak te jednostki powinny być przykładnie karane po to, żeby wszyscy inni, którym po alkoholu bez podnosi się krew, dwa razy pomyśleli, zanim tego typu rzeczy robią.
1: Przemysław pyta, czy szykuje się pan na start w wyborach na prezydenta miasta Poznania po dwóch kadencjach Jacka Jaśkowiaka? Rzeczywiście chyba raczej te przepisy nie zostaną zmienione. I czy uzupełnia pan swoje wykształcenie w sprawach samorządu?
0: Całkowicie mnie zajmuje w tej chwili polityka zagraniczna. Nie mam takich ambicji.
1: Zresztą wybory dopiero w 2029.
0: Dokładnie. Najpierw musimy, jestem przekonany, że to zrobimy, wygrać wybory parlamentarne w przyszłym roku.
1: Tak? Jestem przekonany, że wygracie wybory?
0: Tak, jestem przekonany, że wygracie.
1: I że odnowicie mandat, żeby rządzić?
0: Tak. Jestem przekonany, że Koalicja Obywatelska zdobędzie znacząco lepszy wynik niż w tych wyborach w 2023 roku, kiedy zdobyliśmy niecałe 31%.
1: A na jakiej podstawie pan opiera takie przewidywania, prognozy? Rzeczywiście, że tak wykręcicie taki, przepraszam za kolokwializm, dobry, a nawet lepszy wynik?
0: Wie pani co, po większości sondaży, to po pierwsze. Aha. Po drugie, im większa będzie przewaga między nami a PiS-em, a widać, że ona będzie duża, tym mniejszej wagi koalicjantów będziemy potrzebowali do rządzenia, bo tym więcej mandatów dostaniemy. Ale uważam, że to jest moje osobiste zdanie, że wtedy, kiedy dwaj nasi koalicjanci dostaną się do Sejmu, czyli z prawej i z lewej strony, czyli PSL lub jakaś koalicja wokół PSL-u z jednej strony oraz Lewica, wówczas przedłużymy nasze rządy, i to są dobre rządy, które gwarantują Polsce, w przeciwieństwie do tego, co robił pan Morawiecki i PiS, bardzo mocny wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, pomoc Polakom w konkretnych sprawach, takie jak na przykład in vitro, z którego w tej chwili prawie 10% Polaków się rodzi. Będziemy dobrze dalej rządzić, a kolejnym zadaniem będzie wygrana wyborów prezydenckich w 2030 roku.
1: No, biorąc pod uwagę, że nie udało się w 2020 i 2025, jak to mówią, do trzech razy sztuka, no zobaczymy. Pan minister bardzo optymistycznie.
0: Jestem przekonany, że to jest możliwe, patrząc na tą słabą prezydenturę pana Nawrockiego.
1: No i w sondażach to pan prezydent Nawrocki bryluje, można powiedzieć. Oczywiście, że prezydenci zawsze cieszyli się wysokim zaufaniem.
0: Przypominam, że jeden prezydent akurat z mojej formacji cztery miesiące przed wyborami miał ponad 70% poparcia.
1: A potem była klapa, totalna klapa, tak, rzeczywiście.
0: To nie są sondaże, które przesądzają o wyniku wyborów.
1: Co pan minister sądzi o słowach prezydenta Nawrockiego sprzed kilku dni, by bić Moskala? Pański przełożony Radosław Sikorski poparł w tym Karola Nawrockiego, a pan?
0: Ja jestem dyplomatą, nie wiem, czy bym użył dokładnie tych samych słów, ale jeśli chodzi o myśl, która za tym stoi, jest absolutnie słuszna. To znaczy, zagrożeniem dla Polski jest imperialistyczna polityka Władimira Putina, Rosji putinowskiej, która jasno mówi, że nie tylko jej ambicje sięgają podbicia Ukrainy, ale mówiła to na przykład w ultimatach dla Zachodu tuż przed wojną pełnoskalową z lutego 22 roku, w takich dwóch ultimatach z grudnia 21 roku, że Rosja strategicznie chce podbić również Europę Środkową, w tym Polskę. Dlatego wszystko, co osłabia Rosję, jest dla Polski strategicznie słuszne, więc tak, popieram prezydenta w tych słowach.
1: No, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u też nie przebierała w słowach. Mówiła o patologicznej rusofobii, ewidentnie upośledzającej zdolności poznawcze. To w kontekście wypowiedzi pana prezydenta. I teraz uwaga. Granica między tymi dwoma narodami nie ma Ukrainy, ani terytorium ukraińskiego między Rosją a Polską. Granica ta stanowiła niegdyś strefę obopólnej, korzystnej współpracy, co zostało całkowicie zniszczone przez ludzi pokroju Nawrockiego i Sikorskiego.
0: Przypominam, że jeśli chodzi o współpracę między eksklawą królewiecką, bo tak należy po polsku ją nazywać, którą Rosja, czy przedtem Sowiety, mają od 1945 roku, a Polską, to była to inicjatywa poprzedniego rządu PO-PSL, tak zwany Mały Ruch Graniczny, który rzeczywiście się opłacał, natomiast Rosjanie to zniszczyli, atakując w 2014 roku Ukrainę. Oczywiście dalsza współpraca nie była możliwa, jeśli się ma do czynienia z agresywnym sąsiadem, który innego sąsiada atakuje, morduje kobiety i dzieci, niszczy miasta, infrastrukturę krytyczną, bloki mieszkalne. To Rosja musi zmienić swoją politykę, musi zakończyć tę wojnę, wycofać się z terytorium Ukrainy i zapłacić reparacje, jeśli chce normalnej współpracy z Zachodem, w tym z Polską.
1: Maciej pyta. Fundacja Zryw, założona przez Aleksandra Sikorskiego, syna pana ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego, użytkuje sprzęt o wartości około 141 tysięcy złotych, który formalnie pozostaje własnością rządu Niemiec. Informacja ta wynika wprost ze sprawozdania finansowego fundacji za rok 2025. I czy tak teraz wygląda korumpowanie waszych polityków przez obce państwa? Mocne pytanie.
0: Kompletnie nie wiem, o co chodzi w tym pytaniu. Znam kilka osób z Fundacji Zryw, są to bardzo ambitni, pozytywni, zatroskani o los Polski młodzi ludzie na studiach lub tuż po studiach, ale kompletnie nie wiem o jakimś sprzęcie, który by użytkowali zagranicznym. Po prostu nie znam sprawy.
1: Czy rząd zamierza się podać do dymisji po tym, jak się codziennie kompromituje nowymi aferami, czy zamierza uparcie, i tu też mocne stwierdzenie, trwać przy korycie?
0: Po pierwsze, z całą pewnością nie ma afer codziennie, w przeciwieństwie do czasów PiSu. Po drugie, my afery rozliczamy, służby takie jak CBA, są bardzo mocno nastawione na tropienie, wykrywanie, a potem karanie, odsyłanie spraw do prokuratury ludzi właśnie z koalicji rządzącej. Przypominam, czym było CBA za czasów PiSu. Nie badało spraw związanych z rządzącymi z PiSu, tylko zajmowało się nielegalnym podsłuchiwaniem opozycji politycznej od prawa do lewa. A wtedy, kiedy nawet ówczesne służby pisowskie natrafiały na jakieś afery pisowskie, jak na przykład na Fundusz Sprawiedliwości, to kazano im ukręcić sprawę łeb.
1: Ale na razie wie pan, że nie ma rozstrzygnięcia w sądzie w tej sprawie. Nawet nie ma chyba jeszcze aktu oskarżenia.
0: Są już akty oskarżenia, oczywiście, że są. I sprawy zarówno...
1: Jeśli chodzi o Pegasusa?
0: Oczywiście, trafiły już do sądu, jeśli chodzi o kilkanaście osób. Innym takim jak pan Ziobro czy pan Romanowski nie można skierować skutecznie spraw do sądu, bo się ukrywają. Natomiast to jest ta różnica. Niestety, władza powoduje pokusy, także nielegalne pokusy w każdym środowisku politycznym na świecie. Natomiast po to jest niezależność sądów i niezależność służb specjalnych, żeby także ścigać tych, których władza korumpuje w aktualnej władzy. I u nas tak jest. My rozliczamy afery czy aferki, które się pojawiają podczas obecnych rządów. Zapisu tego nie robiono. Przypomnę tylko takie sprawy jak, nie wiem, zmarnotrawienie 1,5 miliarda na Ostrołękę, czy wypadek pani Szydło. Wtedy strukturalnie służby, policja miały zakazane, żeby tego typu rzeczy skutecznie ścigać, a tych, którzy to mimo wszystko robili, usuwano ze służby. U nas takie standardy są nie do przyjęcia. Nadużycia, które w tej chwili mają miejsce, są bardzo mocno ścigane.
1: I jeszcze jedno pytanie. Afera Szpitala Południowego. Oburzające nieprawidłowości w odszkodowaniach po powodzi. Notoryczne problemy wewnętrzne w policji. Ile jest jeszcze w stanie znieść nasza odręczona ojczyzna, jak to napisał słuchacz, zanim premier Donald Tusk zdymisjonuje ministra Kierwińskiego?
0: Nie uważam, żeby były powody do dymisji ministra Kierwińskiego. Wręcz przeciwnie, uważam, że policja działa niezwykle sprawnie w sprawach, które się pojawiają. To, że się pojawiają przestępstwa także na styku z polityką, czy biznesu z polityką, to jak mówię, to jest niestety fenomen tak stary jak rządzenie i polityka na świecie, a ta władza, zarówno jeśli chodzi o policję, jak i służby specjalne, jest w stanie ścigać nadużycia także we własnych szeregach. Za to ministrom Kierwińskiemu i Siemoniakowi się należą wyrazy uznania, a nie dymisja.
1: To kto jest odpowiedzialny w takim razie za to, co się działo w Szpitalu Południowym w Warszawie? Komu przypisać odpowiedzialność?
0: Z całą pewnością tym, którzy rządzili tym szpitalem, jak pani wie, właściwie wszyscy zostali już zdymisjonowani. Prokuratura i służby w tej sprawie działają. Jestem przekonany, że będą konkretne zarzuty, a następnie, jeśli się one potwierdzą, zajmą się tymi sprawami sądy.
1: Marcin Bosacki był z nami, wiceminister spraw zagranicznych z Koalicji Obywatelskiej, który do samorządu się nie wybiera, przynajmniej na razie. Dziękuję bardzo.
0: Polityka zagraniczna jest moją pasją, a zwłaszcza w tej chwili tam można bardzo mocno służyć Rzeczypospolitej.
1: Dziękuję, życzę dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

Piąta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki zapraszam. Lekarze alarmują, limity godzin pracy i wynagrodzeń medyków mogą wydłużyć kolejki do poradni i na badania. Resort zdrowia chce, żeby lekarze pracowali 320 godzin miesięcznie i zarabiali maksymalnie 240 zł na godzinę. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ilu do tej pory, NFZ

0: Dali.
1: Przepisy są konsultowane, mają wejść w życie jesienią. Sąsiedzi, którzy uratowali życie czterolatki, wyróżnieni przez władze Łomży. W niedzielę mężczyźni złapali w kocy dziewczynkę, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Dostali od miasta listy gratulacyjne i upominki, a niewykluczone, że w przyszłości nagrodzi ich też Karol Nawrocki. Mówi Radio Z prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
2: Wspólnie z panem ministrem Andruszkiewiczem zabiegamy o to, żeby odbyło się w najbliższym czasie spotkanie z panem prezydentem Karolem Nawrockim, który będzie mógł nagrodzić i odznaczyć oczywiście naszych łomżyńskich bohaterów.
1: Nagranie z akcji ratowania dziewczynki znajdziecie na radioz.pl. W chwili zdarzenia matka dziecka spała w domu, miała we krwi 0,7 promila alkoholu. Sprawę bada policja. Jest akt oskarżenia w sprawie wypadku 11-latki na sali zabaw w Lublinie. Dziewczynka w październiku zeszłego roku skoczyła z wysokości 2 metrów na poduszkę, która nie była do końca nadmuchana. Oskarżeni to dwaj pracownicy, Jan Z. oraz Dawid S. Według prokuratury narazili dziecko na śmierć. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Mężczyźni w czasie przyjęcia urodzinowego nie zapewnili dzieciom odpowiedniego bezpieczeństwa. Dmuchawa na poduszki nie była włączona. W konsekwencji doszło do wypadku, w którym dziewczynka doznała licznych obrażeń. Mówi mi Marta Śmiech, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie.
4: Złamania kręgosłupa oraz obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni.
3: Oskarżeni nie przyznali się do winy. Tłumaczą, że urządzenie powinni włączyć inni pracownicy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Grozi im do 5 lat więzienia. W Łodzi powstanie największe w Europie autoryzowane centrum serwisowe śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały w tej sprawie umowę z amerykańskim koncernem Boeing. Polska zamówiła w sumie 96 Apache w wersji AH-64E, wyposażonej m.in. w system wymiany informacji na polu walki czy zdolność kontrolowania dronów. To bardzo ważne, żebyśmy mogli serwisować te maszyny na miejscu, mówi Radio Z wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
5: Serwisowanie śmigłowców na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas i właśnie centrum serwisowe i krok po kroku będziemy budowali te kompetencje, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
1: Polski rząd chce, żeby w przyszłości centrum w Łodzi mogło też serwisować śmigłowce Apache należące do pozostałych krajów członkowskich NATO. Rosyjskie zakłady zbrojeniowe zwiększyły produkcję. Jak alarmuje ukraiński wywiad, wykonują nawet 200% normy, jeśli chodzi o miesięczną produkcję rakiet balistycznych.

0: balistycznych. Moskwa chce wykorzystać ukraińskie braki w amunicji przeciwrakietowej i zniszczyć obronę. O szczegółach reporter Radia Z Miłosz Gocpowski.
1: To, co nie udaje się na samym froncie, w ostatnich tygodniach działa na zapleczu wojny. Praktycznie wszystkie rosyjskie rakiety docierają celu, a przy zwiększonej produkcji zniszczeń będzie jeszcze więcej. Jak ostrzegają służby, zima może być bardzo trudna, bo już i tak ukraińska branża energetyczna w ponad połowie została zniszczona lub uszkodzona. Wkrótce w Rosji ma ruszyć także kolejna fala mobilizacji, a na front trafić ma nawet 500 000 dodatkowych żołnierzy.
0: Kijów próbuje przemusić Kreml do rozmów pokojowych, skutecznie niszcząc rosyjski biznes paliwowy. Na razie jednak Rosja negocjować nie chce. MSWiA chce przedłużyć o kolejne 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią od września do listopada. Obszar objęty zakazem nie zmieni się, to niemal 80 km wzdłuż granicy, a że przynosi efekty, pokazują twarde dane. Od początku roku do końca lipca było 287 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rok temu 19 tysięcy, to spadek o 98%. Ciężkie dni czekają kierowców w Warszawie. Szykują się duże utrudnienia związane z szykowaną na sobotę wielką defiladą wojskową. Już zwężona jest Wisłostrada w okolicach Starego Miasta. W piątek od 16 przez dobę cała ta trasa zostanie zamknięta. Chodzi o odcinek od Mostu Północnego do ulicy Gagarina, zapowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK Most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i Most Śląsko-Dąbrowski, a także Most Poniatowskiego. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów.
0: Do tego część mostów na Wiśle zostanie zamknięta już w sobotę od 11.30 do około 13.30. Główne utrudnienia znikną w sobotę po południu i wieczorem, ale cały ruch na Wisłostradzie wróci do normy dopiero 20 sierpnia. Znany z pociągów Wars wchodzi na nowe, biznesowe tory. Po wakacjach przy ulicy Puławskiej w Warszawie otworzy swój pierwszy hotel z 50 pokojami. Jeśli ta inwestycja okaże się sukcesem, możliwe są kolejne takie miejsca, mówi Michał Wrzosek, rzecznik Wars.
3: Jest przestrzeń konferencyjna o powierzchni ponad 1400 metrów kwadratowych. Jest część gastronomiczna, cała również o dosyć dużej powierzchni.
0: W stolicy Wars ma 5 restauracji i strefę gastronomiczną na dworcu centralnym. W tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne za niecałą godzinę zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka. Dobrego dnia, do usłyszenia.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Po reklamie.
3: No i co my tu mamy? To środa, 12 sierpnia, na wiadomości Radia Z o 6. Zapraszają Paula Michalik i Michał Adamek. Dzień dobry bardzo.
4: Dzień dobry.
3: Zaczynamy.
5: Lecą głowy w aferze Karkonoskiej. Pracę traci wiceszefowa Agencji Rozwoju Regionalnego.
6: Największy kontrakt w historii w Polsce będzie mieć centrum serwisowe śmigłowców Apache.
5: UEFA bierze się za system VAR. Chce, żeby działał szybciej i był rzadziej używany.
3: 6.
5: Konsekwencja afery z pomocą dla powodzian. Stanowisko traci wiceszefowa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska.
6: Jak informowała Wirtualna Polska, w sumie 4,5 miliona złotych wsparcia po powodzi miało trafić do firm jej sąsiadów i jej męża, choć akurat im żywioł nie wyrządził większych szkód. Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej.
5: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przynosi najnowsze ustalenia w tej sprawie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Była już wiceprezes na to.
7: Konieczyńska w rozmowie z mediami mówi, że to medialny atak na nią i jej męża oraz, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Spółka jej męża dostała 200 tysięcy złotych, a uszkodzenia, jakie wykazano, to m.in. pęknięcia kafli na schodach i tarasie. Premier Tusk zapowiedział wypalenie gorącym żelazem wszystkich nieprawidłowości.
8: Myśmy zakładali z góry, że pojawią się tego typu problemy, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Dla mnie najważniejsze jest, aby prędzej czy później każde ewentualne nadużycie zostało zidentyfikowane i ukarane.
7: Konieczyńska czeka teraz na decyzję sądu koleżeńskiego, czy wykluczy ją z Koalicji Obywatelskiej.
6: Nieprawidłowości w rozdzielaniu wsparcia badają prokuratura i CBA.
5: Polska będzie mieć centrum serwisowe śmigłowców Apache. Jak to robić, nauczą nas Amerykanie.
6: Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały w tej sprawie umowę z koncernem Boeing. Centrum w Łodzi będzie największym autoryzowanym w Europie.
5: Czym konkretnie będzie się zajmować, o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Centrum w Łodzi będzie obsługiwać, naprawiać i utrzymywać gotowość śmigłowców Apache. Amerykanie nauczą polską stronę serwisować wybrane systemy i podzespoły śmigłowców. Dzięki temu nie trzeba będzie wysyłać części do serwisu poza granice naszego kraju, mówił mi wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk.
10: Serwisowanie śmigłowców na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe.
9: Dzięki powstaniu centrum wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi mają podwoić zatrudnienie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Polska zamówiła w sumie 96 Apache, zastąpią wysłużone poradzieckie konstrukcje. Będziemy mieć drugą po Stanach Zjednoczonych największą flotę tych maszyn na świecie.
5: Etna krzyżuje wakacyjne plany turystów. Wśród tysięcy, które utknęły na Sycylii, jest 200 Polaków.
6: Ich loty są odwołane albo opóźnione przez kłęby pyłu wyrzucanego przez wulkan. Lotnisko w Katanii wstrzymało starty i lądowania dziś do godziny 11.
5: Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór zapewnia, że służby konsularne monitorują sytuację, ale jak podkreśla, to na przewoźnikach ciąży odpowiedzialność za pasażerów.
11: To nie jest sytuacja, w której my przekonamy jakieś linie lotnicze do lądowania albo do startowania. Mówimy po prostu o fizycznej niemożliwości związanej z sytuacją naturalną. Kontaktujemy się i z lokalnymi służbami, i z przewoźnikami, ale czasami o wiele sprawniej idzie to naszym obywatelom, którzy tam są i mogą mieć bezpośredni kontakt z pracownikami.
6: Etna jest aktywna od kilku dni. Lokalne władze i linie lotnicze starają się przewozić pasażerów na inne lotniska, gdzie ruch odbywa się bez przeszkód.
5: Niewykluczony krok w tył w wojnie USA z Iranem, pisze o tym dziennik Times of Israel. Prezydent Trump, jak mówi, szykuje grunt pod ogłoszenie zwycięstwa i rozważa rezygnację z żądań wobec irańskiego programu nuklearnego. Dotychczas rezygnacja z niego przez Teheran była warunkiem zawarcia porozumienia.
6: Amerykański prezydent przyznał jednak ostatnio, że Republika Islamska miałaby ogromne trudności z realizowaniem programu, bo trzy główne obiekty jądrowe zostały zbombardowane. Trump miał sugerować, że jest gotów zakończyć wojnę bez porozumienia nuklearnego i utrzyma zawieszenie broni, jeśli tylko Iran odblokuje cieśninę Ormuz.
5: UEFA chce usprawnić VAR w europejskiej piłce. Sędziowskie analizy powtórek mają być szybsze i bardziej spójne.
6: Co konkretnie zamierza zmienić Europejska Federacja? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
2: Władze europejskiego futbolu postawiły sobie ambitny cel. Chcą, żeby analiza VAR nie trwała dłużej niż 90 sekund. Według zapowiedzi szefa sędziów UEFA Roberto Rossettiego już w tym sezonie ma być mniej decyzji podejmowanych za pomocą powtórki wideo. Chodzi o jasne i oczywiste błędne decyzje. Nic więcej, cytuje Włocha niemiecki magazyn Kicker. Do tego w przypadku czerwonych kartek większy nacisk ma być kładziony na kontekst sytuacji. Nie podejmujemy decyzji jak w grze na konsoli. Kontekst piłkarski jest ważny, mówi Rossetti.
5: Technologia VAR w europejskiej piłce zadebiutowała 10 lat temu. A więcej wiadomości sportowych w Radiu Z po 6.30.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
3: No cześć, słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo przyjemnie, 24 stopnie w całej Polsce, chociaż są wyjątki, nad morzem tylko 19, co tu jeszcze, tak samo w Suwałkach, poza tym powyżej 20 stopni. No i z tego co widzę, nigdzie nie będzie padać, chociaż na Mazurach i na Suwalszczyźnie może przelotnie pokropić, może, ale nie musi.
12: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: A też tak macie o tej porze, że mózg jakby chce coś powiedzieć, ale narząd mowy nie nadąża? Czyli na przykład chcecie powiedzieć koń, a mówicie wiadro. To dlatego, że jest wcześniej, kochani. To zupełnie normalne. Powolutku się rozkręcamy. Są wakacje, wakacyjne Radio Z. Eye of the Tiger, Survival. Gdyby ktoś chciał poćwiczyć i porobić przysiady, bo to przy tej piosence Rocky Balboa wbiegał na schody słynne w Filadelfii i na samej górze uniósł ręce w geście zwycięstwa. 5 po 6.

0: Jest 6:12. Nieprawda, mógłby powiedzieć tylko ten, który wrócił z urlopu.
1: Doprawda, no właśnie. A jak mówisz 6:12, to od razu ja mam ochotę powiedzieć ała.
0: Ja to mówię, to jest mój pierwszy dzień po urlopie.
1: No co to ty sobie opowiadasz? Wyobrażasz? To dobrze ci tak, od razu mi lepiej.
0: No właśnie, wiedziałem.
1: Witamy, Robercie, witamy, kochanie. Słuchajcie,
0: dzisiaj mamy 12 dzień sierpnia i jak zwykle w połowie sierpnia niezwykłe zjawisko na polskim niebie, czyli rój Perseidów, nie wiem czy słyszeliście.
1: A, czyli mówiąc po ludzku, to będzie noc spadających gwiazd.
0: Tak, to prawda, to jest absolutnie fenomenalne zjawisko. Po zmroku bierzcie kocyki, patrzcie w niebo, będzie pięknie.
1: Tak, a tak przy okazji jedyna gwiazda, słuchajcie, która przychodzi mi do głowy i która spadła, to Filip Heiser. A nie, to nie pasuje, bo się mówi upadła.

0: A to był taki mroczny kawałek dla wszystkich, którzy dzisiaj mieli jakieś koszmary w porannym programie Radia Z 18 po 6. No, Robert, byłeś kiedyś w Norwegii?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Akurat w Norwegii byłem.
0: I co tam było takiego ciekawe? Tam rzeczywiście fiordy z ręki jedzą?
1: Ja byłem w grudniu, to było ciemno, niewiele widziałem.
0: Okej, czyli nie polecamy. Ale mamy taki sondaż, że Norwegia nie pcha się do Unii Europejskiej.
1: No.
0: Słuchajcie, bo za przystąpieniem do Unii zagłosowałoby w takim referendum ogólnokrajowym tylko 49% Norwegów, czyli by się nie udało. A przeciwko 49, a za tylko 37. O,
1: to jeszcze mniej.
0: No, dokładnie.
1: Że, ale że oni nie chcą do Unii, to jest przecież...
0: Prawda?
1: W Unii jest fajnie, co oni chcą?
0: Tam jest super, jak jesteś w Unii, to Unia dofinansowuje remonty dróg i przez okrągły rok w twoim mieście są rozkopane wszystkie ulice.
1: Jak można nie kochać ulicy?

0: Słuchacie Radia Z. Panie i panowie, stało się najprzystojniejszy piłkarz wszechczasów, tak można powiedzieć, Cristiano
1: Jacek
0: Ronaldo.
1: Krzynówek. A, to
0: nie,
1: ten.
0: Cristiano Ronaldo. Ach te zęby, ach te włosy.
1: A. Gdyby mieć taki żel i móc go używać tak jak on używa, ależ byłbym piłkarzem.
0: No, też bym umiał. Wziął ślub. Szczegóły już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6:30.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
9: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
11: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
9: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZR-V. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Została odnaleziona wczesnym popołudniem. Mężczyzna miał na sobie czarną, krótką piankę oraz czarną koszulkę z białymi napisami.
1: Ekologiczna bomba na celowniku służb. Kolejny raz badają składowisko niebezpiecznych odpadów w Rogowcu, niedaleko Bełchatowa w Łódzkiem. To jedno z największych takich miejsc w Europie. Jest tu ponad 50 tysięcy ton śmieci.
0: Policjanci, prokuratorzy i biegli oceniają stan pojemników i szczelność zabezpieczeń. Sprawdzają, jak duże jest ryzyko, że niebezpieczne substancje w sposób niekontrolowany przedostaną się do środowiska, mówi Radiu Z Sabina Hera-Gieresz z policji.
2: Przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska, czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
1: Chodzi m.in. o teren pobliskie elektrowni Bełchatów. Śledztwo w sprawie składowiska w Rogowcu prowadzi specjalna grupa do walki z mafiami śmieciowymi.
0: Do tej pory zatrzymane zostały 4 osoby. Główny podejrzany odpowiedzialny za stworzenie składowiska, 50-latek, ma już zarzuty i jest w areszcie.
1: Marokański rząd zarządził uszczelnienie granicy z hiszpańską eksklawą Ceutą. Ma to postawić tamę kolejnej fali afrykańskich migrantów.
0: Lokalna telewizja pokazuje, jak wzmacniane jest ogrodzenie. Więcej ma być patroli, także tych w śmigłowcach.
1: Cristiano Ronaldo wziął ślub ze swoją długoletnią partnerką Georginą Rodriguez. Ceremonia odbyła się w popularnym kurorcie Cascais pod Lizboną.
0: Para pochwaliła się w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia obrączek. Są razem od 2015 roku, mają dwie córki, Alanę oraz Bellę.
1: W Radiu Z wiadomości sportowe i Krzysztof Wilanowski.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Pia Skrzyżowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, do złota zabrakło jej zaledwie 0,001 sekundy. Ostatecznie po analizie ujęcia z fotokomórki mistrzynią została Holenderka Nadine Wieser. Medalu niestety nie wywalczył Paweł Fajdek. Jedyny Polak w finale rzutu młotem zajął 5. miejsce, choć rozbudził apetyty na krążek. Po swojej pierwszej próbie zajmował 2. miejsce. Złoto zgarnął Węgier Bence Halas. Nasze siatkarki od zwycięstwa zaczęły memoriał Agaty Mrus-Olszewskiej. Polki w 3 setach rozprawiły się z Ukrainkami, kolejno do 17, 19 i 20. Kolejny mecz naszych siatkarek dzisiaj o 20:30. Ich rywalkami będą Francuzki. Też dzisiaj mecz o pierwsze europejskie trofeum w tym sezonie piłkarskim. Aston Villa Matiego Kasza zagra z PSG. Stawką będzie Super Puchar Europy. Niestety na boisku zabraknie wielu gwiazd, które dostały wolne po Mistrzostwach Świata. Z nimi może mielibyśmy większe szanse, ale przygotowywaliśmy się do tego meczu z innymi zawodnikami. Nawet od młodych graczy wymagam rywalizacji, postawienia się rywalom i walki o zwycięstwo. Mówił trener Aston Villa Unai Emery. Początek meczu o Super Puchar o 21:00.
5: Tutaj zgodnie doszliśmy do wniosku z Karpikiem, że już ciągnie o poranku od ziemi. Ciągnie.
6: O panie, ale ciągnie.
5: Ale to jest
6: sierpień, więc to już nie można się co dziwić, tak. I trzeba się do tego przygotować. Ja zawsze mówiłem, że jak przychodzi sierpień, to już kozaki trzeba zakładać.
5: Coś w tym jest, szczególnie w naszym pięknym kraju, słuchajcie. Dzisiaj maksymalnie, no bez upału, maksymalnie 24 stopnie na Dolnym Śląsku.
6: No a minimalnie tyle, że kozaki trzeba założyć.

0: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
1: Wakacyjna żądza pieniądza.
2: I bioderka. Od razu same pracują, pani tu śpiewa, ja jej przerywam, tak nie wolno, za 21 minut siódma, ale budzimy was tylko po to, żeby powiedzieć, że dzisiaj w walizkach między innymi 60 tysięcy i nawet 650 tysięcy złotych. I nie ma tam, że to jest sierpień, że się kończą wakacje,
3: tak,
2: można
3: nie,
2: je przedłużyć.
3: No, gdzie? Przecież wakacje to jeszcze, słuchajcie, jeszcze potrzeba kasiorki na gofry, na lody, na rybkę smażoną, nie wiem na co jeszcze, no.
2: Na frytki do tych
3: na tej frytki,
2: rybki.
3: No pewnie, dlatego z tej okazji mamy dla was szybki bonus. Jeżeli teraz wyślecie SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69, to każdego waszego SMS-a do 7 przez najbliższe 20 minut pomnożymy razy 6500.
2: Na parawan i na kogoś, kto wam będzie tego parawanu pilnował.
3: Tak jest.
2: Niech ma pensję jeszcze dodatkowo. Warto złapać ten bonus 6500 razy tylko do 7. Hasło Radio Z wysyłacie pod 7353.
4: Radio Z i
5: reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
14: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
13: To w ogóle możliwe?
14: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Za 12:07.
2: Ho na solo.
1: Hona Solo to jest nowa poranna zabawa. Ja ostatnio Hona Solo słyszałem od takiej Elwiry. O. I to dzisiaj nie wiem, czy chodziło o taniec, czy jednak o coś innego. Nie zdecydowałem się.
3: Chyba dobrze zrobiłeś. Kochani, chodzi o to, że rozpoznajecie solóweczki gitarowe. Hona Solo, czyli z jakiej piosenki pochodzi solówka. Dzisiaj mamy taką. No, jeżeli już wam coś świta, to telefony w dłoń.
1: To dobre jest.
3: Dobre, piękne. Z jakiego kawałka pochodzi ta solówka? Tytuł i wykonawcę poprosimy. Dzwońcie do nas pod 321-321-321.
1: A do zgarnięcia mamy wakacyjny zestaw Radia Z, ręcznik plażowy, okulary przeciwsłoneczne, bidon na wodę i może coś jeszcze?
3: No nie tylko na wodę, bo to wiesz, wakacje.
1: Nie będę podpowiadał.
3: Czekamy na was za 11:07.

0: Już za chwilkę wiadomości Radia Z o 7, a w nich powiemy o tym, że dużo się będzie działo dzisiaj na polskim niebie.
1: A za każdym razem, kiedy dużo dzieje się na niebie, to powinno się również dziać dużo na ziemi. Chociaż gwarancji nie dajemy, to już jest wszystko w waszych rączkach.
0: Więcej szczegółów już za chwilkę wiadomo. Ale nie, nie mówimy o tym, że rusty nadlecą, tylko że trzeba patrzeć w niebo, bo będą fajne zjawiska. Spokojnie.
1: Romantycznie będzie.
0: Tak, 7 wiadomości i tam szczegóły.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
13: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
17: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
18: He's psycho.
17: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
19: Hello?
17: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
20: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
21: Uwaga, uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Coraz bliżej siódma, jest środa, 12 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Pawła Michalik i Michała Damiuk.
2: To już dziś ciemności okryją ziemię. Podpowiemy, jak bezpiecznie oglądać zaćmienie.
3: Nagrody dla bohaterów z Łomży, niewykluczone medale od prezydenta Nawrockiego.
2: Gorąco we Włoszech, tak gorąco, że topią się zapasy słynnego żółtego sera.
1: Siódma.
2: Niebo Ziemi szykuje dziś dwa niezwykłe spektakle. Najpierw zaćmienie Słońca, po nim spadające gwiazdy, czyli rój meteorów.
3: Zaćmienie będzie widoczne w Polsce, choć nie będzie całkowite. Księżyc po godzinie 19 zakryje ponad 80% tarczy słonecznej. Ostatnie tak duże zaćmienie było nad Polską 27 lat temu.
2: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. Ty rozmawiałeś z ekspertami od astronomii. Gdzie najlepiej będzie można oglądać to zjawisko?
4: Na północnym zachodzie nad morzem zaćmienie zacznie się dość późno polskiego czasu. Z wielu miejsc może nie być dokładnie widoczne, ponieważ słońce zajdzie kilka minut po tym, wyjaśnia Bronisław Kryciński z Centrum Nauki Kopernik.
5: To będzie 19:15-14, kiedy księżyc zacznie wchodzić na tarczę słońca. Faza dla nas maksymalna, czyli te 84%, to będzie około godziny 22. Z Warszawy będzie to bardzo ciężko zobaczyć.
4: A całkowite zaćmienie słońca będzie za to widoczne w Hiszpanii i na Islandii.
2: A jak przygotować się do tej obserwacji?
4: Pamiętajmy, że zwykłe okulary przeciwsłoneczne nie chronią naszego wzroku. Najlepsze do tego są okulary ze specjalną folią chroniącą przed światłem. Specjaliści odradzają też patrzenie przez klisze fotograficzne czy płyty CD.
3: A po zaćmieniu noc spadających gwiazd w Warszawie na przykład wyłączone będzie oświetlenie mostów i Stadionu Narodowego, żeby lepiej było widać niebo.
2: Wicher będzie dziś ochrzczony i oficjalnie otrzyma imię. To pierwsza z trzech nowych fregat dla polskiej marynarki wojennej.
3: Na uroczystość ORP Wicher czeka przed halą PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni. Wrażenie robi szczególnie nocą za sprawą efektownych iluminacji świetlnych na kadłubie.
2: Łączymy się z Trójmiastem. Reporter Radia Z Maciej Bąk będzie relacjonował to dzisiejsze wydarzenie. Dzień dobry Maciek, a do czego będzie naszej flocie służył Wicher?
6: Fregata będzie uzbrojona po zęby. Ma posiadać zarówno system ochrony przeciwlotniczej, jak i pociski do walki z innymi okrętami oraz uzbrojenie artyleryjskie z 40-kilometrowym zasięgiem. Jej główny cel to ochrona Bałtyku, tak by zapewnić bezpieczeństwo żeglugi i coraz gęściej pokrywającej nasze morze infrastruktury energetycznej. Jest częścią wartego 15 miliardów złotych programu Miecznik, w ramach którego powstaną jeszcze dwa okręty. Dziś uroczysty chrzest, a wodowanie zaplanowano na czwartek. Użyta zostanie do niego potężna samozanurzalna barka. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
3: W uroczystości ma wziąć udział m.in. prezydent Karol Nawrocki.
2: Łomża honoruje swoich bohaterów. Władze miasta nagrodziły czterech mężczyzn, którzy uratowali życie czterolatki.
3: Jak wiecie z Radia Z, dziewczynka wypadła z balkonu na piątym piętrze, a oni złapali ją w koc. Niewykluczone, że dostaną odznaczenie państwowe. Medal za ofiarność i odwagę od prezydenta Polski.
2: O uroczystości w Łomży reporter Radia Z Jan Kielak.
7: Mężczyźni otrzymali listy gratulacyjne i upominki od samorządowców. Nie znali się wcześniej, a mimo to wykazali się wzorową współpracą i uratowali życie dziecka, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
8: To pokazuje też taką, że społeczność nasza lokalna potrafi też ze sobą współpracować i my jako samorząd miasta dziękujemy im za ten heroiczny czyn.
7: Władze miasta zabiegają też o to, żeby bohaterscy mieszkańcy zostali odznaczeni medalami przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jan Kielak, Radio Z.
3: Nagranie z heroicznej akcji ratunkowej możecie zobaczyć na radioz.pl.
2: Szykują się kary dla szpitali, które nie wykonują wszystkich zabiegów i badań, zapowiada je resort zdrowia. To w związku z planowanymi limitami czasu pracy i wynagrodzeń lekarzy.
3: Ministerstwo chce, żeby lekarz pracował 320 godzin miesięcznie ze stawką maksymalnie 240 zł za godzinę. Jeśli szpital nie przyjmie tylu pacjentów, ilu do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia.
2: To odbije się na pacjentach, nie ma wątpliwości prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
9: Ta dostępność dla pacjentów będzie ograniczona. Część personelu wybierze tą spokojniejszą formę funkcjonowania. Natomiast to niebezpieczeństwo, które widzimy, to zamykanie oddziałów i szpitali, szczególnie tych powiatowych, może spowodować, że za chwilę sieci, firmy bardzo chętnie wykupią te szpitale.
3: Przepisy są na razie w konsultacji, mają wejść w życie jesienią.
2: Słubice zdetronizowane. Mamy nowy rekord ciepła w Polsce z Kołudy Wielkiej pod Inowrocławiem.
3: W najcieplejszym do tej pory dniu w Polsce 28 czerwca termometry pokazały tu 40,6 stopnia.
2: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk z nami. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
2: To skąd ta zmiana?
10: Synoptycy jeszcze raz przeanalizowali mapy, dane ze wszystkich stacji. No i okazuje się, że Kołudy Wielkie przebiły Słubice. Z danych meteorologów wynika, że mamy najcieplejsze lato od lat, a organizacja Kopernikus, która monitoruje pogodowe zmiany, przyznaje, że w czerwcu i lipcu tak gorąco nie było od lat. W tym tygodniu też mieliśmy pogodowe alerty przed upałami, ale na horyzoncie widać już ochłodzenie, przynajmniej w ten weekend.
3: Ekstremalne upały wciąż we Włoszech. Jest tak gorąco, że centra magazynowania sera Parmigiano-Reggiano nie nadążają z chłodzeniem. Zużycie prądu wzrosło o 30%.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Pamiętacie, jak wspominałem o tym, że dzisiaj jest tak zimno o poranku, że trzeba już kozaki zakładać?
13: Cześć, Radek, panowie. Jakie 10 stopni? Cztery. To już kozaki, rękawiczki i szalik jest potrzebny.
12: No nie, to masakra jakaś. Pozdrawiam słuchacz oczywiście ze słonecznych Helsinek.
11: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Nie, no na serio, taki chłodniejszy poranek, 10 stopni, ale rzeczywiście gdzieniegdzie już tylko plus 4, a u nas plus 5 po 7. Karpowicz
12: i stary brat.
1: Cześć.

0: Robert, zapnij się pod szyją, nie jesteśmy już sami na antenie.
1: Już jest ładnie, tak?
0: Jest z nami Sandra. Dzień dobry, Sandro.
2: Dzień dobry, witam.
0: To jest Sandra, jesteśmy w Bielsku Białej. Poproszę dżingielek.
3: Ho na solo.
0: Sandra, słuchaj, bo tutaj u nas 10 stopni o poranku, a u ciebie słuchacze dzwonią, że było plus 4 gdzieś w okolicach Radomia. Jak tam u ciebie, Bielsko-Biała, jak tam?
2: Jak jechałem do pracy samochodem, pokazywało plus 18, więc nie jest tak źle.
0: Jak to? No.
1: Słuchaj, do poranku można się u ciebie opalać.
0: No właśnie.
2: Prawie.
0: Kochana, to jest zabawa ho na solo, czyli trzeba rozpoznać, z jakiej piosenki pochodzi odpowiedni fragment.
1: O, to posłuchajmy. Wystarczy.
2: Jest to oczywiście kołysenka dla nieznajomej zespołu Perfekt.
1: A nie Big Cyc?
0: Nie Big Cyc. Poczekaj, sprawdźmy, czy zaśpiewa Grzegorz Markowski. Jest Grzegorz Markowski, jest.
1: Piękna soloweczka. Pięknie, Sandro, sobie poradziłaś, więc mamy nagrody. Pamiętamy, co było w nagrodach?
0: Oczywiście zestaw wakacyjny, bo ciągle są wakacje, jak słyszycie, nawet w nocy w Bielsku Białej. Piękna pogoda, 18 stopni. Mamy dla ciebie, Sandra, ręcznik plażowy, mamy dla ciebie okulary przeciwsłoneczne i mamy dla ciebie jeszcze bidon. Oficjalnie jest to bidon na wodę?
1: Nie trzeba tam lać wody.
0: Ale nie trzeba, można wodę z sokiem na przykład.
1: Można.
2: Super, dzięki wielkie.
0: Proszę bardzo. Super. Sandra, jeszcze mam pytanie, Sandra. Jaka jest twoja ulubiona wokalistka? Bo jest taka Sandra, co śpiewa Everlasting Love i Maria Magdalena. To jest twoja rodzina?
2: Nie, niestety nie.
0: Niestety, no.
2: Fajnie by było, ale niestety nie.
1: Przepraszam za kolegę, miał w ogóle o to nie pytać. Ustaliliśmy poza anteną, że to jest kiepski żart.
0: A to jesteśmy ciągle na antenie? O kurczę. Dobra, Sandra, to miłego dnia życzymy.
2: Wzajemnie.
0: Cześć, kochana, trzymaj się.
2: Hej.
1: A może Shakira to jakaś rodzina? Nie ma już Sandry?
0: Czekaj, jest Sandra jeszcze z nami? Shakira to twoja rodzina?
2: Nie.
1: Też nie. No nic, dobra, będziemy pytać dalej.

0: Wakacyjne Radio Z, a teraz u nas o, słuchajcie, sukcesach polskich sportowców, bo Pia Skrzyszowska, nasza Pia Skrzyszowska jest wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki.
1: Wow.
0: Dlaczego nie jest mistrzynią, zapytacie? No bo to jest niesamowite. Po prostu serce się kraje. Do złota zabrakło jej, uwaga, zaledwie 1/1000 sekundy.
2: Ile?
0: 1/1000 sekundy.
2: 1/1000
0: tak.
2: sekundy?
0: No.
2: To mój kolega kiedyś pokazał żonie, ile to jest 1/1000 sekundy i mają bliźniaki. Radio Z i już. No i złoto. 21 minut po 7:00.

0: dokładniej, że w Polsce można kupić cały słonecznik, nie? Taki cały kwiat i sobie dłubać można. I sobie, prawda, jeść. O tym właśnie poza anteną zaczęliśmy z panią redaktor. Dzień dobry,
1: no, tu radio. Był ostatnio. Dzień dobry, dzień
0: radio
1: dobry.
0: Radio Z, Beata Lubecka.
2: Dzień tego dobry, nie ma na świecie. Dzień dobry.
0: Tak, Beatko, no ale, no, Robert, tak?
2: No, dzisiaj gościem ma być Miłosz Motyka i my się tak z Markiem zastanawiamy, ale to już naprawdę kabareciarzy?
0: Już nie ma polityków, z kabaretu zapraszasz Motykę?
2: Motykę?
0: No co ty, no Beata, no.
2: Spora nienormalna.
1: No ja wiem, że to tak kiedyś pracował Robert Motyka, no ale to już było dawno.
0: Albo to inny.
1: No, dawno inny się z Robertem zupełnie, nie widzieliśmy. Tak, okay, tak. Ja go widuję regularnie na Instagramie.
0: To pozdrawiamy Roberta.
1: Raczej.
0: A dzisiaj Miłosz.
1: Tak.
0: A tu rodzina
1: tak
0: jest?
1: Nie. Nie. A każdy stary brat to jest twój brat?
0: No, to jest tak rzadkie nazwisko, że...
1: No wiesz, pojedyncze takie jakieś bardzo potoczne.
0: Beata Lubecka.
1: Bo najbardziej oczywiście Kowalscy i Nowakowie cały czas.
0: No to wiadomo, tak.
2: Niezmiennie. Tak.
0: Minister energii z PSL-u, czy będzie tańsza energia? Czy w ogóle energii wystarczy w związku z tym, że coraz więcej jej potrzeba
1: blackout
0: w Polsce?
1: No premier zapewnia, że nie będzie blackoutów.
2: A chciałbyś... Nie, no to jak zapewnia, to nie
1: będzie. A ty jeździsz samochodem, czy jednak transportem tak zwanym zbiorkomem?
0: Pytasz mnie czy
1: tak,
0: Roberta?
1: Tak, tak, starego brata pytam, tak.
0: Ja jadę na rowerze.
1: Okej.
2: Okay. Brawo.
1: A, no to w takim razie rzeczywiście, to ciebie benzyna w sumie to tam...
2: No raczej, ale ja jeżdżę samochodem.
1: No właśnie,
0: ale
1: i co?
0: Ty też
1: podobają
0: nie, bo
1: się
0: zawsze,
1: ceny? Podobają
0: zawsze,
1: się ceny?
0: Ale Robert tankuje za 50 zł.
1: Wyczytałam, że rok temu ta najbardziej popularna benzyna, 95, można było sobie za 100 zł nalać 17 litrów do baku, a teraz tylko 13.
0: No proszę, więcej ja o 8:02. Gość Radia Z, Miłosz Motyka,
1: będzie
0: zapraszamy.
1: Będzie żarło. Thank you.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
16: Ale chyba nie włosów.
15: Akurat włosy wypadają mi garściami.
16: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
15: Ale łysienia u ciebie nie widać.
16: No właśnie.
17: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
18: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z

0: dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Paula Michalik i Michał Adamiok w studiu Wiadomości Radia Z. Jest 7:30. Zapraszamy.
3: Jest nowy plan pokoju na Ukrainie. Kijów przekazał Stanom Zjednoczonym propozycję rozmów z Rosją, ogłasza to Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu wideo.
4: Nieoficjalnie wysłannicy prezydenta Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner mają przylecieć do Kijowa w połowie sierpnia. Wzięliby udział w 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.
3: Donald Trump robi to, co każą, pod warunkiem, że polecenie wydaje Secret Service. Prezydent USA zdradza więcej szczegółów swojego powrotu z lipcowego szczytu NATO w Turcji. Na lotnisku w Ankarze wsiadł do Air Force One, ale to nie tą maszyną odleciał.
4: Został potajemnie wywieziony z samolotu w pojeździe cateringowym i przesadzony do mniejszej wojskowej maszyny. Powodem były obawy o możliwość zamachu na Trumpa ze strony Iranu. Kieruje się zaleceniami Secret Service i wojska. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem, więc to zrobiłem, potwierdza amerykański prezydent.
3: Ziemia w mroku zaćmienia Słońca to dobra okazja do badań naukowych. NASA wyśle specjalny samolot badawczy, który będzie leciał na dużej wysokości wzdłuż drogi zaćmienia. Z tej perspektywy naukowcy będą mogli badać koronę słoneczną w sposób, który nie jest możliwy z żadnego innego miejsca w Układzie Słonecznym.
4: Nie planujcie oglądania zaćmienia z perspektywy tatrzańskich szlaków. Park Narodowy przypomina, że po zmroku nie wolno przebywać na jego terenie, a zaćmienie w Polsce będzie widoczne tuż przed zachodem Słońca.
3: PKP Intercity wzmacnia obsługę na najbliższy weekend, który dla wielu osób będzie długim weekendem. Od jutra do poniedziałku prawie 50 składów dostanie dodatkowe wagony.
4: Także Pendolino, zapowiada Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
5: Są to głównie trasy Warszawa-Wybrzeże, południe kraju Wybrzeże i w odwrotnych relacjach, czyli Wybrzeże, Zakopane, Kraków, Krynica. Na ten przedłużony weekend sierpniowy przewidujemy największą frekwencję. Będą to kolejne rekordy.
4: Do pociągów będzie dołączone w sumie ponad 180 dodatkowych wagonów.
3: W Radiu Z, stacja wiadomości sportowej, Krzysztof Wilanowski.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Iga Świątek zagra dzisiaj o finał turnieju w Toronto. Łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie siatki stanie Elina Świtolina. Ukrainka już dwukrotnie pokonała Igę w tym roku, ale Polka w Kanadzie odżyła i spróbuje się przełamać. Wróciłam do swoich nawyków, czuję się bardziej naturalnie i właśnie tak chcę grać. Z większą cierpliwością, której wcześniej mi brakowało. To, czego teraz próbuję, to zdecydowanie bardziej moja gra. Praca z trenerem przynosi efekty. Czuję, że najbardziej stresująca część sezonu już za mną. Mówiła Iga, jej mecz ze Świtoliną zacznie się o 21:00. Wcześniej też o awans, ale w kwalifikacjach Ligi Konferencji zagrają piłkarze z Katowic. Gieksa u siebie spróbuje odrobić dwubramkową stratę z pierwszego meczu z HPL-em Tel Awiw.
9: Jesteśmy pewni siebie w szatni. Myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie. Wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać.
8: Mówił pomocnik Gieksy Kacper Łukasiak. Początek meczu w Katowicach o 18:00.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: No tutaj Iga Świątek po angielsku się pochwaliła w wiadomościach, ja też potrafię po angielsku, prognoza pogody.
2: Od 19 do 23 stopni, 24 w centralnej Polsce oraz na zachodzie, przelotne opady deszczu na Podlasiu. To było to ostatnie.
10: No, jeśli Świątek chwali, że zna angielski. Za 25
2: chrupnąłeś.
10: O, znowu. Witajcie, kochani. Jak słychać, są wakacje w Radiu Z. Robert Karpowicz
2: i Marek Sterybrat.
10: I wy, najlepsi słuchacze na świecie.

0: Za 20 minut 8 tu Radio Z. Jak my zazdrościmy wszystkim dzieciom, które nie chodzą do szkoły, ale jak wrócą, to dopiero będziemy wam zazdrościć, bo szykuje się duża rewolucja w szkolnych stołówkach. Od 1 września w szkołach i przedszkolach Ministerstwo Zdrowia wprowadza taki obowiązek serwowania dzieciom co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w każdym tygodniu.
1: O, to czyli na serio sobie wzięli do serca to słynne powiedzenie, że mięsko możesz zostawić, w dzieciństwie tak mówili, nie?
0: Źle to zrozumieli. Słuchajcie, byliśmy w jednej ze szkół po zmianach. Z nami Boguś i Mareczek.
1: Na początek może Boguś. Bogusiu, co powiesz o tych nowych potrawach?
2: Przecież to się nie da jeść.
0: O, a ty Mareczku, co tam masz na talerzu?
3: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą.
1: Smacznego, dzieciaczki nasze kochane. Radio
4: Z i już. Reklama.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
17: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
16: Nawet tutaj musisz.
17: Marek, Frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
16: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
17: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
18: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOS, siedzibą we Wrocławiu.
19: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Sąsiadko, witam.
23: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
22: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
24: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
23: Sylwester, mój kicić wrócił.
22: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
23: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
24: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
1: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
2: Po reklamie.
3: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer jeden.

0: A to jest klasyczna piosenka dla mężczyzny. Co chwilę jest nie wiem. Kochanie, gdzie jest piżama naszego dziecka? Nie wiem.
1: Mamy, zapytaj.
0: Gdzie jest syrop na gorączkę? Nie wiem.
1: Od tego mamy są.
0: Tak jest. Jasne. Wstajecie z Radiem Z, u nas wakacyjne bingo w te wakacje. Zwiedzamy piękną Polskę, właściwie robią to chłopcy. W tym tygodniu Hubert Radzikowski. Hubercie?
2: Dzień dobry, fantastyczny dzień za mną. Wczoraj zacząłem od gryza jabłka grujeckiego, a później było z każdą chwilą jeszcze lepiej. Były niebieskie źródła, a później trafiłem, no też do wody, z tym, że w amfibii.
3: Tak, wjeżdżamy do wody, jest przed nami kilka metrów stawu do pokonania. Miejmy nadzieję, że to się nam uda i nie utoniemy.
2: Za sprawą Adriana i jego specjalnych pojazdów dowiedziałem się, co oznacza prawdziwy offroad. A dzisiaj dowiem się, co oznacza prawdziwie czyste jezioro, bo takie jadę obejrzeć. Jezioro Powickie to mój dzisiejszy cel.
1: Bardzo ładny. Jezioro Powickie to chyba tam ich troje nagrywali Powic czemu.

0: się pamięta.
1: No ale żeby zacząć od nowa, to przydadzą się jakieś pieniądze na nowy start. I dzisiaj w wakacyjnej rządze pieniądza mamy dla was 650 tysięcy złotych.
2: No i coś specjalnego, taki okrągły bonus w grze. Każdy, kto zagra właśnie teraz, zyskuje okrągłe 10 tysięcy losów.
1: Ale tylko do 8 przez najbliższe 3 minuty. Czekamy na wasze SMS-y. Radio Z pod 7353. Wysyłasz SMS-a, masz 10 tysięcy szans na 650 tysięcy złotych. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Środa, 12 dzień sierpnia, na zegarach już prawie 8, a my zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Te mają dla nas Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Dzień, w którym księżyc zasłoni słońce. Czy grożą nam kłopoty z prądem? O tym na początek.
10: Gadają i nie robią. Prawica krytykuje rząd za brak decyzji o CPN.
9: Zapytamy o to. Gościem Radia Z jest minister energii Miłosz Motyka.
8: Ósma.
9: Polska energetyka gotowa na zaćmienie słońca. Księżyc przysłoni naszą gwiazdę chwilę po 19.
10: To zjawisko odbije się na europejskim rynku energii, ale operatorzy od miesięcy się do tego przygotowywali. Całkowite zaćmienie będzie widoczne m.in. w Hiszpanii.
9: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami.
11: Tak jest.
9: A w Polsce jak to będzie?
11: No, zaćmienie nie wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii. W Polsce rozpocznie się wieczorem, kiedy fotowoltaika nie dostarcza już tak dużo mocy. Co innego w całym europejskim systemie, który w wielu krajach opiera się na OZE, mówi Maciej Wapiński z polskich sieci elektroenergetycznych.
12: W całej Europie może na krótko z systemu zniknąć prawie 10 gigawatów. No to jest moc, która jest jak najbardziej zauważalna, natomiast zaćmienie słońca jest takim zjawiskiem, o którym wiemy. Możemy się do niego przygotować.
11: Operatorzy w Europie są w gotowości i deklarują zapewnienie stabilnego funkcjonowania systemu w czasie zaćmienia.
10: Po zaćmieniu w Polsce będzie noc spadających gwiazd. Zjawisko będzie można obejrzeć m.in. przed Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
9: Prawo i Sprawiedliwość z ostrą krytyką rządu za brak decyzji w sprawie cen paliw. Mimo zapowiedzi premiera wciąż nic nie wiadomo o ewentualnym powrocie programu osłonowego CPN.
10: Szef rządu mówił, że taki ruch jest możliwy na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
9: I to właśnie jest problem Donalda Tuska, krytykuje poseł Andrzej Śliwka.
13: Dużo obiecuje, mało robi. Zamiast robimy, nie gadamy, mamy gadamy, nie robimy. I to, że rządzący chcą łupić Polaków tymi rekordowymi cenami paliw, jest wynikiem tego, że Donald Tusk ma gigantyczną dziurę w budżecie.
10: Program Ceny Paliw Niżej zakończony w czerwcu kosztował budżet państwa mniej więcej 4 700 000 000 zł.
9: Gość Radia Z już z nami. Zaprasza Beata Lubecka.
14: Dzień dobry, z nami jest Miłosz Motyka, minister energii, pełen energii z PSL-u. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I krótkie pytanie na początek. Czy Polskę stać na kolejny program obniżki cen paliw, tak czy nie?
15: Ta decyzja rozstrzygnie się w ciągu najbliższych dni. Robimy wszystko, by tak.
14: Czyli na razie nie. Oczywiście jest sonda na radioz.pl, możecie głosować, więc drodzy słuchacze i internauci, czekamy na wasze głosy. Bardzo jestem ciekawa, jaka będzie odpowiedź. No ale musi pan przyznać, że ceny paliw przyprawiają ból głowy. No i kiedy ewentualnie miałby wrócić ten program?
15: Myślę, że ta decyzja zapadnie w tym tygodniu, czyli w ciągu najbliższych dni.
14: Ale dlaczego, generalnie skąd te wahania?
15: Dwóch powodów. Pierwszą jest właśnie kwestia budżetu i...
14: Nie spina się.
15: Nie. My od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzenia pakietu CPN w marcu, że podatek od nadmiarowych zysków, który był częścią pakietu CPN, tam były obniżki podatków, cena maksymalna oraz właśnie ten podatek, będzie finansował właściwie cały ten program. I niestety decyzja pana prezydenta o wysłaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, de facto zablokowanie jej.
14: Czyli pan prezydent jest winien.
15: Tak? Jest, tak. w zakresie finansowania tego programu jak najbardziej jest winien.
14: No, ale pałac prezydencki sugerował, że należałoby obniżyć marże, należałoby obniżyć podatki, którymi obłożone jest paliwo, no i że to rozwiąże sprawę.
15: No ale na to trzeba mieć finansowanie. Ja cały czas mówię o powodach, o których pani redaktor, od których rozpoczęła rozmowę, więc tych środków nie ma w budżecie ze względu na decyzję pana prezydenta. Dziwną decyzję, bo takie rozwiązania dotyczące właśnie podatku od nadmiarowych zysków były przyjmowane przez większość parlamentarną w poprzednich kadencjach zarządów PiS-u i nie budziły żadnych wątpliwości. Były...
14: A może po prostu źle rządzicie? Że nie umierzecie, bo może nie potraficie rządzić finansami. No to może stąd wynika.
15: To w drugim kroku, jeżeli chodzi o wydatki, to one są oczywiście rekordowe, jeżeli chodzi o obronność, jeżeli chodzi o edukację, jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o drogi, czy jeżeli chodzi o chociażby kwestie zdrowia także. I druga rzecz, tak, to jest sytuacja na rynkach. Ona ma bezpośredni wpływ na to. Natomiast jak się kształtują ceny. Natomiast dajemy sobie z panem ministrem Domańskim jeszcze trochę czasu. Nie przesądzam.
14: Gracie na zwłokę.
15: Nie gramy na zwłokę, no bo ta decyzja i tak zapadnie.
14: Więc ale podobno, tak, że radzicie się w rządzie i że jest więcej sceptyków, żeby jednak tych cen paliw nie obniżać ponownie.
15: Nie słyszałem takich dyskusji.
14: Nie? Ja nie było żadnej nic, zero wczoraj nul, absolutnie żadnej dyskusji?
15: Byli sceptycy.
14: Czyli wszyscy są za, żeby powrócić do CPN, myślę, tak? Ceny paliw niżej.
15: Przede wszystkim kierowcy są za.
14: No, i to jest dla nas
15: bardzo istotne. Natomiast muszą pamiętać, muszą wiedzieć, że te środki, gdyby trafiły do budżetu, już by były przekazane na obniżkę cen paliw, czyli na VAT niższy, czyli na cenę maksymalną, która gwarantowałaby, że koncerny by sobie tego po prostu nie odbiły. Nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia na takiej decyzji pana prezydenta. To była czysto złośliwa polityczna decyzja blokująca działanie rządu, ale zrobimy wszystko z panem ministrem Domańskim, by
14: ale co można zrobić w tym? Gdzie znaleźć te pieniądze w takim razie?
15: To jest właśnie to zadanie, które stoi przed panem ministrem
14: Domańskim.
15: Czyli
14: będzie kreatywna księgowość?
15: Nie. Nie będzie kreatywnej księgowości, natomiast może są wydatki, które nie zostały rozdysponowane w takiej wysokości, może są dodatkowe źródła finansów. Budżet państwa pewnie ostatnie lata pokazały, że był bardzo dobrze realizowany, więc, ale ta dyskusja jest, jesteśmy w trakcie tej dyskusji, decyzja jest przed nami, zrobimy wszystko, by finał był pozytywny, ale przyczyny tej decyzji to jest oczywiście i jej zwłoki, niestety działanie pana prezydenta. Dziwię się, że
14: taką decyzję... Mówił pan po raz trzeci, że to wszystko wina prezydenta. Teraz wracając do tego.
15: Bo to jest 5 miliardów złotych, pani redaktor. Za
14: 5 miliardów złotych. Zakładając, że CPN by powrócił ten plan, że ceny paliw niżej, to od kiedy to miałoby nastąpić?
15: Zgodnie z deklaracją pana premiera na ostatnie 2 tygodnie. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to na pewno, jeżeli chodzi o jego zakres.
14: A na jak
15: w pierwszym
14: długo?
15: Kroku, na 2 tygodnie, myślę.
14: Tylko?
15: Ze względu na różne czynniki, ale także to, jak kształtują się wpływy do budżetu. Niestety, nie chcę wracać po raz kolejny do tej kwestii, której poruszyliśmy wcześniej, ale obniżka VAT-u myślę, że jest taką, którą jako Ministerstwo Energii byśmy rekomendowali w pierwszym kroku. Powiązana oczywiście z ceną maksymalną.
14: Czyli najpierw obniżka VAT-u. Dobrze, pytanie słuchacza, nieco jest złośliwe. Maciej, gdzie i kiedy pan widział diesla za 5,19?
15: Nie, benzyna 95 była poniżej 5,19 w grudniu 2025 roku.
14: Ale wie pan, dlaczego to jest zobowiązanie, że przed wyborami Donald Tusk, teraz pan premier, mówił, że właściwie no, jak on zacznie rządzić, to 5,19 to będzie po prostu normą. No i co?
15: Mówił to w 2022 roku pod kątem tego, jak wówczas Prawo i Sprawiedliwość rządziło. Gdyby przyjąć taki mechanizm, który my wówczas przyjmowaliśmy, teraz przyjmowaliśmy, w stosunku do tamtych cen, to cena by tyle wynosiła. Zresztą po obniżce podatków, po obniżce VAT-u i po obniżce akcyzy, ta cena bardzo mocno spadła poniżej 6 zł, jeżeli chodzi o benzynę 95 w tym roku. Natomiast dzisiaj jest to trudne ze względu na sytuację na rynkach. No i tutaj przyczyn nie należy szukać w Polsce, tylko niestety w rejonie Bliskiego Wschodu.
14: No dobrze, czyli na początek ewentualnie wchodzi w grę obniżka VAT-u, tak?
15: Tak.
14: Do ilu?
15: No, do wartości najniższej możliwej, takiej, która
14: czyli
15: miała miejsce...
14: 8%, tak?
15: Tak, poprzednio. To bym rekomendował i w zakresie kolejnym, jeżeli chodzi o rozwiązania, bo pani redaktor też mówiła co w przyszłości, jak kwestia finansów publicznych, to na pewno podatek od nadmiarowych zysków powinien być analizowany przez nas jeszcze raz. Podchodzimy do tej kwestii.
14: Ale to znaczy będzie kolejne podejście do podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych?
15: Nie rozumiemy tej decyzji pana prezydenta i zgadzam się z panem prezydentem Trumpem, który stwierdził, że w sytuacji kryzysów energetycznych różnymi działaniami przedsiębiorstwa energetyczne na różnych polach generują nadzwyczajne zyski kosztem obywateli, którzy generują nadzwyczajne niestety swoich portfeli straty. I to jest nie tylko kwestia rynku ropy, ale także rynku gazu i jako ministerstwo analizujemy sytuację pod kątem tego, jak te zyski dzisiaj się kształtują w ramach tych przedsiębiorstw, jeżeli one zostały, i powtarzam cały czas, nadmiarowe, nie te, które im zablokują finansowanie, tylko nadmiarowo, czyli powyżej 20% więcej niż w roku poprzednim, to wtedy uważam, że warto podejść do tej kwestii jeszcze raz, uwzględniając pewnie niektóre zniuansowane kwestie, które podniósł pan prezydent w swojej decyzji.
14: No to w takim razie kiedy będzie to kolejne podejście? Kiedy będzie kolejny projekt?
15: No to wtedy, no myślę, że na jesieni, panie redaktor, i dzisiaj te analizy już trwają w Ministerstwie Energii.
14: I co, będzie taki scenariusz jak z kryptowalutami, że ciągle będziecie powtarzać ten sam projekt?
15: Właśnie nie będziemy powtarzali tego samego projektu, dlatego inaczej podchodzimy do tej kwestii, ale decyzja, którą podjął pan prezydent, on nie zawetował tej ustawy. Tylko ją odesłał do Trybunału. To jest niestety trochę takie umycie rąk, jak Piłat. I, bo sam blokuje ten Trybunał. Jest niewłaściwy.
14: No tak, ale de facto rozumiem, że skutkuje to tym, że nie można z tym dalej nic robić, tak?
15: Tak, ale takie podatki, windfall tax, podatki od nadmiarowych zysków, były przyjmowane też przez naszych poprzedników, a my wówczas za tym rozwiązaniem głosowaliśmy.
14: No dobrze, ale otoczenie prezydenta sugerowało, że zamiast wprowadzać nowy podatek właśnie od nadmiarowych zysków, to rząd powinien zdecydować właśnie o obniżeniu stawek VAT i akcyzy na paliwa.
15: Ale z czego? Właśnie z tego źródła, o którym mówimy, o którym mówiliśmy w marcu, i pan prezydent nie powinien być zaskoczony tym, że z podatku od nadmiarowych zysków się takie świadczenia czy obniżki finansuje w 2022, w 2023 roku. Poprzedni rząd robił dokładnie to samo na obniżkę cen energii, na mrożenie cen de facto, na fundusz wypłaty różnicy ceny. Przyjmowano środki z podatku windfall tax od koncernów energetycznych.
14: Aż 70% badanych oczekuje od rządu działań, które doprowadzą do obniżenia cen paliw. To jest najnowszy sondaż SW Research dla Onetu.
15: To jest zrozumiałe. To jest zrozumiałe i stąd też pracujemy nad takimi rozwiązaniami. To nie ma oczywiście uzasadnienia
14: ale
15: tego,
14: że... Ale tylko na dwa tygodnie to by w takim razie obowiązywało. Na ostatnie dwa tygodnie. Sierpnia.
15: Zgodnie z deklaracją. No to tutaj budżet państwa... Już nie chcę powtarzać tego, że nie jest z gumy, ale ma własne ograniczenia. No przecież nie chcę działać.
14: Ale wie pan doskonale, że paliwo również, że tak powiem, podbija
15: koszty. Na wszystko, ale to
14: tak, i już ceny w sklepach, to widać generalnie, że ceny podstawowych produktów w sklepach wzrosły w lipcu o prawie 2% w stosunku do tego, co było przed rokiem.
15: Widzimy to pod kątem właśnie tego, jak zadziałał pakiet CPN, jak obniżył inflację w stosunku do tych państw, które są w naszym regionie szczególnie, to jest widoczne, że ta różnica była znaczna i tak, taki wpływ jest i to myślę potwierdza, że gdybyśmy mieli środki na ten program, to byśmy go przedłużyli. Nie było potrzeby blokady podatku od nadmiarowych zysków, to ten program już by działał.
14: Kiedy te pieniądze znajdziecie teraz, skoro pan mówi, że no niespecjalnie was na to stać?
15: Proszę być cierpliwym zaufać panu ministrowi Domańskiemu.
14: Zresztą cytowałam tutaj wyniki sondażu.
15: Ale nikt nie działa wbrew logice i wszyscy wiemy, że będziemy robili wszystko, żeby te środki znaleźć, bo przykro zaskoczyła nas decyzja pana prezydenta, powiem szczerze, i lobbying koncernów zagranicznych okazał się silniejszy w tej sprawie. Źle się stało.
14: A jaki to, że tam koncern zagraniczny lobbował pana prezydenta?
15: Przecież to nie ulega żadnej wątpliwości, że koncerny mogą się dzisiaj z tego cieszyć, że koncerny robiły, no to jest naturalna praktyka, w wielu momentach część nieoficjalnie, część oficjalnie krytykowała na podatek od nadmiarowych zysków. Słyszeliśmy to zresztą na posiedzeniu komisji. Natomiast...
14: Od kogo?
15: Od przedstawicieli branży. Mhm. Natomiast to jest absolutnie naturalne, przecież nie chciałby być obłożony podatkiem od nadmiarowych zysków, natomiast na pewno będziemy sprawdzać i pytać o kwestię tego, jak to się przełożyło na decyzję pana prezydenta, ile takich spotkań było. Uważam, że to powinno zostać wyjaśnione, bo nie było żadnego merytorycznego uzasadnienia.
14: Ale jak chcecie go zapytać?
15: No będziemy oczekiwali od pana prezydenta deklaracji, dlaczego ugiął się pod tym stanowiskiem, które było wówczas wygłaszane w taki jasny sposób przez koncernów i ich doradców, a nie słucha głosu kierowców.
14: Czy Polskę stać na kolejny program obniżki cen paliw? Tak, odpowiedziało 44%, nie 56%.
15: Widzi pani redaktor?
14: No, jak widać, część naszych słuchaczy, internautów, no ma na ten pogląd, no, znaczy na tę sprawę taki, a nie inny pogląd i zdaje sobie sprawę, że są pewne jednak ograniczenia. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan minister Motyka też z nami zostanie, no i skomentuje te wyniki. No pewnie się ucieszy z tego.
15: Nie.
14: Jak sądzę. Nie? Nie. No to w takim razie zapraszam już teraz do części internetowej.
9: Myślę, że ta decyzja zapadnie w tym tygodniu. O nowej odsłonie programu CPN mówi w Radiu Z minister energii.
10: W zakresie finansowania tego programu winien jest prezydent, bo odesłał do Trybunału Konstytucyjnego podatek od nadmiarowych zysków, który był częścią pakietu CPN. Tych pieniędzy nie ma w budżecie, podkreśla Miłosz Motyka.
9: Dajmy sobie z ministrem Domańskim jeszcze troszkę czasu. Nie gramy na zwłokę, zapewnia polityk PSL-u.
10: Tę rozmowę oglądajcie dalej na internetowych kanałach Radia Z.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: To będzie piękny, wakacyjny dzień w całej Polsce. Słuchajcie, bez upału to najważniejsze. I najcieplej 24 stopnie dzisiaj na Dolnym Śląsku oraz na Mazowszu. Poza tym tak 23-22 widzę w Lublinie nad morzem. No, w Kołobrzegu 19. Coś to może nie ma szczęścia w tym roku.
8: Coś nie ma szczęścia, to prawda. Mogliby morze przenieść na zachód i wtedy byłby spokój.
16: Jest to jakiś pomysł na interpelację do polskiego rządu.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
16: No ale jakby było referendum, to jakby brzmiało pytanie z tezą?
8: Czy jesteś za tym, żeby wybrzeże było od Zielonej Góry do Szczecina?
16: I żeby nigdy więcej nad polskim morzem nie było zimno. Tak czy nie?
8: Tak czy nie?

0: Drive. To jest Offenbach i Norma Jean Martin w Radiu Z, 19 minut po godzinie 8. Czy jest na sali lekarz? To jest pytanie, które mogłoby się teraz pojawić i dobrze, że nie trzeba.
1: Nie stać się.
0: Właśnie, bo fakt sprawdził zarobki lekarzy w całej Polsce w 40 szpitalach i wyszło im, że pensja rzędu tam dziesiątek tysięcy złotych, to w polskich szpitalach to jest norma.
1: Ta.
0: I że najwięcej zarabiają anestezjolodzy.
1: O, a anestezjolodzy to są ci lekarze od znieczulenia, nie?
0: Dokładnie tak.
1: A to by się zgadzało. Ci, co zarabiają najwięcej, to mają największą znieczulicę.
0: Ajej.

0: zbliżamy się do 8:30, wtedy wiadomości w Radiu Z i są dobre wieści dla kierowców. Taka jutrzenka pojawia się, ale prawdopodobnie to nastąpi.
1: Chodzi o to, że prawdopodobnie pojawi się jakaś taka nowa forma CPN-u. Mowa oczywiście o tym programie dopłaty paliw.
0: Ceny paliw niżej, tak.
1: I gdyby to się pojawiło, to ja bym chciał porozmawiać jeszcze z szefem, czy udałoby się na jakiś urlopik wyskoczyć. No jak taniej mogę zatankować, to żal siedzieć w domu.
0: Jest to jakiś pomysł, już się szykujcie, a szczegóły tego nowego planu CPN, który przygotowuje rząd, już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 8:30. Bo tak jak śpiewał Muniek Staszczyk z Tilaf, mamy ekstra rząd i super prezydenta, więc o co ci chodzi? Jest super, jest super.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Marian, o czym myślisz?
3: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Po reklamie.
12: Punktualnie 8.30, jest środa, 12 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
13: Decyzja o powrocie programu CPN jeszcze w tym tygodniu, zapowiada to w Radiu Z minister energii.
14: Ceny paliw niżej miałyby na razie obowiązywać przez 2 tygodnie, do końca sierpnia, zdradza Miłosz Motyka w rozmowie z Beatą Lubecką.
13: Winą za wysokie ceny na stacjach obarcza prezydenta Nawrockiego, który odesłał do Trybunału podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
15: To była czysto złośliwa polityczna decyzja, blokująca działanie rządu, ale zrobimy wszystko z panem ministrem Domańskim, by
16: Ale co
15: by
16: można sobie zrobić? Poradzić. Gdzie znaleźć te pieniądze w takim razie?
15: To jest właśnie to zadanie, które stoi przed panem ministrem
16: Czyli
15: Domańskim.
16: Czyli będzie kreatywna księgowość?
15: Nie.
14: Minister energii chce dowiedzieć się, czy na decyzję prezydenta nie wpłynęło lobby koncernów paliwowych.
13: Prom pasażerski płonie w pobliżu wyspy Bali. Indonezyjscy ratownicy ewakuowali już z pokładu ponad 100 pasażerów. 25 osób jeszcze jest na statku.
14: W akcji pomaga marynarka wojenna, ale utrudnia ją wzburzane morze. Fale sięgają 4 metrów. Prom płynął z Bali na sąsiadującą wyspę Lombok. Na pokładzie było ponad 100 pasażerów oraz kilkadziesiąt samochodów i motocykli.
13: Pieniądze za likwidację oddziałów. Taki wniosek złożyło do NFZ-u 36 szpitali. Tę możliwość daje nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych.
14: Za likwidację albo przeprofilowanie oddziału szpital ma przez 2 lata dostawać 50% ryczałtu. Fundusz 16 wniosków ocenił już pozytywnie. 12 jest w trakcie oceny.
13: 1000 turystów na jednego mieszkańca to wakacyjny rekord. Niewielkiej włoskiej miejscowości palmę pierwszeństwa dzierży Limone sul Garda w Lombardii na północy kraju.
14: Ranking pokazuje, że latem małe włoskie miasteczka zamieniają się w miasta średniej wielkości.
13: Gdyby w Rzymie wskaźnik był taki jak w rekordowej miejscowości, rocznie stolica Włoch gościłaby prawie 3 miliardy turystów.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sing.

0: www.sinclair.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Ty, Robert, nie uwierzysz. Przed chwilą w Radiu Z jakiś facet mówił, że wracają upały po 35
3: stopni. Co ty gadasz?
2: Coś niesamowitego, no.

0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby serce biło, żeby nikt go nie zatrzymywał. To jest bardzo ważne, to się przydaje w życiu. Za 21 minut 9, a dzisiaj po 19 to się przydaje jeszcze jedna rzecz, czyli na przykład jakieś takie okulary do podziwiania zaćmienia słońca.
1: O.
0: Prawie całkowite będzie widoczne na naszym niebie. W Polsce księżyc zakryje słońce w ponad 80% o 22, jakby ktoś planował.
1: Ale tu właśnie co to jest, że dlaczego mamy takie nieszczęście, że tak powiem? No zaćmienie słońca o 20, no.
0: No to wiem, tak. Oczywiście, no mi też się to nie podoba, ale nie było z kim się zamienić, więc...
1: No dobra, w każdym razie.
0: Taka zmiana nam się trafiła.
1: Super zjawisko i to można, słuchajcie, to zjawisko obserwować przez płytę CD.
0: Ha, ha. I teraz jako przedstawiciel młodego pokolenia zadaję to pytanie.
1: Tak.
0: Co to jest płyta CD,
1: no,
0: powiedz,
1: tak,
0: drogi Marku?
1: Młodzi nie wiedzą, że to płyta CD, bo wy jesteście młodzi, a ja to jeszcze, słuchajcie, pamiętam nie tylko płytę CD, ale też pamiętam płytę gramofonową.
0: Aj, Marek, i prawdopodobnie niebawem będzie mógł się również przekonać, czym jest płyta nagrobkowa.
1: A już teraz mój ulubiony zespół to Lastryko.
2: Reklama. Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
2: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: David Guetta, All Out, Run Run River w Radiu Z. Ile tu radości, ile tu energii i tego absolutnie nie zabraknie, bo przed nami jedno z największych wydarzeń sportowych 2026 roku w tej części Europy.
1: Tak, pamiętacie, to był oficjalny kawałek Euro, Mistrzostw Europy. Było. Już w najbliższą sobotę na Tarczyńskiej Arena Wrocław naprzeciw siebie staną dwie legendy światowego futbolu. Manchester United kontra AC Milan.
0: To posłuchajcie Patryka, który takie VIP-owskie zaproszenia wygrał dla całej swojej paczki.
1: Idziesz na super mecz Manchester United AC Milan w sobotę, Wrocław, Tarczyński Arena. Nagroda o wartości 10 000 złotych, bo to są 4 VIP-owskie zaproszenia. Gratulacje.
2: Polski Patryk.
3: Bardzo dziękuję.
1: No i też możecie mieć taką radość jak Patryk. Bilety na mecz Manchester United AC Milan po 9:00. Wielkie sportowe emocje w Radiu Z. Heartbroken lovers.

0: jest właśnie ta ludzka sprawiedliwość, a właściwie niesprawiedliwość. Ja wczoraj tankowałem diesel powyżej 8 zł.
1: A bo ty diesla masz. No o tak. Matko, to weź tam wlej 95, tańsza jest.
0: Próbowałem.
1: Powinno być okej. Okay. No.
0: Nie działa, ale do czego zmierzam? Że tankuję wczoraj powyżej 8, a dzisiaj mi mówią, że będzie znowu ten program, ten CPN, że będzie taniej, no.
1: No to trochę za późno, to nie, to więcej szczegółów na pewno usłyszycie za chwilę w wiadomościach Radia Z. Te punktualnie o 9 powiemy dokładnie, o co chodzi z tą obniżką cen, czy ona się pojawi i kiedy tankować, a nie tak jak Marek, o, że
0: najgorzej.
2: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Tego lata w Radiu Z niemożliwe staje się możliwe.

0: 750 tysięcy złotych.
1: Wow, wow, super.
2: Doczekałam się, dziękuję serdecznie.
0: Ty też możesz wygrać.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Powolutku zbliża się dziewiąta, jest środa, 12 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiok.
4: Minister energii w Radiu Z. Decyzja o CPN. W tym tygodniu rząd szuka pieniędzy.
5: Limity pracy i płacy wydłużą kolejki, alarmują lekarze. NFZ na to, będą kary dla szpitali.
4: Zaćmienie słońca już dziś wieczorem. Podpowiemy, skąd najlepiej obserwować.
3: 9.
4: Ostatnie 2 tygodnie wakacji, być może z programem Ceny paliw niżej.
5: Decyzja powinna zapaść jeszcze w tym tygodniu, ujawnia w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka.
4: Razem z ministrem finansów jeszcze analizują możliwości finansowania tej obniżki. Beata Lubecka po rozmowie z gościem Radia Z. To skąd rząd zamierza wziąć pieniądze?
6: Dobre pytanie, no prace trwają, słyszymy. Coś trzeba będzie przyciąć, przesunąć. Minister energii rekomenduje, żeby powrócić do obniżki VAT-u do wartości możliwie najniższej, czyli 8%, a tak w ogóle to wszystkiemu winny jest oczywiście prezydent, który ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych skierował do Trybunału Konstytucyjnego, czym zablokował pobór około 4-5 miliardów złotych zysków.
7: Przykro zaskoczyła nas decyzja pana prezydenta, powiem szczerze. I lobbying koncernów zagranicznych okazał się silniejszy w tej sprawie. Źle się stało.
6: Teraz rząd przymierza się do powtórki z rozrywki, będzie składał po raz kolejny projekt uchwały o nadmiernych zyskach. Projekt ma być jednak skorygowany.
4: 20 cudzoziemców zatrzymanych przez CBŚP w Kujawsko-Pomorskim. Kolumbijczycy, Gruzini i Tadżykowie nie mieli ważnych wiz lub innych dokumentów pozwalających na legalny pobyt w Polsce.
5: Policjanci razem ze Strażą Graniczną skontrolowali mieszkania cudzoziemców w Gniewkowie i Ciechocinku, a wcześniej jeden z zakładów produkcyjnych w powiecie inowrocławskim, gdzie jak się okazało nielegalnie pracowali 4 obywatele Kolumbii. Wszyscy zatrzymani dostali nakaz powrotu do państw pochodzenia.
4: Resort Zdrowia zapowiada kary dla szpitali za niewykonywanie wszystkich zabiegów i badań. To w związku z planowanymi limitami czasu pracy i wynagrodzeń lekarzy.
5: Ministerstwo chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował 320 godzin miesięcznie. Jeśli szpital nie będzie przyjmował tylu pacjentów, ilu do tej pory, NFZ nie zapłaci za wszystkie świadczenia.
4: Z czym będą musieli mierzyć się pacjenci? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Lekarze od łóżek nie odejdą, ale jak słyszę, będą pracować według narzuconego limitu pracy i płacy. Oznacza to zwolnienia, trudności z ułożeniem grafiku i likwidację placówek, mówi mi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie, dr Dariusz Samborski.
9: To niebezpieczeństwo, które widzimy, to zamykanie oddziałów i szpitali, szczególnie tych powiatowych. Za chwilę sieci lecznicze bardzo chętnie wykupią te szpitale.
8: A to oznacza, że wielu pacjentów będzie skazanych na leczenie prywatne. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Przepisy są w konsultacji, w życie mają wejść jesienią.
4: Takiego dnia jak dziś nie było w Polsce od 27 lat. Wieczorem, chwilę przed zachodem, prawie całe słońce zniknie nam z oczu.
5: W Hiszpanii i na Islandii zaćmienie będzie całkowite. W Polsce księżyc zasłoni je w różnym stopniu, na zachodzie i północy kraju w 86 stopniach. W rejonie Rzeszowa w 58.
4: Skąd najlepiej będzie to widać? Sprawdzał reporter Radia Z Przemek Taranek.
10: Najlepiej wybrać się na jakąś górę, najwyższe piętro wieżowca, nad morze albo nad jezioro, radzi dr Piotr Janowski z AGH.
11: To będzie działo się niestety, ale praktycznie nad horyzontem. To będzie ostatnia godzina przed zachodem słońca.
10: Do obserwacji można wykorzystać metodę projekcji. Wiktor Sala ze Studenckiego Koła Naukowego wyjaśnia, jak zrobić to zwykłą lornetką.
12: Kierujemy ją na słońce. Białą kartkę w pewnej odległości od tej lornetki należy ustawić i wtedy możemy zobaczyć ładnie widoczną tarczę słoneczną.
10: Patrzenie na słońce gołym okiem grozi trwałym uszkodzeniem siatkówki, ostrzegają eksperci. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
5: Do obserwacji najlepsze są specjalne okulary. Można je kupić w internetowych sklepach za jakieś 20 zł. Przed dzisiejszym zaćmieniem już raczej nie dotrą, ale przydadzą się w przyszłym roku. 2 sierpnia czeka nas kolejne częściowe zaćmienie słońca.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Oj, jaki to będzie powrót upałów. Oj, jeszcze wszyscy zatęsknimy za tymi chłodami, które na chwileczkę się pojawiły. Chłodami, jakich chłodami? Od 19 do 24 stopni dzisiaj. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się na Podlasiu. W czwartek już zdecydowanie cieplej. Piątek, sobota, niedziela to już prawdziwe szaleństwo. W niedzielę 37 stopni na Dolnym Śląsku.
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Lato stygnie, ale jeszcze nie wystygło. Jeszcze czekają nas, słuchajcie,
1: chyba.
0: Tak, 2-3 tygodnie wakacji, a do tego przed nami, panie i panowie, to już w sobotę we Wrocławiu wielki mecz, panie i panowie, mecz Manchester United i AC Milan. Dwie legendy w Polsce na Dolnym Śląsku.
2: Ach, gdyby tak mieć możliwość być na tym stadionie i zobaczyć to na żywo, ale oczywiście, że jest taka opcja. Z nami Kacper z Kielc. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, cześć, witam.
2: Kacper, ty wiesz, co się teraz wydarzyło?
3: Podejrzewam, że wiem, bo no. Tak przypadkowo nie dzwonicie.
2: Tak jest. Mamy dla ciebie na ten moment jeden bilet na mecz Manchester United i AC Milan we Wrocławiu, ale koło nas leżą jeszcze trzy dodatkowe, które za chwileczkę możesz sobie wygrać i zabrać całą ekipę, no albo żonę i jej koleżanki, nie?
3: No koleżanek może nie, żony na pewno.
0: Dobra, Kacper, grasz sam, czy jesteś w jakimś teamie? Ktoś ci podpowiada, ktoś ci pomaga? No,
3: mam jeszcze żonę właśnie obok siebie.
0: Małgosię?
3: Tak, tak, Małgosię.
0: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
2: Bo chwali, dzień dobry, Gosiu.
0: Chwalił się Kacper przed anteną, że ma żonę.
4: Taką świeżą, pieczoną żonę.
2: O, gratulacje.
4: Dwumiesięczną żonę.
0: Cudownie, to zapraszamy was na podróż poślubną na stadion. Teraz tak, będą pytania, odpowiedzi ABC, na odpowiedź macie 3 sekundy. Czy jesteście, kochani, gotowi, żeby walczyć o kolejne bilety na mecz Manchester United AC Milan?
4: Tak, jesteśmy.
0: No to dobra. Uwaga, pytanie.
2: Czytamy pytanie, Robert? Jak się pojawi pytanie, mówimy czas start i wtedy macie chwilę na to, żeby odpowiedzieć.
0: Tak.
2: Pytanie pierwsze. Sytuację, w której jeden zawodnik w jednym meczu zdobywa aż 3 bramki, nazywamy A. Hat-trick, B. Trick-track, C. Super Bowl.
4: Odpowiedź A.
0: Odpowiedź A, sprawdźmy. Tak jest! Już macie 2 bilety! Już macie 2 bilety! Już...
2: Małgosia i Kacper, idziecie.
0: Coś niesamowitego. Już macie podróż podróżną w sektorze C. Teraz uwaga. Kolejne pytanie. Pingwiny żyją na wolności. A. Na Madagaskarze. B. Na wybrzeżu RPA. Czy C. Na północy w okolicach Grenlandii. Szybko!
3: W okolicach Grenlandii.
0: Sprawdźmy, czy to dobra odpowiedź. Aj, niestety nie. Jeden bilet zostaje u nas, ale spokojnie, jeszcze jest jeden bilecik dla was.
2: Dobra, weźcie kogoś ze sobą na ten mecz. Uwaga, pojawia się trzecie pytanie. Czarna skrzynka w samolocie jest koloru A. czarnego, B. białego, C. czerwonego.
0: Szybko!
4: Czarnego.
0: Jak?
4: Czarnego.
0: Sprawdźmy, co na to komputer. Też nie, czerwona jest ta skrzynka, słuchajcie, wbrew pozorom. Także macie 2 bilety. Podróż poślubna na stadion. Idziecie razem, cudownie, wielkie
2: tak
0: brawa dla
2: być.
0: Was.
2: Ale Małgosia tutaj wyraża swoją radość. Niewiele zrozumiałem, ale chodziło o to, że wspaniale się czuje, że ma męża od 2 miesięcy, że będą razem podziwiać Manchester i AC Milan i oby tak co miesiąc. Tak było,
3: tak
2: prawda?
3: Jest. Super, tak, dokładnie tak.
4: Troszeczkę nam zabrakło tchu, ale bardzo się cieszymy serdecznie.
2: Wspaniale.
4: Dziękujemy za tą możliwość.
0: To my dziękujemy, że wzięliście udział w naszej zabawie i uwaga, udostępniliście też 2 bilety naszym słuchaczom, którzy teraz nas słuchają i krótka piłka, pozostały wam 2 bilety do wzięcia, czyli uwaga, pytanie dla pozostałych słuchaczy, którzy nas teraz słyszą. Dowiadujesz się, że dostajesz bilet na ten super mecz Manchester United AC Milan i co robisz?
2: 321, macie czas do 9:30.
0: Najbardziej
2: śmiało.
0: Oryginalna odpowiedź wygrywa.

0: Wszyscy mówią, że niemożliwe i niemożliwe i niemożliwe.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: To się dzieje u nas naprawdę. Każdego dnia wygrywacie wielkie pieniądze. Nagroda główna dzisiaj, słuchajcie, aż 650 tysięcy złotych i właśnie tyle ktoś po południu może wyciągnąć z naszych wakacyjnych walizek.
3: To prawda, ale to nie jest wszystko. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli dla was jakichś cudownych dodatków, bo gracie w finale wakacji o najnowszą Hondę ZRV i to właśnie teraz. A to pełna hybryda o mocy 184 koni. Wygodny i komfortowy SUV do miasta i na dłuższe trasy.
0: I teraz coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli super ekstra rekordowy bonus tego poranka. Każdego waszego SMS-a mnożymy tu i teraz do godziny 10. Blerom, blerom, blerom, blerom, razy 16 tysięcy.
3: Ale pocisnął.
0: Ale no.
3: Jaki pocisk.
0: Ale
3: 16 tysięcy losów w grze.
0: Ale urwał.
3: Regulamin, specjalne bonusy czekają na radioz.pl, więc ślijcie Radio Z pod 7353.
2: Radio Z.
4: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Reklama.
5: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
20: Po reklamie.
21: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: piosenka pod tytułem ITP, ITD, czyli CDN, Sanach w Radiu Z.
1: I ciąg dalszy rzeczywiście w tym momencie nastąpił, dlatego że po dziewiątej wspaniałe, wielkie emocje, kiedy to Kacper i jego żona Małgosia walczyli o mecze, bilety na mecz Manchester United i AC Milan. Ten mecz odbędzie się na Tarczyńskim Arena we Wrocławiu. Dwa bilety zdobyli, mogli cztery, czyli dwa bilety nam zostały. Pojawiła się dogrywka, a w dogrywce pytanie.
0: Bardzo łatwe. Uwaga, dowiadujesz się, że dostajesz bilet na ten super mecz Manchester United AC Milan, czyli tutaj w tym przypadku akurat dwa bilety. I co robisz, oto zwycięzca?
2: Jak dowiem się, że wygrałem dwa bilety na mecz, po pierwsze to jadę do szpitala, bo prawdopodobnie będę miał stan przedzawałowy.
0: No, to już się orientuj, gdzie jest najbliższy SOR i jakieś oszczędności wypłać, bo wiadomo, na SOR-ach nie jest tanio.
1: Nie jest tanio.
0: Bo masz dwa bilety na super mecz już, słuchaj, w sobotę. AC Milan, Manchester United, Wrocław, Tarczyński Arena.
1: Wielkie gratulacje, pozdrów Radio Z, krzycz tam najgłośniej, tak żeby cię słyszeli na murawie.
0: Tak jest, wszystkiego dobrego, a konkurs powróci już jutro o tej samej, w każdym razie podobnej porze w porannym programie.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie. Radio Z.

0: To tańczyła Patrycja Markowska w Radiu Z. Jeszcze raz, za chwilkę u nas wiadomości punktualnie o 10:00, a tam sensacyjna akcja agentów Secret Service i prezydenta Donalda Trumpa.
1: Okej, okay. Masz jakieś szczegóły?
0: Mam szczegóły, że wsiadł do samolotu, ale później jakbyś wsiadł do tego samolotu i zobaczył, czy prezydent tam jest, to jego by tam nie było.
1: Na szczęście prezydent powiedział, że gdyby go nie atakowano i nie grożono, to nie byłby prezydentem.
0: Więcej
1: tylko tym najlepszym.
0: Szczegółów za chwilkę w wiadomościach Radio Z. Zostańcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
15: Kanter spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
21: Ale chyba nie włosów.
20: Akurat włosy wypadają mi garściami.
21: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
20: Ale łysienia u ciebie nie widać.
21: No właśnie.
22: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
23: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
24: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Sąsiadko, witam.
27: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
26: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
28: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
27: Sylwester, mój kicić wrócił.
26: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
27: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
28: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Po reklamie.
0: To już prawie 10:00, jest środa, 12 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiok.
1: Minister energii w Radiu Z. Będzie kolejna próba wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
2: Areszt dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Sprawa z Mircza w Lubelskiem.
1: Będzie więcej miejsc w pociągach Intercity na kilka dni.
0: Dziesiąta.
1: Drugie podejście rządu do wprowadzenia nowego podatku.
2: Minister energii Miłosz Motyka zapowiada w Radiu Z kolejny projekt podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd już analizuje możliwe rozwiązania.
1: Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Co ma zmienić nowy rządowy projekt? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
3: Nowy projekt podatku od nadmiarowych zysków nie będzie tożsamy z tym skierowanym do Trybunału. Minister Motyka uważa, że prezydent nie miał merytorycznych podstaw do takiej decyzji.
4: Przykro zaskoczyła nas decyzja pana prezydenta, powiem szczerze, i lobbying koncernów zagranicznych okazał się silniejszy w tej sprawie. To jest niestety trochę takie umycie rąk, jak Piłat.
3: Miłosz Motyka dodaje, że podatek zrekompensowałby straty z powodu ewentualnej obniżki VAT-u na paliwo, jeżeli rząd zdecyduje się ponownie wprowadzić limit cen na stacjach benzynowych.
2: Jeżeli program ceny paliw niżej zostanie wprowadzony, będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie sierpnia.
1: Ponad 4 miliony złotych strat przez oszustwa i pranie pieniędzy. Czwórka domniemanych złodziei tożsamości cyfrowych zatrzymana. To 3 Nigeryjczyków i Polka.
2: Włamywali się do poczty elektronicznej, przejmowali maile i obserwowali wymiany wiadomości między firmami. Ukrywali lub usuwali maile z fakturami, a następnie wpisywali na nie swoje numery rachunków bankowych. Płatności kierowali na konta zakładane na skradzione dane, nieświadomych niczego obywateli Belgii i Francji. Usłyszeli już zarzuty, trójka jest w areszcie.
1: Jest areszt dla 26-latka z gminy Mircze na Lubelszczyźnie za spowodowanie wypadku śmiertelnego.
2: W piątek wieczorem zginęła idąca poboczem kobieta, która prowadziła rower.
1: I o tej sprawie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Mężczyzna potrącił 46-latkę, nie udzielił jej pomocy, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Po 3 dniach sam zgłosił się do komendy policji w Chrubieszowie i przyznał się do spowodowania wypadku. Prokurator zawnioskował już o zastosowanie dla niego tymczasowego aresztu. Teraz grozi mu nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Prezydent Trump ujawnia szczegóły tajnej operacji Secret Service. Jak wiecie z Radia Z, lipcowy szczyt NATO w Ankarze opuścił inną drogą niż się wydawało.
2: Do swojego Air Force One wszedł jednymi drzwiami w blasku fleszy, a wyszedł drugimi pod osłoną agentów. Do Waszyngtonu leciał małym wojskowym samolotem.
1: O całej sprawie reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
6: Oficjalnie Secret Service tego nie komentuje, ale nieoficjalnie chodzić miało o potencjalny zamach ze strony Iranu. Dlatego na lotnisko, gdzie stał Air Force One, podjechała prezydencka limuzyna, a kamery pokazały, jak Donald Trump wchodzi na pokład. Później jednak prezydent ukryty w wózku cateringowym trafił na pokład niewielkiej wojskowej maszyny. To była decyzja Secret Service, a ja słucham się ich zaleceń. Jak dodał amerykański prezydent, wiele osób czyha na jego życie, ale on sam nie za bardzo się tym przejmuje.
2: Ostrzec amerykańskie służby przed zagrożeniem irańskim zamachem miał Mossad. To z izraelskich informacji wywiadowczych miało wynikać, że Teheran planował zestrzelić samolot z Trumpem przy użyciu przenośnej broni rakietowej.
1: Pociągi Intercity wydłużą się na kilka dni. PKP doczepi dodatkowe wagony na popularnych trasach. Tak będzie od czwartku do poniedziałku włącznie.
2: I tak więcej miejsc pojawi się w pociągach z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy, Zdroju i Krakowa. Spodziewamy się ogromnej frekwencji, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
7: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych dodatkowymi 184 wagonami. Pociągi Pendolino również zostaną wzmocnione, pojadą w tak zwanej podwójnej trakcji.
2: Podwójne Pendolino może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów.
1: W Radiu Z zmiana maszynistów. Ida Tomczak z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Czas na wiadomości ekonomiczne.
8: Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Wzrosną opłaty za śmieci, pisze dziś Rzeczpospolita. System kaucyjny odebrał gminom nawet połowę dochodów z plastiku i aluminium, a to znaczy, że będą mieć mniej pieniędzy na finansowanie gospodarki odpadami. Samorządowcy alarmują, że bez odpowiedniej ustawy o odpowiedzialności producenta to mieszkańców dotkną podwyżki opłat. Obraz młodego polskiego dłużnika przedstawia Big Info Monitor. Chodzi o osoby między 18 a 24 rokiem życia. Długi głównie mają mężczyźni ze Śląska, Mazowsza i Dolnego Śląska. Na głowę mają około 5000 zł należności do zapłacenia. Właściciele mieszkań i najemcy chcą uregulowania rynku, wynika z raportu Instytutu Rynku Najmu. Prawie 65% posiadających mieszkania na wynajem jest za regulacjami. Wśród najemców to ponad 40%. Wszyscy oczekują spójnych, zrozumiałych i przewidywalnych zasad, które zapewnią przejrzystość umów i bezpieczeństwo obu stron. My będziemy patrzeć w niebo, a produkcja energii z fotowoltaiki będzie mniejsza. Do zaćmienia słońca od kilku miesięcy przygotowują się europejscy operatorzy systemów elektroenergetycznych. W naszym kraju ubytek produkcji będzie, ale niewielki, bo zaćmienie nastąpi wieczorem, kiedy fotowoltaika produkuje stosunkowo niewiele energii.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: A, to trzeba mieć taki pomyślunek, trzeba mieć łeb na karku, dlatego u nas zachód słońca pojawia się dopiero od 22.
0: No właśnie.
10: I wtedy to słońce już tak nie grzeje, bo to chwila, moment, zachód słońca, a to już będziemy mieli zaćmienie. No. Nie ma takiego tutaj, że jakiś oze. To już przyszły premier powiedział, co to jest oze.
0: To moi starzy zawsze mieli zaćmienie, jak się pytałem, gdzie są moje pieniądze z komunii. Norbert, dzień dobry.
11: Ja wczoraj miałem zaćmienie o 21. Przed słońcem.
10: A, upały wracają.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
11: Tak, w sobotę chyba nawet 35 stopni, ale jeszcze zdążę o tym opowiedzieć. 6 minut po 10. Norbert Pienkowski, zapraszam na wakacyjne bingo.
10: No i wtedy to OZE to tak, a nie tam, że
11: no, OZE.
10: O 20.

0: Bardzo. Wakacyjny numer na antenie Radio Z, czyli Oli Mears i Rizzle Kicks. 16 minut po godzinie 10, a skoro wakacje, to oczywiście wakacyjne bingo. Hubert Radzikowski gdzieś podróżuje. O dzisiejszych swoich planach opowie wam teraz. Halo, Hubert.
1: Dzień dobry. Cześć. No i ruszam w ostatni w tym tygodniu dzień wakacyjnego bingo z Radiem Z. Za mną już trochę kilometrów, trochę w gór, wodospadów, jabłek, wczoraj też offroad, po którym przekonałem się, że określenie droga bywa czasami naprawdę mocno umowne. Dzisiaj będzie spokojniej, no przynajmniej teoretycznie. Wyruszam z Łodzi, a finał tej podróży zaplanowałem nad Jeziorem Powickim. Pięknym, czystym. Ach, już się nie mogę doczekać, ale przecież nie pojadę tam po prostu najkrótszą drogą, bo to nuda, prawda? No to najpierw koło, tam ruiny średniowiecznego Zamku Królewskiego nad Wartą. Chcę zobaczyć, ile z niego zostało. Wejść na wieżę i oczywiście pokazać wam to wszystko w social mediach Radia Z. Później będzie Konin i spotkanie z czymś, co można nazwać średniowieczną nawigacją. Brzmi tajemniczo, dla mnie też. Dlatego pojadę przekonać się, jak to wygląda i o wszystkim wam opowiem. A moja podróż, jak już wspomniałem, skończy się dzisiaj nad Jeziorem Powickim. Podobno jednym z najczystszych i najpiękniejszych jezior w Polsce. No to co? Zaczynamy. Na początek od koła. No niech koła się kręcą i lecimy na zamek z wakacyjnym bingo z Radiem Z.
0: Dzięki, Hubert. Słuchajcie uważnie Radia Z. Dzisiaj Hubert Radzikowski podróżuje po Mazowszu, jak sami słyszeliście. Średniowieczna nawigacja to brzmi jak jazda z mapą.

0: 23 minuty po 10. To Anne Winsborn w Radiu Zeta. Ja czytam właśnie, że syn Donalda Trumpa jest bogatszy od własnej matki. Baron ma 20 lat, a dorobił się już 150 milionów dolarów na kryptowalutach. A jak widać, w tej rodzinie kieszonkowe jest dobrze inwestowane. Radio Z i już. Dobra inwestycja to za chwilę Damiano Dawid w Radiu Z.
1: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
8: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
9: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
10: Wakacyjna żądza pieniądza.
9: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
11: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
9: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
12: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
13: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
15: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
16: Kolego Pikachu!
15: Nie.
16: Ha? Jak to?
15: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.

0: Obrzydka nazwa zespołu Narcotic Trust, ale bardzo ładny utwór. 19 minut do 11. Tu Radio Z, a przed nami dzisiaj super finał dnia i wyjątkowe nagrody, między innymi 60 tysięcy złotych i nawet 650 tysięcy. Wszystko zaczyna się od jednego SMS-a wysłanego pod 7353 za 3,69 o treści Radio Z. A później, moi drodzy, to już dzieje się magia.
1: Wygrałam! Grażyna z Krakowa!
0: I żeby było fajnie, albo jeszcze fajniej, to mam dla was coś specjalnego, specjalny mnożnik, bo od teraz jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353, to uwaga, 6600 szans na 650 tysięcy złotych. Jak wchodzić do gry, jeśli mam doradzić, to doradzam właśnie teraz. Radio Z pod 7353, a regulamin znajdziecie na radioz.pl. Radio Z. A dla tych, którzy czekają na coś dobrego, Kaśka Sochacka i Szum za chwilę.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w biegu.

Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Starcie gigantyczne.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: gdzie...
1: 3 minuty do 11. Wcale nie jest tak łatwo zaśpiewać halo wysoko, żeby to było tak ładnie. Ale potrafi to Jasiek Piwowarczyk. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości Radia Z, a w nich o sporze, o zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. To w wiadomościach o 11. Bądźcie blisko Zetki.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabat obranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
6: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
5: Nie masz pomysłu na lato?
6: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
7: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
8: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
9: Polecam. Ewa Swoboda.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
0: masz. Po reklamie.
10: Dochodzi 11, tu Radio Z, w studiu Idalia Tomczak.
11: Dzień dobry.
10: Zapraszamy na wiadomości.
11: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju niepewny, to na początek wiadomości. Potem sprawdzimy, jak idą przygotowania do chrztu ORP Wicher, a na koniec poszukamy najlepszego miejsca do obserwacji zaćmienia słońca.
10: 11.
11: Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju jednak nie taki pewny. Mimo twardej deklaracji wiceszefowej Komisji Zdrowia o ponadpolitycznej zgodzie, jest i będzie z tym spory problem. Powodem jest sceptyczne podejście koalicjantów. Wygląda więc na to, że wrzesień będzie też czasem bardzo trudnych rozmów. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk rozmawiała z politykami. Karolina, co wiadomo?
12: Wszystko wskazuje na to, że słowa posłanki Polski 2050 były mocno na wyrost, bo w obozie władzy trudno o potwierdzenie tej ponadpolitycznej zgody na odgórny, nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Koalicja Obywatelska zastrzega, dopiero będziemy dyskutować. Marek Sawicki z PSL-u wręcz dobitnie, właściwie sugeruje brak zgody.
13: Przecież mamy samorządy i samorządy mają pełne prawa do tego, żeby decydować. Nie odbierajmy im tego prawa.
12: Polityczne rozmowy, zapewne niełatwe w tej sprawie, będą po parlamentarnych wakacjach.
11: Oprócz zakazu nocnej sprzedaży, poselski projekt przewiduje też zakaz reklamy i promocji alkoholu, także trunków 0%. Areszt dla Ukraińca podejrzanego o atak nożem w Lubsku koło Żar. W weekend zaatakował znajomego Polaka. Motyw nie jest znany. Za napastnikiem ruszyli policjanci, a ranny Polak trafił do szpitala. Nożownikowi grozi do 5 lat więzienia. Za pół godziny zacznie się ceremonia chrztu i nadania imienia fregacie ORP Wicher. To jedna z trzech powstających w ramach programu Miecznik. Tym samym realizuje się największy projekt modernizacyjny w historii polskiej marynarki wojennej. Na nabrzeżu Stoczni Wojennej w Gdyni, tuż obok przygotowanego na jutrzejsze wodowanie kadłuba Wichra, jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Macieju, jak prezentuje się jednostka, no i dlaczego jest tak ważna?
14: Fregata rozciąga się na blisko 140 metrów i robi ogromne wrażenie, bo tego typu jednostki do tej pory widywaliśmy zwykle wtedy, gdy do Gdyni gościnnie wpływały największe okręty NATO. A teraz w Polsce będziemy je mieli na wyposażeniu. I to aż 3. Wszystko po to, by, jak mówił tu dziś premier Donald Tusk, nikt nie odważył się nas zaatakować.
15: Potencjalny napastnik zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher.
14: Ponoć na efekt prac polskich stoczniowców z lekką zazdrością ciekawością patrzą nawet Brytyjczycy, od których wzięliśmy projekt fregaty. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
11: ORP Wicher ma wejść do służby w polskiej marynarce za 3 lata. W Stoczni Wojennej w Gdyni powstają też już 2 kolejne fregaty, Burza i Huragan. Przed nami wieczór z niezwykłym zjawiskiem na niebie. Po godzinie 19 naszego czasu księżyc zasłoni tarczę słońca. Zaćmienie całkowite będzie widoczne w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce zobaczymy zaćmienie częściowe. Ważne jest jednak, by wybrać odpowiednie miejsce do obserwacji, którego szuka reporter Radia Z Jan Kielak.
10: W chwili zaćmienia słońce będzie bardzo nisko na niebie, dlatego do jego obserwacji najlepiej wybrać miejsca z widocznym horyzontem, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
16: Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
10: Kolejna kwestia to bezpieczeństwo. Na słońce nie możemy patrzeć bezpośrednio ani przez lornetkę. Do obserwacji zaćmienia najlepsze są okulary ze specjalną folią chroniącą przed światłem. Jan Kielak, Radio Z.
11: Poza częściowym zaćmieniem słońca czeka nas dziś też noc Perseidów. Niewykluczone jest także pojawienie się zorzy polarnej.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
17: Na program zaprasza sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl.
10: Na ten moment najcieplej we Wrocławiu. Termometry pokazują tu ponad 19 stopni w cieniu, a najchłodniej w Zakopanem prawie 15, czyli trochę ponad 14,5 stopnia. Natomiast dzisiaj w ciągu dnia temperatury w okolicach 24 stopni w centrum, do 23 na południu, do 24 na zachodzie, najchłodniej w Koszalinie widzę 19.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
17: Na program zaprosił sponsor. Dystrybutor włoskich płynów do płukania Tesori d'Oriente. tesoridoriente.pl

0: tonight.
1: Ależ to jest numer fan i Janelle Monáe w Radiu Z. 15 minut po 11. To Radio Z, czyli najlepsza propozycja na spędzanie wakacji. W ramach wakacyjnego bingo dzisiaj Hubert Rodzikowski dotarł do Zamku Królewskiego w Kole. Czy to prawda, Hubert?
2: Tak, absolutnie prawda. Jestem na szczycie wieży tego zamku i powiem wam, że dopiero stąd człowiek rozumie, po co Kazimierz Wielki postawił tu w XIV wieku towarownię, bo pode mną Dolina Warty, dalej panorama koła, a kilkaset lat temu z tego miejsca można było kontrolować przeprawę przez rzekę i pilnować, kto podróżuje, czyli taki średniowieczny monitoring, tylko że unplugged, nie? Bo prądu wtedy nie było. Ciekawostką jest fakt, że warta, którą widać z wieży dzisiaj, w czasach budowy zamku płynęła z jego drugiej strony, ale przez te kilkaset lat postanowiła sobie zmienić koryto i płynie teraz z drugiej strony i też jest fajnie. A sam zamek, no genialna sprawa. Ja jestem miłośnikiem zamków, ale wierzę, że na każdym zrobi wrażenie. Tym bardziej, że widzę coraz więcej osób przybywających. Na ten moment ja mam to szczęście być sam na tej wieży, to jest naprawdę wzruszająca chwila, ale podobno, jak już zdążyłem ustalić, mieszkańcy okolic umawiają się na dzisiejsze oglądanie zaćmienia słońca. No to może być dopiero fantastyczny sposób na spędzenie czasu na tutejszym zamku. Także polecam zamek w Kole, bo wieża świetna, bezpieczna, odbudowana, od lipca działająca zaledwie, czyli zamek podnosi się z ruin, a widok odwieczny i przepiękny.
1: Hubert przepięknie wam o tym opowiada, to tak jakbyśmy byli troszkę na wycieczce, tylko darmowej. Dzięki, Hubert.
2: Z tym darmowej to nie przesadzaj, dobra? Ja wracam i pogadamy.
1: Rozliczymy się. Dobrze. Dzięki, Hubert. Z Hubertem słyszymy się za godzinę. To jest wakacyjne bingo w Radiu Z. A skoro i pogoda dopisuje, no to teraz Dawid Podsiadło, jego letni hit Na błysk.

0: Tu Radio Z, 24 minuty po godzinie 11. Jermaine Jackson i Pia Zadora, dobrze znacie ten numer. A czy dobrze wiecie, jakie dzisiaj pieniądze są do wygrania w wakacyjnej rządzy pieniądza? To już mówię, między innymi 60 tysięcy albo nawet 650 tysięcy złotych. Te kwoty czekają w naszych walizkach i już dzisiaj ktoś z was dołączy do tych osób.
1: Cześć, to Karolina z Gdańska. Wysłałam dosłownie jednego SMS-a i wygrałam dzisiaj 50 tysięcy.
2: Dzisiaj wysłałam tylko jeden SMS, więc zupełnie się nie spodziewałam, że coś się może wydarzyć.
3: Wysyłajcie SMS-y do Radia Z 7353, ale to są emocje.
0: Słuchajcie, a ja jestem miłym gościem i chciałbym wam pomóc, dlatego ode mnie dla was. Załatwiony mnożnik szans. Od teraz mnożę wasze szanse na wygraną i wasze szczęście. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 369, to uwaga, 11 tysięcy szans. Ja odliczam, a wyślijcie SMS Radio Z pod 7353.
4: Radio Z i już. Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj już dziś od 19 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Po reklamie.
9: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer

0: To Ewa Max w Radiu Z. Kochani, przeprowadzamy się. Dla nas to coś dużego, bo 21 lat byliśmy w jednym miejscu i teraz przeprowadzamy się, a jak przy każdej przeprowadzce znajduje się naprawdę dużo różnych rzeczy. A uwierzcie mi, mamy co rozdawać. Na Instagramie Radia Z znajdziecie naszą garażówkę i szczegóły dotyczące tego, co teraz można wygrać. Na pewno wam się spodoba. Zajrzyjcie na Instagrama, a za chwilę u nas Oskar Sims. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
0: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
0: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
2: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
8: Po reklamie.

0: brzmi jak milion dolarów. To Zalia w Radiu Z, a ja mam dla was dzisiaj nawet 650 tysięcy i dodatkową szansę na wygraną jeszcze przez 4,5 minuty. Każdy SMS mnoży 11 tysięcy razy. Przypominam, nagroda główna dzisiaj w wakacyjnej rządzy pieniądza to aż 650 tysięcy złotych. Ślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Trzymam kciuki.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorabatem masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Media Expert.
10: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
11: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
10: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
11: Znam ten sposób. Kosztowny.
10: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
11: To dlatego taka koperta.
10: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek. Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
12: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Bez względu na to, gdzie, jak i z kim będziesz cieszyć się latem, w Radiu Z możesz cieszyć się z wielkiej wygranej.
19: Wakacyjna żądza pieniądza.
18: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu

0: Organizator loterii spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklamie.
5: Za chwilę 12:00, tu Radio Z. Najnowsze wydanie wiadomości ma dla Was Idalia Tomczak. Zapraszamy.
6: Gangster z Polski wytropiony w Chorwacji czeka na ekstradycję. Cyberprzestępcy mogli wykraść dane milionów osób. Jest pilna narada. Tłumy nad Bałtykiem. Tak dobrego sezonu dawno nie było.
5: Dwunasta.
6: Lider kibolskiej bojówki Wisły zatrzymany w Chorwacji, Patryk P. ukrywał się od marca, zmieniając miejsca pobytu. Ma do odsiedzenia wyrok 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. Łączymy się z krakowskim reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemku, jak policjanci wpadli na trop gangstera?
7: Wytropili go funkcjonariusze ze specjalnej jednostki określani mianem Łowców Głów. Patryk P. korzystał z pomocy pseudokibiców innych klubów. Ukrywał się w różnych krajach europejskich. Wiedział, że jest ścigany, mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
8: Cały czas zmieniał miejsce zamieszkania. Miał ograniczone takie grono znajomych, z którymi utrzymywał kontakty. Były to kontakty sporadyczne. Nie używał mediów społecznościowych.
7: Ostatecznie policjanci dostali wiarygodne informacje, że przebywa w Chorwacji i tam wczoraj po północy zatrzymali go w jednym z apartamentów. Był kompletnie zaskoczony i nie stawiał oporu. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
6: Patryk P. trafił na razie do chorwackiego aresztu, gdzie będzie czekał na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Właśnie powinno rozpoczynać się pilne połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Zwołał je minister cyfryzacji po ataku na dane firmy MyDR, która obsługuje lekarzy i gabinety lekarskie. Gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Nie ma jeszcze potwierdzenia wycieku, ale mogło do niego dojść. Mówi się, że cyberprzestępcy mogą mieć dane nawet 19 milionów osób. Gdy Polska poderwie myśliwce, RCB wyśle SMS-y do mieszkańców ściany wschodniej. To zmiana, która wchodzi w życie po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a na rządzących fala krytyki za brak odpowiedniego informowania o zagrożeniu. Im więcej informacji, tym lepiej, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
9: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio.
6: Temat omawiany jest przez RCB, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Przed korkami na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego ostrzega krakowski zarząd dróg. Dzisiaj rano rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Drogowcy będą remontować chodnik i jezdnię, którą zawęzili do jednego pasa, mówi Krzysztof Wojdowski, rzecznik drogowców.
10: Dotyczy to kilometrowego odcinka, natomiast jeżeli ktoś chce uniknąć wyjazdu w tym miejscu właśnie Zakopianką z Krakowa na południe, to może wybrać trasę albo przez Skawinę, Sidzinę, albo z drugiej strony przez Sfoszowice, czy też Świątniki, dalej kierując się na południe.
6: Remont potrwa do października. To najlepszy sezon nad morzem od pandemii. Takiego obłożenia na zachodnim Pomorzu nie było od dawna. Wolnych miejsc nad Bałtykiem praktycznie nie ma. Oferty, które są, przegląda reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, co widzisz?
11: Wolnych pokoi nie ma praktycznie co szukać w sierpniu, coraz mniej ofert zostało także na wrzesień. Jak mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej, tak dobrze nie było od lat.
12: I hotele zapewniają, że mają także rezerwacje na wrzesień i październik. Będzie to najlepszy sezon od lat.
11: Na sytuację coraz mocniej wpływają turyści zagraniczni. Nad polskie morze przyjeżdżają już nie tylko Niemcy, ale także Czesi i Węgrzy. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: Więcej turystów też na Mazurach. O 21% rok do roku wzrosła sprzedaż noclegów w Giżycku i okolicach. W Radio Z wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Rod Stewart zawiesza swoje pożegnalne tournée. Lekarze zalecili mu miesiąc odpoczynku po kardiologicznym zabiegu wszczepienia stentu. 81-letni wokalista jest w trakcie pożegnalnej trasy One Last Time. Odwołać musiał występy w USA i Meksyku. Jestem głęboko rozczarowany. Przepraszam fanów za zawód, jaki im sprawiłem. Nie mogę się już doczekać powrotu na scenę, oświadcza i zapewnia, że szybko wraca do zdrowia. Diabły Kena Russella wrócą bez cenzury. Trzeba było poczekać jedyne 55 lat, żeby zobaczyć film w wersji zgodnej z wizją reżysera. Produkcja z 71 roku opowiada o 17-wiecznym księdzu oskarżonym o czary i opętanie zakonnic. Watykan domagał się odwołania pokazów w Wenecji, a cenzorzy wycinali kolejne sceny. Teraz wersja 4K trafi do kin w październiku. Polskiej daty na razie nie ma. Jacek Malczewski na ścianie bloku w Radomiu, mieście narodzin malarza, powstał kolejny mural z jego dziełem. Wielkoformatowe malowidło zdobiło ścianę budynku mieszkalnego na osiedlu 15-lecia. Jest odwzorowaniem autoportretu z aniołem na tle łąki, namalowanego w 1910 roku.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
15: My dzisiaj odpoczywamy od upałów, ale to nie oznacza, że nie będzie przyjemnie. 21 stopni dzisiaj na wschodzie kraju, no maksymalnie do 22. Popadać ma na Suwalszczyźnie. Do 24 w centrum kraju, tu bez opadów na południu do 23. I najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie, tam też do 24 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
16: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
15: Prawie 6 minut po 12:00, tu Radio Z i trwa wakacyjne bingo. Zaraz łączymy się z Hubertem Radzikowskim, który dzisiaj podróżuje po przepięknym, cudownym Mazowszu. Sir Elton John, gramy.

0: Dua Lipa, Sound and Grace w Radio Z. 15 minut po godzinie 12. Dzisiaj w ramach wakacyjnego bingo Hubert Radzikowski podróżuje. Jest w drodze do Jeziora Powickiego w Wielkopolsce. Ale wakacyjne bingo to nie tylko atrakcje turystyczne. Prawda, Hubert?
1: Wakacyjne bingo z Radiem Z to też poznawanie fantastycznych osób po drodze. Dwie przemiłe panie. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Magda.
3: Wanda. Dzień dobry.
1: Na zamku, na wieży dokładnie, w kole. Dziewczyny, jak wasze wakacje? Co wy porabiacie obecnie?
2: Obecnie mamy bardzo długie wakacje, bo jesteśmy nauczycielkami i przyjechałyśmy zobaczyć to fantastyczne miejsce i już mamy plany, jak tu naszą młodzież przyprowadzić. Niby jesteśmy na wakacjach, ale tak naprawdę troszkę w pracy.
1: A skąd panie psorki są w ogóle, przepraszam?
4: Jesteśmy z Izbisy Kujawskiej, to jest około 25 kilometrów od koła. I a propos planów, to zamierzamy tutaj naszą młodzież wraz z grupą odwiedzającą nas z Niemiec, tutaj w przyszłym roku w czerwcu na wymianę zabrać.
1: No dobrze, szanowne panie, to ja się pozwolę trochę już w ten rok szkolny, który się zacznie, niestety niebawem wtrącić i przekazać paniom jedno, drugie, trzecie i czwarte zaproszenie na roztańczony narodowy, żeby już po tych trudach niesienia kaganka oświaty wśród młodzieży mogły panie przyjechać na narodowy i poskakać trochę z nami, dobra?
2: No super, ja jestem wzruszona. Świetna niespodzianka, bardzo dziękuję.
4: Z ogromną przyjemnością pojawimy się w październiku w Warszawie na roztańczonym narodowym. Wszystkim polecamy.
2: Tuż przed dniem nauczyciela.
1: No właśnie, a ja rezerwuję sobie pierwszy taniec i do zobaczenia.
2: Super. No to do zobaczenia.
0: No nie dość, że nas oprowadza pięknie dzisiaj, Hubert to jeszcze nagrody rozdaje. Łączymy się z nim za godzinę.

0: Major Lazer w Radiu Z. 23 minuty po godzinie 12. Moi drodzy, bądźcie z nami. Za chwilę u nas, na naszej antenie, Doda i jej pamiętnik. Chwilę później duet Jennifer Lopez i Pitbull. Tak gramy wam w wakacje w Radiu Z.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: My otrzymaliśmy zgłoszenie, że coś upadło na pole. Jest na miejscu 6 zastępów Straży Pożarnej.
4: Jeżeli słyszą Państwo długi, modulowany sygnał, to jest rozpoczęcie alarmu.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzosz, Radio Z.
6: Mateusz Kosiak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
11: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
12: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
19: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
23: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
24: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Marian, okazja jest.
16: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
16: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
27: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: Po reklamie.
28: Radio Z i już.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Alex Warren w Radiu Z. Passenger, 18 minut do 13.
1: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z.
0: Ja cię kręcę, no jeszcze nigdy nie było tak łatwo wygrać. Wchodząc do gry właśnie teraz jednym SMS-em o treści Radio Z, wysłanym pod 7353 za 3,69, gracie aż dwa razy. Dzisiaj w finale dnia 650 tysięcy złotych, a w finale tego lata o nowiusieńką japońską Honda ZRV 184 kuce. Duży bagażnik, wygodny, komfortowy. I uwaga, specjalnie dla słuchaczy Radio Z rusza wyjątkowy bonus, który nazwałem na potrzeby tego wyjścia mega bonusem. Przez najbliższe 17 minut każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353, zyska 16 tysięcy losów w grze. A potem jak już wygracie, to...
2: Wielka ekscytacja. Ja jestem jeszcze pod takim wrażeniem. Pierwszą myślą, którą wiem, to wiem, że na pewno będę miała prezent dla wnuka na 18.
0: Piękne. 17 minut zostało. Każde SMS o treści Radio Z to 16 tysięcy szans na wielką, podwójną wygraną. Radio Z, śnijcie pod 7353.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w Radiu Z. 4 minuty do 13 za chwilę, najnowsze wydanie wiadomości.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
4: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
3: Nie masz pomysłu na lato?
4: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori Doriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori Doriente.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Zamurowało mnie, zostałam bez słowa.
0: Tego lata w Radiu Z każdy dzień może przynieść coś wyjątkowego.
3: Wakacyjna żądza pieniądza.
0: Wakacyjna żądza pieniądza w Radiu Z.
4: To moje szczęście w takim razie jest bardzo duże.
0: Ogromne pieniądze już dziś. A w wielkim wakacyjnym finale nowa Honda ZRV. Spełnij z nami swoje wakacyjne marzenia. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł.
5: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie Skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
7: Po reklamie.
8: Słuchajcie Radia Z, za chwilę 13. Najnowsze wydanie wiadomości przynosi do studia Idalia Tomczak.
9: Jestem. Dramatyczne wiadomości z Łodzi. Chłopiec, który topił się w akwaparku, nie żyje. Romanowski chce listu żelaznego. Sąd dostał pismo. Gwiazdy zagrają we Wrocławiu. Zbliża się mecz Manchester United z AC Milan.
8: 13.
9: Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął w akwaparku Fala w Łodzi. Przez ponad 2 tygodnie o życie dziecka walczyli lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Reporter Radia Z, Mateusz Kudlarek, po rozmowie w szpitalu. Mateuszu, czego się dowiedziałeś?
10: Tę smutną informację potwierdził mi dziś Adam Czerwiński z łódzkiego szpitala.
11: Po 2 tygodniach walki o jego życie, lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
10: Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem śledztwo w sprawie wypadku w akwaparku prowadzi prokuratura. Zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, w których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jednak nie usłyszał jeszcze zarzutów. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
9: Prokuratura planuje eksperyment procesowy w akwaparku. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. To specjalny dokument, który gwarantuje oskarżonemu lub podejrzanemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Odpowiednie pismo od byłego wiceministra sprawiedliwości i obecnego polityka PiS trafiło do sądu. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat z najnowszymi wiadomościami w tej sprawie.
12: Dzień dobry.
9: Tomku, najciekawszy chyba jest to, skąd wniosek został wysłany.
12: Tak, bo do Polski trafił z prorosyjskiego Naddniestrza. To wąski pas ziemi wciśnięty między Ukrainą a Mołdawię, od której oddzielił się po rozpadzie Związku Radzieckiego. Tego niby państwa nikt w zasadzie nie uznaje, choć stacjonują tam rosyjscy żołnierze. I jak powiedziała mi rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie, Anna Ptaszek, właśnie stamtąd swój wniosek nadał najpewniej sam Marcin Romanowski.
13: Podpisane pismem ręcznym, także to nie jest wniosek obrońcy. Według tego, co mamy napisane w liście oraz według stempla pocztowego, został nadany w Tiraspolu 25 lipca.
12: Sąd nie ma żadnego terminu na rozpatrzenie wniosku o list żelazny, ale zapewniono mnie, że stanie się to tak szybko, jak to tylko możliwe.
9: Wylosowano już sędziego, który się wnioskiem ma zająć, poprosił o akta w sprawie i stanowisko prokuratury. Umorzone śledztwo w sprawie apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to jedna z najgłośniejszych spraw ostatniej kampanii prezydenckiej. Karol Nawrocki, gdy kierował muzeum, przez wiele dni miał mieszkać w pokojach bez ponoszenia kosztów. Śledczy z Gdańska właśnie oznajmili, że nie dopatrzyli się w jego działaniach znamion przestępstwa. Na linii Trójmiasto i reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jak prokuratura doszła do tych wniosków?
14: Śledczy przeanalizowali dokumenty i przesłuchali ponad 40 świadków. Z zebranych materiałów wynika, że Karol Nawrocki spędzał w apartamencie jedynie 9-dniowy okres covidowej kwarantanny. Faktycznie zapis dyrektor widniał przy rezerwacjach na blisko 200 dni, ale były one robione samowolnie przez pracowników, a z noclegu ostatecznie i tak nie skorzystano. Dodatkowo odbył się eksperyment, który pokazał, że Karol Nawrocki nie miał uprawnień, by samemu rezerwować sobie pokój. Dlatego, zdaniem śledczych, nie ma mowy o przestępstwie przekroczenia uprawnień. uprawnień. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
9: Śledztwo wszczęto w lutym ubiegłego roku po opisaniu sprawy przez Gazetę Wyborczą. Wrocław przygotowuje się do supermeczu towarzyskiego Manchesteru United z AC Milan. Impreza w sobotę, spodziewany jest komplet kibiców i specjalna strefa w centrum, mówi Tomasz Rachwał, organizator supermeczu.
7: No i mamy te atrakcje związane z legendami tak naprawdę, bo to jest taka trochę namiastka, oczywiście pewnie nie pierwszego składu, ale akurat mamy fanzonę, która przez dwa dni będzie funkcjonowała we Wrocławiu. Tam legendy będą do dyspozycji też kibiców, myślę, że w większym wymiarze. Myślę, że też będzie gratka dla kibiców.
9: Miasto szykuje dodatkowe kursy komunikacji miejskiej. Na mecz są jeszcze bilety, ale jest ich niewiele.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: No dobrze, to, że dzisiaj umiarkowane ciepło, to już wszyscy wiemy. To, że w większości miejsc w kraju będzie bez deszczu, też wiemy, jak będzie w nocy. No od 9 stopni na Suwalszczyźnie do maksymalnie 11-12 stopni na Dolnym Śląsku. Także bez opadów. A w czwartek, moi drodzy, jeszcze cieplej. Do 26 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
8: To już 4 minuty po 13:00. Zapraszam do wakacyjnego bingo w Radio Z za chwilę. Hubert Radzikowski, dzisiaj Wielkopolska. A teraz na naszej antenie Loreen i Tattoo.

0: Wakacyjne bingo w Radiu Z.
1: To już 14 minut po godzinie 13, a ja przypominam, że wakacyjne bingo to nasza wakacyjna zabawa. No i dzisiaj Hubert Radzikowski na tropie w Wielkopolsce. Halo Hubert!
2: No dobrze, szanowni państwo, w wakacyjnym bingo z Radiem Z dotarłem do Konina i zanim o wybitnej rzeczy, przy której stoję, to muszę pozdrowić moich znajomych z Konina, też wszystkich ze Ślesina, rodzinę z Holendrów Szyszyńskich. Tak, tak, jest taka miejscowość tutaj i nawet mam tam rodzinę. No, prywatę załatwiłem, to teraz przechodzimy do rzeczy najważniejszych. Stoję przy czymś, co wygląda jak kawałek starego kamienia, tyle że są na nim napisy. Ten kawałek kamienia ma prawie 900 lat. To słynny koniński słup drogowy, ustawiony tutaj w 1151 roku. I teraz najlepsze. Uważa się go za najstarszy znak drogowy w Polsce. Jest to jeden z najstarszych tego typu zabytków w Europie. Czyli Google Maps nie byli pierwsi. Słup wyznaczał połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą. Wyryty na nim napis łaciński informował podróżnych, że w obie strony jest stąd po 52 kilometry. Czyli wiadomo, za 52 kilometry dotarłeś do celu w obie strony. Pomyślcie, że kiedy słup tu stawiano, Polska miała niewiele ponad 180 lat. Nie było jeszcze ani Krakowa, lokowanego na prawie magdeburskim, ani Warszawy jako miasta, a on stoi do dziś. Rok 1151. Bez baterii, bez internetu i po prawie 9 wiekach nadal działa. Polecam, wpadajcie do Konina i oglądajcie tę nieoczywistą, a jak fantastyczną rzecz. To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Takich miejsc też szukamy.

0: to kolejny dowód na to, że są wakacje, bo Carla Fernandez w Radiu Z na wakacjach. To widać na Instagramie. 22 minuty po godzinie 13. A ja trzymam kciuki za was, moi drodzy, bo nasze walizki są już gotowe. O, tak. A w tej walizce jest nawet 650 tysięcy złotych, na które teraz patrzę. No i trzymam kciuki, żeby ktoś z was dzisiaj taką walizkę rozpakował. Właśnie w tej chwili odpalam szczęśliwy bonus. To mogę dla was zrobić. 13 tysięcy losów za jednego SMS-a. Hasło? Znacie. Radio Z. Numer? Oczywiście, że znacie. 7353. To kosztuje 3,69. Możecie też grać na radioz.pl. Tam też dodatkowe szanse do zgarnięcia. 13 tysięcy dodatkowych szans. Na pewno się przyda w grze o nawet 650 tysięcy złotych. Radio Z, ślijcie pod 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
11: Ale chyba nie włosów.
10: Akurat włosy wypadają mi garściami.
11: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
10: Ale łysienia u ciebie nie widać.
11: No właśnie.
12: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
13: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Sąsiadko, witam.
17: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
16: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
17: Sylwester, mój kicić wrócił.
16: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
17: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
19: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
20: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Gabinet masażu, słucham.
21: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
21: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
21: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
23: Po reklamie.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: No, niektórzy mówią o nim polski Justin Bieber. No nie wiem, czy to prawda. Wiem za to, że Metzner z tym numerem będzie walczył o przebój lata Radia Z i Polsatu. To koncert, który zobaczycie w Polsacie już 30 sierpnia. Oprócz Metznera o przebój powalczą m.in. Sarsa, Michał Szpak czy Wiktor Waligura. Wszystkie te numery znacie z anteny Radia Z. 20 do 14 u nas za chwilę. Rock set.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz

0: wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
8: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta, no sporo tych rzeczy.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Jan, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rodowe popołudnie z Radiem Z na naszej antenie. Niepodrabialny Tilaf. No i 4 minuty do 14. A ja tylko przypominam, że jeśli macie ochotę i to dzisiaj na nawet 650 tysięcy, to tylko do 14 wysyłacie jednego SMS-a, a on oznacza dla was aż 13 tysięcy szans. Właśnie słyszycie. Włączyłem specjalne, wyjątkowe odliczanie. Ono oznacza, że macie jeszcze tylko 4 minuty, żeby skorzystać z 13 tysięcy szans na 650 tysięcy złotych. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Powodzenia.
1: Reklama. A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
2: Przez całe lato słuchaj Radio Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
1: Nie masz pomysłu na lato?
2: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
3: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło must go on oraz Dzień bez śmiecenia.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
6: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej.
15: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
16: Wyprzedaż.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living. Kanter spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
5: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
6: Po reklamie.
7: Dochodzi 14. Słuchacie Radia Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które oczywiście ma dla was i Dalia Tomczak.
8: Prawa ręka premiera odchodzi z rządu, zbieramy komentarze polityków. Pił i woził pasażerów, kierowca autobusu skazany. Na koniec wiadomości sprawdzimy, gdzie najlepiej oglądać zaćmienie słońca. W koalicji zaskoczenie w związku z nieoficjalnymi wiadomościami o przyszłości Macieja Berka. Minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu miałby być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy w tych doniesieniach jest ziarno prawdy? Sprawdzała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Teoretycznie w tym obszarze wszystko jest możliwe, a koalicjanci o samym Macieju Berku mówią wyłącznie w samych superlatywach. O jego przyszłości raczej ostrożnie. Wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznaje, żałuje, że odchodzi z rządu.
10: Rozumiem, że są nowe wyzwania. Czy to będzie Trybunał, czy to będzie coś innego, to są decyzje, które będzie podejmował pan minister Berek.
9: Fakty są jednak takie, że politycy obozu władzy krytykowali wcześniejsze transfery ze świata polityki do Trybunału i deklarowali, że za ich czasów takich nie będzie.
8: We wrześniu do uzupełnienia będzie wakat sędziego, bo swoją misję w Trybunale kończy Justyn Piskorski. Jest podejrzenie, że Marcin Romanowski przebywa w prorosyjskim Naddniestrzu. Stamtąd zostało nadane pismo i wniosek o wydanie wobec polityka listu żelaznego. Potwierdza to rzeczniczka Warszawskiego Sądu Okręgowego. Nie jestem zaskoczony, komentuje na gorąco Dariusz Wieczorek z Lewicy.
11: To był jedyny chyba kierunek, gdzie pan Romanowski mógł się pojawić, no bo już i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych drzwi ma zamknięte. Jedno jest pewne, służby to potwierdzą, bo wiem, jak polskie służby działają i również jeżeli chodzi o Rosję, mamy możliwość potwierdzenia, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie.
8: Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Kierowca autobusu pił piwo podczas jazdy, kompletnie pijany. W niedzielę woził pasażerów na trasie Katowice-Zabrze. Został skazany w trybie przyspieszonym na pół roku więzienia. Dostał też zakaz prowadzenia pojazdów i grzywnę. Reporter Radia Z Szymon Kastelik po rozmowie z policją. Szymonie, czego się dowiedziałeś?
12: Mężczyzna zaczął zmianę o 14 i chwilę po rozpoczęciu jazdy zaczął pić piwo, a w kolejnych godzinach otwierał następne puszki, co potwierdziły kamery w autobusie. Po 22 kierowca jadący za autobusem w Rudzie Śląskiej zauważył jego niebezpieczną jazdę i powiadomił policję.
13: Pojazd zjeżdżał na pobocze i jechał tak zwanym zygzakiem.
12: Mówi sierżant sztabowy Krzysztof Struzik z Rudzkiej Komendy. Badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu. W środku w kabinie kierowcy znaleziono puste puszki. Szymon Kastelik, Radio Z.
8: Kierowca pochodzi z Azerbejdżanu, ma 63 lata, jest w Polsce legalnie. Z powodu aktywności wulkanu Etna lotnisko w Katanii we Włoszech nadal jest zamknięte. Będzie tak jeszcze przez 4 godziny. Lotnisko miało zacząć pracę przed południem, ale wulkan ciągle jest aktywny. Pasażerowie powinni kontaktować się z liniami lotniczymi. Tysiące osób próbuje wydostać się z Sycylii, także pociągami, w których trudno znaleźć wolne miejsce. Przed nami niezwykły wieczór i noc na niebie. Po 19:00 księżyc zasłoni tarczę słońca. Całkowite zaćmienie będzie można podziwiać w Hiszpanii i na Islandii. Z kolei w Polsce obejrzymy zaćmienie częściowe. Do jego obserwacji trzeba jednak wybrać odpowiednie miejsce, mówi profesor Szymon Kozłowski z Obserwatorium Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Słońce będzie bardzo nisko nad horyzontem, około 7 stopni nad horyzontem, dlatego obserwacje należy przeprowadzać w takich miejscach, gdzie jest widoczny horyzont. Jeśli będziemy gdzieś w mieście, w parku, nie wiem, lesie, no to oczywiście słońca nie będzie widać. Najlepsze są wysokie budynki, może góry.
8: Na zaćmienie słońca nie można patrzeć bezpośrednio. Najlepsze do jego obserwacji są okulary ze specjalną folią chroniącą oczy przed światłem. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałą godzinę. Zaprasza Lucyna Płużyczka.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Dzisiaj w nocy temperatury od 8 do maksymalnie 12 stopni. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie i na południu, a najcieplej na zachodzie. W okolicach Wrocławia widzę 12, 11 widzę nad morzem. Jutro w ciągu dnia jeszcze cieplej niż dzisiaj i jeszcze więcej słońca, zwłaszcza na zachodzie. Temperatury nawet do 26 stopni.
6: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
7: 4 minuty po 14 to wakacyjne bingo, za chwilę łączymy się z

0: To Adam Lambert w Radiu Z. 14 minut po godzinie 14, to oznacza, że trwa u nas wakacyjne bingo. Dzisiaj przepiękna okolica, czyli Jezioro Powickie w Wielkopolsce, na miejscu Hubert Radzikowski. No mam nadzieję, że wskoczy do wody. Halo Hubert.
1: To jest wakacyjne bingo z Radiem Z. Spacerujemy sobie wzdłuż Jeziora Powickiego, podobno najczystszego w Polsce. Są tacy, którzy to potwierdzają. Panie tu po raz pierwszy, czy już panie były wcześniej? Była pani już?
2: Byłam, tak.
1: I co, to jezioro jest naprawdę takie czyste, jak mówią o nim?
2: Nie wiem dokładnie, bo ja nad jezioro nie, tylko tak na spacerkowo.
1: A to pani tak jak ja, bo oni mi się każą wykąpać, a dla mnie się jest zbyt rzeźko. No właśnie, no i jak państwo słyszą, ja mogę jedynie podziwiać uroki tego jeziora. Powiem wam tyle, jeżeli chcecie wybrać jezioro, które naprawdę robi wrażenie, do którego podchodzi człowiek i widać w tej wodzie, co się dzieje przez wiele, wiele metrów, to Jezioro Powickie jest idealnym miejscem. A temperatura wody, no wszystko zależy od pogody. Dzisiaj jest 20 stopni, także pozwolę sobie tylko popluskać trochę łapką w wodzie, a może przy lepszej okazji skorzystać z kąpieli. Tak czy inaczej, odkrywamy dla was te miejsca, potwierdzamy, czy warto. Absolutnie. Pieczątka jest, warto tu przyjechać, woda jest mokra. O, jak słychać? No i czysta, jak widać. Obejrzyjcie na naszych social mediach. No to może się jednak skuszę, całkiem ciepło.
0: Hubert, nie może, tylko 3, 4.

0: 21 minut po 14. Tu Królowa Pop i Madonna. A teraz uwaga, bo idą nowożeńcy. Najpopularniejszy piłkarz na świecie Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są już małżeństwem. Miało być na bogato. Tymczasem zagraniczne media donoszą, że Cristiano i Georgina wzięli ślub z daleka od tłumów podczas jakiejś kameralnej ceremonii w portugalskim Cascais. Według ustaleń jednej z telewizji wtorkowa uroczystość była ślubem cywilnym, na które zaproszono naprawdę niewiele osób. Z informacji, które dotarły do Radia Z, wiemy, że na weselu wystąpili Zenon Martyniuk, a także Skolim.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Rodzinne chwile podczas aktywnie na lato zapewnia sponsor, producent kawy Edusho Family.
3: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
4: Polecam. Ewa Swoboda.
5: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
6: Nie widzę żadnych słabych stron.
5: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów zero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marche tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Topic, Becky G w Radio Z. Czy w ogóle wyobrażacie sobie, co by było, gdybyście odebrali dzisiaj telefon i usłyszeli od nas, że właśnie dzisiaj wygrywacie w Radio Z 650 tysięcy złotych? Takie rzeczy dzieją się na naszej antenie.
1: Cieszę się na razie i nie wiem, co z nimi zrobię. Jest tyle rzeczy, jest wnuk, są wnuki, mamy się z kim podzielić i się cieszyć tymi pieniędzmi.
0: To Ela z Piotrkowa-Kujawskiego. Nie musicie mieć pomysłu, na co wydać te pieniądze. Trzeba po prostu zagrać. Między innymi 650 tysięcy złotych. Taka wygrana znajduje się w naszych walizkach. Żeby wejść do gry, potrzebny jest SMS o treści Radio Z. Wysyłacie go pod 7353 za 3,69 VAT. Co ważne, wysyłając SMS-a, nie tylko gracie o kasę dzisiaj, ale także o najnowszą Hondę ZRV pod koniec wakacji. I uwaga, od teraz zaczyna działać mega okazja. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 to, uwaga, 20 tysięcy szans. Zostało tylko 19 minut. Radio Z pod 7353. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Starcie gigantów już 15 sierpnia we Wrocławiu. Na Tarczyńskiej Arenie.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
8: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
13: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
14: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer 1 od Radia Z.
13: Nie masz pomysłu na lato?
14: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
15: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
16: Na małe chwile wielkiej przyjemności zaprasza Tesori d'Oriente, producent kosmetyków do ciała i domu. Tesori d'Oriente.
17: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
18: Po reklamie.
19: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z, w studiu już Lucyna Półżyczka. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości.
21: Historyczna chwila w Gdyni, ORP Wicher ochrzczony. Wyciekły dane milionów Polaków, jest reakcja rządu. I wielkie emocje w Toronto, Iga Świątek powalczy o finał turnieju. Pierwsza z trzech nowych fregat dla polskiej marynarki wojennej już ochrzczona. O jej burtę uroczyście rozbita została butelka szampana.
22: Nadaję ci imię Wicher.
21: W stoczni wojennej w Gdyni zakończono kluczowy etap budowy RP Wicher, wielozadaniowego okrętu, który jutro zostanie zwodowany na Zatoce Gdańskiej. To największy program modernizacyjny w historii naszej floty. Za 15 miliardów złotych powstaną jeszcze bliźniacze okręty Burza i Huragan. Łączymy się z reporterem Radia Z Maciejem Bąkiem. Na uroczystościach w Gdyni byli najważniejsi ludzie w państwie. Co mówili?
0: że idą wielkie zmiany na lepsze dla polskiej floty. Wicher to tylko jeden z symboli, innym są zamówione u Szwedów okręty podwodne.
18: Przez wiele dekad marynarka wojenna była niedoinwestowana. Zapominano o tym rodzaju sił zbrojnych.
0: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Wszystko zmieniła wojna na wschodzie, po której ten i poprzedni rząd zaczęły wielkie inwestycje w zbrojenia. Efekty już widać, dodał premier Donald Tusk.
20: A Polska staje się morską potęgą na Bałtyku.
0: Wicher i inne okręty mają odstraszać tych, którym przejdzie przez myśl, by nas zaatakować. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
21: ORP Wicher rozpocznie służbę w 2029 roku. Rząd reaguje na cyberatak na systemy firmy MyDR, która obsługuje lekarzy i ich gabinety. Zagrożone są dane 19 milionów Polaków, którzy w różny sposób korzystali ze wsparcia medycznego. Została wdrożona procedura zabezpieczająca wszystkie zaatakowane dane. Dzięki temu każdy będzie mógł sprawdzić, czy informacje na jego temat wyciekły, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
23: Każda osoba, która stoi za tym atakiem i uważa, że mogła z firmy prywatnej wyprowadzić dane 19 milionów obywateli i te dane obywateli sprzedać, szantażować bądź wyprowadzać poza granice Polski, musi się liczyć z tym, że bezwzględność polskich służb i prokuratury będzie ostateczna.
21: W sprawie ataku zebrało się dziś połączone Centrum Operacyjno-Cyberbezpieczeństwa. Duże zmiany na drodze do Morskiego Oka. Od 1 września o ponad połowę skrócona zostanie trasa konnych zaprzęgów kursujących na tej drodze. Dojadą tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Nie będzie natomiast zmian w połączeniach realizowanych przez 4 elektryczne busy, które wożą turystów pomiędzy Zakopanem i Morskim Okiem. Więcej o tym reporter Radia Z, Przemek Taranek.
24: Skrócenie trasy to realizacja porozumienia zawartego w ubiegłym roku pomiędzy obrońcami praw zwierząt i właścicielami zaprzęgów, mówiła dzisiaj minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
25: Koniec. Znikną z tej najbardziej stromej, najtrudniejszej części trasy.
24: Mogą zniknąć w ogóle, obawia się Andrzej Mąka ze Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka.
26: Cena będzie na pewno, musi być mniejsza i ciężko jest będzie utrzymać te, bo koszty zostaną te same. ZUS zostanie ten sam, utrzymanie koni zostanie to samo.
24: Na razie na trasie do Morskiego Oka pracuje 60 wozaków i kursują 4 elektryczne busy. Przemek Taranek, Radio Z.
21: Przejazd zaprzęgiem konnym z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy koło Morskiego Oka kosztuje 100 zł, a elektrycznym busem 69. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra dzisiaj o finał turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Ukrainka jest trudną rywalką dla naszej tenisistki w tym sezonie. Wygrała oba ich tegoroczne spotkania. W trzecim Iga spróbuje się przełamać. W Kanadzie Polka pokazuje, że wraca na właściwe tory. Jak mówi, jej praca z trenerem Francisco Rodziem wreszcie przynosi efekty. Czuję, że odnalazłam tutaj moje nawyki, czuję się bardziej naturalnie i właśnie tak chcę grać z dużą cierpliwością. To, czego teraz próbuję, to zdecydowanie bardziej mój styl gry. Czuję, że to, co robimy z Francisem, przynosi efekty i dzięki temu stresujący moment sezonu jest już za mną. Początek meczu Świątek ze Świtoliną o 1 w nocy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Ponad 1,5 miliona Polaków mieszka poza Polską. To dane GUS-u na koniec zeszłego roku. To o blisko 21 tysięcy mniej niż w 2024. GUS podkreśla, że kraje europejskie są najczęstszym wyborem kraju zamieszkania Polaków. Europę wybiera 91% naszych rodaków wyjeżdżających z Polski. Ceny gazu w Europie rosną po wczorajszych zniżkach. Na rynkach słabną nadzieję na szybkie rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie, informują maklerzy. Użytkownicy Starlinka w Polsce mogą mieć problem podczas zagranicznych podróży. Nasz kraj został wyłączony z europejskiego regionu mobilnego Starlinka. Użytkownicy korzystający z usługi Roam mogą mieć dodatkowe formalności i ograniczenia. Przy standardowym pakiecie za granicą będzie można korzystać ze sprzętu maksymalnie przez 30 dni. Sprawą zainteresował się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który domaga się od SpaceX wyjaśnienia, dlaczego polscy klienci są traktowani inaczej niż użytkownicy z innych krajów Europy. Dobry lipiec na Mazurach, w Giżycku i okolicy. Liczba sprzedanych noclegów wzrosła rok do roku o 23%. Coraz więcej osób przyjeżdża tam pociągiem, co jest efektem powrotu połączeń po remoncie linii kolejowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: No dobrze, to dzisiaj bez upałów, dużo słońca, zwłaszcza na zachodzie kraju, tam najcieplej do 24 stopni, chociaż ciepło też w samej Warszawie, na Mazowszu, 24. Przelotne opady deszczu w okolice Białegostoku i Suwałk, tam od 19 do 21. I co ty na to, Michał Adamski, dzień dobry.
3: Dzień dobry, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest dzień pracoholika, prawda?
2: Tak.
3: To o tobie.
2: Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
3: Radio Z. Tak się wetnę, wytłumaczę, bo Norbert, słuchajcie, on jutro pojedzie daleko do Poznania daleko, i będzie tak. Pracował cały wieczór, tak. Całą noc to na tym festiwalu.
2: Dla was.
3: Pracoholizm. Everybody.

panowie pewnie lubią sobie pograć na gitarze, pośpiewać, może ognisko do tego, jakiś grill. Przepraszam, rozmarzyłem się. Stygnie lato, Kuba i Kuba w Radiu Z. Tymczasem, słuchajcie, takie mi tutaj dane wpadły w oko, jak Polacy spędzają wolny czas. I najwięcej, prawie 30% z nas, czyta książki w wolnej chwili. Natomiast inna, przypomnę, statystyka mówi, że Polak przeciętny w ciągu roku czyta mniej niż jedną książkę. Słuchajcie, na następny urlop w takim układzie bierzemy, nie wiem, wszystkie części czegoś, co jest bardzo długie. Żeby ten urlop trochę potrwał.

0: I Hope z Panic at the Disco w Radiu Z. Uwaga, podaję teraz czas. 15:18 na zegarze, niecałe dwie godziny do dzisiejszego finału wakacyjnej Rządzy Pieniądza i już tylko niecałe 42 minuty, kiedy pomnożę wasze szczęście. To jest szczęśliwa godzina 15, więc każdego SMS-a pomnożę 15 tysięcy razy. To jest 15 tysięcy razy większa szansa na spełnienie marzeń.
1: No, ja marzę o wakacjach. Ja nie byłam już całe lata na wakacjach, bo ciągle gdzieś tam jesteśmy zajęci opieką nad dziećmi i marzę o tym, żeby w końcu gdzieś wygospodarować ten czas i pieniądze, żeby się gdzieś wybrać w ciepłe miejsce.
0: Monika wygrała 100 tysięcy złotych, a dzisiaj w grze 650 tysięcy. 15 tysięcy losów za 3,69 z VAT. Zagraj i ty. Radio Z pod 7353.

0: Black Eyed Peas, Justin Timberlake w Radiu Z, a znacie to? Leży Jerzy na wieży i nie wierzy, że w tej wieży jest 100 jeży i 50 jeżozwierzy. A co jeżozwierz robił w warszawskich Łomiankach? O tym za chwilę.
1: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
2: Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
16: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
22: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
21: Pieskie życie ma smak!
22: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
23: Po reklamie.
0: Jest 15:30, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Prosimy.
1: Para z Gliwic aresztowana za znęcanie się nad trojgiem dzieci oraz narażenie ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. Postępowanie ruszyło na początku sierpnia. W pobliżu ruchliwej ulicy świadkowie zauważyli wtedy błąkającego się samotnie trzylatka i wezwali służby. Matka dziecka w tym czasie pijana była w domu. Według śledczych para stosowała wobec dzieci przemoc fizyczną i psychiczną. Obojgu może za to grozić do 8 lat więzienia. Jeżozwierz znaleziony w Łomiankach pod Warszawą. Odłowiła go Straż Miejska. Kolce zwierzęcia wplątały się w siatkę. Na szczęście udało się je uratować. W okolicy widziano także drugiego jeżozwierza. Jego poszukiwania nadal trwają. Służby ustalają teraz, skąd gryzonie tam się wzięły i szukają ich właściciela. Już dziś czeka nas zaćmienie słońca. Wielki spektakl na naszym niebie zacznie się po 19:00. Ale uwaga, warto wyposażyć się w specjalne okulary, bo bezpośrednie patrzenie na słońce grozi uszkodzeniem wzroku, mówi krajowy konsultant do spraw okulistyki, profesor dr habilitowany Marek Rękas.
2: Jeżeli nie jesteśmy zaopatrzeni w odpowiednie filtry, no to narażamy się na nieodwracalne uszkodzenie plamki, czyli z widzenia centralnego.
1: Zaćmienie najlepiej będzie widać z Kotliny Kłodzkiej, gdzie księżyc przykryje 90% tarczy słońca. Teraz już wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Zablokowana w kierunku Zgorzelca jest A4 na Dolnym Śląsku. Na węźle Godzieszów doszło do śmiertelnego wypadku. Tir uderzył w bariery i wjechał do rowu. Obecnie trwa wyciąganie pojazdu. Karambol na ekspresowej 8 na Mazowszu. Po zderzeniu 6 osobówek zablokowane są 2 pasy niedaleko Zielonki. Uważajcie, jadąc w kierunku Białegostoku, utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny. Stoicie też na obwodnicy Trójmiasta. Na węźle Gdańsk-Osowa był wypadek z udziałem 2 aut i ciężarówki. Zablokowany jest wjazd na obwodnicę w kierunku Łodzi. Uważajcie i dzwońcie, jeżeli obok was też dzieje się coś ważnego.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
23: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Maksymalne wartości na dzisiaj zostały już raczej osiągnięte, a wieczorem i nocą szczególnie będzie zdecydowanie chłodniej. Na południu 8 stopni minimalnie, na północy 11, a wieczorem zaćmienie oczywiście. Padać nie będzie.
23: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Tylko podczas wieczornych spacerów pamiętajcie, żeby nie uszkodzić sobie widzenia centralnego, podziwiając zaćmienie. 15:33,5 to na zegarze, a w Radiu Z to i...

0: Makida, Księga Żywiołów. Co mi tam? W Radiu Z. Za 18 minut będzie godzina 16. Jeżozwierz przyłapany na gigancie w Łomiankach. Mówiliśmy o tym w wiadomościach Radia Z przed chwilą. Słuchajcie, mamy podobną historię. 321. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Chciałem powiedzieć, że jeży wierzy, że na wieży jest gniazdo jeży. A wiem to stąd, że w dzieciństwie chodziłem na wieżę kościoła w mojej miejscowości i tam gnieździły się sowy.

0: i były też jeże. Dziwne, nie?
1: Sowy, jeże? Ja wiem, czy dziwne. Wakacje są. Jeżą zwierz w Łomiankach też wcale naturalnym widokiem nie jest.

0: Rise Avenue, czas leci, za 4 minuty kończy się szczęśliwa godzina 15 i tylko 4 minuty mnożę SMS-y 15 tysięcy razy. Zagrajcie o 650 tysięcy złotych, 15 tysięcy losów za 3,69 z VAT, ale tylko do godziny 16. SMS Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
7: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
8: Polecam. Ewa Swoboda.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Radio Z niemożliwe staje się możliwe. Czyli wszystko jest możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza. Wakacyjna żądza pieniądza w Radio Z. Wyślij SMS-a o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł i wejdź do gry o 650 tysięcy złotych.
1: Super!
2: Doczekałam się! Dziękuję serdecznie!
0: Ty też możesz wygrać! Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.
10: To już prawie godzina 16, a więc czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Półżyczka. Słuchamy.
11: Ogromny wyciek danych Polaków. Rząd zapowiada zdecydowane działania. Zmarł chłopiec, który topił się w akwaparku. Jest decyzja prokuratury. Nowe radiowozy dla polskiej policji mają pomóc w walce z piratami drogowymi.
10: Minęła właśnie 16.
11: To jeden z największych wycieków danych w historii Polski. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada zdecydowane kroki po cyberataku na firmę MyDR. Resort szacuje, że hakerzy wykradli dane prawie 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o dane kontaktowe, numery PESEL i historię wystawianych recept. W wiadomościach reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Dzień dobry.
11: Jakie są konkretne działania rządu w tej sprawie?
12: Już w ciągu najbliższych kilku dni na stronie rządowej będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane również zostały wykradzione. Jeśli tak, należy jak najszybciej zastrzec numer PESEL, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
13: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w M-Obywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
12: Dodatkowo polskie służby intensywnie pracują nad namierzeniem i ukaraniem sprawców cyberataku.
11: Według resortu cyfryzacji nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały obce służby. Cyberprzestępcy w zamian za dane wrażliwe domagają się okupu, ale polski rząd nie zamierza go płacić. Nieumyślne spowodowanie śmierci, a nie sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrożenia dla życia i zdrowia. Śledztwo prokuratury w sprawie wypadku 7-latka w akwaparku Fala w Łodzi będzie prowadzone pod innym kątem. Po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi Radio Z prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
14: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
11: Eksperyment procesowy będzie możliwy dopiero w połowie września, bo basen, w którym doszło do tragedii, jest remontowany. Według śledczych, w chwili tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, w których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie jednak nikt nie usłyszał zarzutów. Jasne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec nowych informacji o Marcinie Romanowskim. Nie dziwię się, że przebywa poza Polską, tak mówi rzecznik partii Rafał Bochenek. To w związku z podejrzeniem, że były wiceminister jest w Naddniestrzu, bo to stamtąd został nadany list do Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie listu żelaznego.
15: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski, natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
11: Mówił Bochenek. Wcześniej Marcin Romanowski był na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, ale po wyborach i zmianie władzy musiał opuścić Budapeszt. Polityk PiSu, podobnie jak Zbigniew Ziobro, jest poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Szybkie na wściekłych polska drogówka właśnie odebrała nowe i niezwykle dynamiczne radiowozy marki BMW EM340. Kupiono je z unijnych funduszy. Mają pomóc w walce z piratami drogowymi i zmniejszyć liczbę ofiar wypadków. Na uroczystości przekazania radiowozów policjantom z całego kraju był reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Na razie jest ich 50, zaraz dojdzie drugie tyle. Wszystkie oznakowane z kolczatką na wyposażeniu i rozpędzające się do 100 km na godzinę w nieco ponad 4 sekundy. To nie koniec zakupów, zapowiada nadinspektor Rafał Kochańczyk, zastępca komendanta głównego policji.
16: Mamy kolejny projekt na nieoznakowane radiowozy podwyższonych parametrach. Inwestujemy to, aby na polskie drogach było bezpieczniej.
1: Do jazdy najszybszymi radiowozami przeszkolonych zostanie w sumie 800 najlepszych funkcjonariuszy drogówki.
17: Praktycznie nie ma dnia, żeby również nie było, że kierowcy nie zatrzymują się tam do kontroli. Te samochody spokojnie sobie poradzą.
1: Tłumaczył sens kupowania tak szybkich i drogich radiowozów inspektor Leszek Jankowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej.
11: Oprócz szybkich aut w ramach tego samego projektu kupiono także 700 nowoczesnych ręcznych mierników prędkości z możliwością nagrywania. Pierwsze z nich już pracują na naszych drogach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
19: Zaćmienie słońca zgrywa się nam z zachodem słońca, a że zdarza się raz na ponad 20 lat zjawisko, to warto jednak zobaczyć, tylko weźcie ze sobą bluzy. Nie muszą być z kapturami, bo padać nie powinno, natomiast no chłodzi się, wieczorem będzie takie 16, 14, a później już tylko chłodniej, do 8 spadnie nad ranem.
18: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: Na podziwianie zachodu słońca warto wziąć bluzę i jeszcze kogoś bliskiego ze sobą, co nie?

w Radiu Z. 16.11 na zegarze, 12 sierpnia w kalendarzu. No jeszcze wakacje są. Za chwilę powiem, jak wzbogacić się szybko i porządnie, więc jeszcze można zatankować i pojechać w świat, ale uwaga, wpadł mi właśnie taki w oko ranking krajów europejskich, gdzie lepiej nie jeździć, nie wsiadać za kółko. To na podstawie odpowiedzi ankietowanych turystów i słuchajcie, wygrywa Italia. Prawie 1/4 turystów mówi, że tam jeżdżą agresywnie, ale słuchajcie, może rzeczywiście coś w tym jest, że Włosi tak, nawet w Polsce, nie? Patrzcie, jak jeżdżą ci dostawcy pizzy. No jak szaleni po prostu.

0: O wakacje, bo wakacje są od tego, co nie?
1: Wakacyjna rządza pieniądza w Radiu Z.
2: No właśnie. A wiecie, co najlepszego może spotkać w wakacje stare zgodne małżeństwo? Nagły przypływ ogromnych pieniędzy.
3: No, już tutaj mąż jest koło mnie i mówi, no, tak zrobimy, ale ja mu nie dam tych pieniędzy na ten dach. Ja po prostu je sobie spożytkuję na inne cele, na jakieś wyjazdy.
2: Alicja wygrała, wydała 20 tysięcy złotych. A dzisiaj też jest o co się pokłócić. 650 tysięcy złotych to nagroda główna. 15 tysięcy złotych dzisiaj za samo odebranie telefonu i teraz ostatnia szansa, żeby dołączyć do gry. I jednocześnie 21 tysięcy razy większa szansa na finał. Do godziny 17 przyjmuję i mnożę 21 tysięcy razy każdego SMS-a za 3,69 zł. Wejdź do gry, 21 tysięcy razy, 650 tysięcy złotych czeka. SMS Radio Z pod 7353.

0: Twain w Radiu Z. Co za historia, pani w Gdyni ciułała na remont dachu, a tu takie rzeczy. Posłuchajcie, co zrobił majster. Za chwilę w wiadomościach Radia Z o 16:30. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapij. Do euro przyjdź.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
0: Jest 16:30, to czas na wiadomości, które ma Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
19: Są pierwsze wyniki badań próbek pobranych od dzieci, które w zeszłym tygodniu w czasie obozu sportowego na Lubelszczyźnie trafiły do szpitala i nie wykryto groźnych patogenów, informuje Sanepid. Służby nadal próbują ustalić, co mogło być przyczyną zatrucia. Swoje dochodzenie prowadzi też policja, mówi Radiu Z aspirant Małgorzata Pawłowska z komendy w Tomaszowie Lubelskim.
20: Policjanci ustalają, czy doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. W dalszym ciągu czekamy na oficjalne wyniki badań laboratoryjnych. Istotne będzie również zabezpieczenie dokumentacji medycznej ze szpitali, w których przebywały dzieci.
19: Dzieci zostały już wypisane ze szpitali, czują się dobrze. Nawet 5 lat więzienia grozi 60-latkowi, który na jednej z posesji w Gdyni miał naprawić dach. Zamiast tego pod nieobecność właścicielki ukradł jej psa rasy Chihuahua. Zwierzę warte 4,5 tysiąca złotych przekazał potem znajomej. Policjanci jednak psa odzyskali i oddali jego pani. Mężczyzna został zatrzymany. Zrabowane w czasie II wojny światowej eksponaty kolejowe wróciły do stacji Muzeum w Warszawie. To w sumie 11 obiektów. Wśród nich są m.in. modele mostu stalowo-drewnianego oraz silnika parowego, a także uszkodzony wagon. Ich zdjęcia na jednej z niemieckich stron znaleźli pracownicy działu restytucji resortu kultury, którzy później odzyskali eksponaty. Czas już na raport z dróg. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Zablokowana jest droga krajowa 28 na Podkarpaciu we wsi Tyrawa Wołoska. Między Sanokiem a Birczą samochód zderzył się z motocyklem. Ranna została jedna osoba. Stoicie też na ekspresowej 8 na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu busa z tirem droga w stronę Wrocławia za węzłem Syców Zachód jest nieprzejezdna. Objazd prowadzi przez węzeł Wschód. Także na Dolnym Śląsku problemy na A4. W pobliżu węzła Wądroże Wielkie zepsuła się ciężarówka i blokuje pas w kierunku Zgorzelca. Awaria tira również na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem, a dokładnie we wsi Wólka Gieraszowska. Na odcinku Opatów Rzeszów wprowadzono ruch wahadłowy. Uważajcie, a jeżeli na waszej trasie też są utrudnienia, dajcie nam znać.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
23: Wieczorem pod zaćmienie około 15 stopni Celsjusza, nocą spadnie do 10, 8 minimalnie na południu kraju. Jutro na zachodzie nawet 26 stopni, w piątek będzie już na zachodzie 29 stopni, w sobotę na zachodzie już 34.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: Jak na razie w prognozach do niedzieli deszczu nie widać, ale może się zmieni. 16:33, tu Radio Z.

0: Disco w Radiu Z. Za 18 minut 17. Słuchajcie, studenci z Wrocławia, z Polidu Budy, wymyślili taką aplikację kojarzącą współlokatorów ze sobą. Taki Tinder, ale dla szukających mieszkania. I ta aplikacja dopasowuje przyszłych współlokatorów pod kątem stylu życia, jakichś preferencji, nawyków, grubości portfela, no nie, chociaż grubości portfela na studiach. Pamiętam ze studiów. Dobrze by było, żeby ta aplikacja też dostosowywała, że jak jeden dostaje kredyt studencki na początku miesiąca, to ten drugi niech stypendium ma w połowie. Na studiach bardzo ważna jest płynność.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Dodatkowo do 40 raty.

0: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Miau.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
15: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: W Media Expert wyprzedaj.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer.

0: ostatnie i to niecałe 5 minut, żeby 21 tysięcy razy wejść do gry o 650 tysięcy złotych. To nagroda główna. Za samo odebranie telefonu 10 tysięcy. Po 17 dzwonię, a do 17 wysyłajcie SMS-y za 369. Radio Z pod 7353. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
12: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Znowu niespodzianka?
17: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta pianek, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 17, to czas na wiadomości w Radiu Z. Lucyna Płużyczka, prosimy.
21: Lekarze ostro o projekcie zmian w ochronie zdrowia, to uderzy w pacjentów. Kierowcy czekają na powrót CPN, decyzja ma być na dniach. Wielkie przygotowania do zaćmienia słońca, w Tatrach są jednak obostrzenia.
0: Siedemnasta.
21: Naczelna Izba Lekarska krytykuje przepisy resortu zdrowia i apeluje o zmiany. Ministerstwo chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował nie więcej niż 320 godzin miesięcznie, przyjmując przy tym tę samą liczbę pacjentów, co teraz. Lekarze uważają, że przepisy zamiast uporządkować szpitalnictwo zaszkodzą chorym. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Ograniczenia narzucone przez resort zdrowia według lekarzy mogą doprowadzić do wydłużenia się i tak długich już kolejek do specjalistów. Zamykać będą się małe szpitale, bo medycy będą przechodzić do prywatnych gabinetów, alarmuje dr Łukasz Jankowski, prezes lekarskiego samorządu.
18: Część tych zmian może doprowadzić, zamykając szpitale i przychodnie, do utorowania drogi systemowi prywatnemu.
1: Lekarze zgadzają się, że w ochronie zdrowia jest wiele patologii. Żeby z nimi walczyć, trzeba zacząć od odpolitycznienia szpitali. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Przepisy resortu zdrowia to jedna z propozycji na uleczenie systemu, m.in. po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na razie są w konsultacjach, mają wejść w życie jesienią. Decyzja o powrocie CPN-u w tym tygodniu. Minister energii Miłosz Motyka w Radiu Z twierdzi, że w ciągu najbliższych dni będzie wiadomo, czy rząd zdecyduje się ponownie wprowadzić limity cen na stacjach benzynowych. W ramach programu Ceny Paliw Niżej rozważa obniżenie VAT-u. Więcej o tym reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
22: Minister Motyka twierdzi, że w budżecie nie ma pieniędzy na sfinansowanie CPN. Jeżeli prezydent podpisałby ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, to fundusze by się na to znalazły, dodaje minister.
23: Budżet państwa, już nie chcę powtarzać tego, że nie jest z gumy, ale ma własne ograniczenia. Będziemy robili wszystko, żeby te środki znaleźć.
22: Jeżeli będzie decyzja o ponownym wprowadzeniu programu CPN, to będzie on obowiązywać tylko przez 2 ostatnie tygodnie sierpnia.
21: Poprzedni program CPN trwał około 3 miesięcy i kosztował niespełna 5 miliardów złotych. Mieszkańcy ulicy Rybackiej w Gliwicach chcą jak najszybciej odzyskać drogę, na którą czekali od lat. W miniony piątek świeżo wylany asfalt zaorał 60-letni rolnik, twierdząc, że część szosy powstała na jego działce. Miasto zapowiadało, że naprawi ulicę jeszcze w tym tygodniu, ale już wiadomo, że prace się opóźnią. Dlaczego, no i kiedy mieszkańcy znów będą mogli przejechać Rybacką? O tym śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
24: Dopiero jutro, czyli w czwartek, na miejscu pojawi się rzeczoznawca ubezpieczyciela, który dokładnie oceni straty i może to potrwać aż do piątku. Później wykonawca będzie musiał wrócić z całym sprzętem i ekipą, dlatego najprawdopodobniej prace ruszą dopiero w przyszłym tygodniu.
25: Ze swojej strony dołożymy wszelkiej staranności, żeby naprawdę było to szybko.
24: Mówi Artur Kruczek z Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Jak zapewnia, sama naprawa potrwa około 1,5 tygodnia, więc mieszkańcy nie powinni niedługo czekać. Gliwice, Szymon Kastelik, Radio Z.
21: Miasto zapewnia, że działka, na której znajduje się droga, należy do Gliwic od 25 lat. Miał ją przekazać sam rolnik, który dziś twierdzi, że jest inaczej. Józef M. został tymczasowo aresztowany, grozi mu do 10 lat więzienia. Miliony ludzi na całym świecie szykują się na zaćmienie słońca. W Polsce zjawisko zacznie się po 19:00, ale uwaga, podziwianie gostatrzańskich szczytów może się skończyć mandatem, bo w górach obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po szlakach po zmroku, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
26: No i będąc na tych popularnych szczytach wyżej, gdzie oczywiście pewnie pięknie ten zachód będzie widoczny, niestety nie wrócimy na czas, to znaczy będziemy schodzili po zmroku. No a tutaj przypominam, że są to względy przyrodnicze, ochrona przyrody, dziko żyjące zwierzęta, które chronimy, korzystają ze szlaków turystycznych, są aktywne nocą.
21: Załamanie zakazu grozi 500 zł mandatu, ale zaćmienie słońca można oglądać pod Tatrami także z terenów poza Parkiem Narodowym, na przykład z Gubałówki, Bachleckiego Wierchu czy Kasprowego Wierchu, z którego można zjechać kolejką. Ostatni zjazd do Kuźnic jest planowany na 21. I jeszcze sport. Piłkarze z Katowic znów muszą gonić wynik w europejskich pucharach. W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji, tak jak w drugiej, zaczęli od przegranej. Jeżeli chcą myśleć o awansie, to teraz w starciu z HPOL-em Tel Awiw muszą odrobić 2 bramki straty.
27: Będziemy gonić ten wynik, ale jesteśmy pewni siebie. W szatni myślę, że nikt w głowie nie dopuszcza myśli, że ten mecz jest skazany na porażkę, czy nie mamy szans, wręcz przeciwnie, wszyscy są zmotywowani i nie możemy się doczekać.
21: Mówił pomocnik Gieksy Kacper Łukasik. Początek meczu za niespełna godzinę.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: I fajna pogoda jest. Po co nam więcej? Od jutra będzie i więcej, i bardziej. Więcej będzie na termometrach, bo jutro do 26, w piątek do 29, a w sobotę do 34 i będzie jeszcze bardziej sucho. Co najmniej do niedzieli bez deszczu.
29: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Dawid Podsiadło! po pierwszej nutce. Przypominam, po 5 sygnałach telefon wakacyjnej rządzy pieniądza już nie dzwoni, a dzwoni za chwilę. Gracie o kasę? Bądźcie pod telefonem. No i Dawid Podsiadło w Radiu Z.

0: To Dua Lipa.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna żądza pieniądza.
2: Wakacyjna żądza pieniądza. W Radiu Z.
0: To bym właśnie chciał usłyszeć za chwilę, jak pan powie o wielkiej wygranej i z drugiej strony przez telefon chciałbym usłyszeć niemożliwe i wtedy chciałbym zapewniać, że jednak. Numer jest wylosowany, no i dzwonimy do jakiegoś szczęściarza albo do jakiejś szczęściary. Pięć dzwonków czekamy, pięć sygnałów, to już pierwszy za nami. No i powiedzmy, umówmy się, że proszę odebrać na czwartek. Halo?
3: Halo.
0: Halo, dzień dobry. Halo. Michał Adamski, Radio Z, żądza pieniądza wakacyjna z tej strony. Z kim mam przyjemność?
3: Dzień dobry. Justyna Ignaciuk.
0: Justyna, czy ty jesteś zaskoczona moim telefonem, bo trochę tak brzmisz?
3: No tak.
0: Ale grasz o duże pieniądze, prawda, z Radiem Z?
3: No gram.
0: No to dzwonię przecież. Dobra, Justyna, opowiadaj, co ty robisz? Gdzie cię zastałem? Gdzie cię zaskoczyłem?
3: Właśnie wracamy z wakacji.
0: O, wiesz co? Zatrzymajcie się, dobra? Bo może trzeba będzie zawrócić z powrotem na wakacje za chwilę.
3: O, mam nadzieję.
0: Dobra, ale wracacie z wakacji, ale rozumiem, że nie prowadzisz auta w tej chwili.
3: Nie.
0: Dobrze, czyli może dobra. I cała rodzina jest w razie, czy jakby trzeba było się naradzać?
3: To prawie pół.
0: Pół, no dobra, okej. Justyna, wiesz, że odbierając telefon masz już 10 tysięcy złotych, prawda?
3: No tak.
0: Czy to dobre pieniądze wakacyjne są, czy mało?
3: Tak trochę, teraz po wakacjach to trochę mało.
0: Trochę mówisz, że takie były wakacje, że nad się nie odkujesz?
3: Zadychę. Nie, no tak to nie było źle.
0: No słuchaj, i te 10 tysięcy złotych jest oczywiście twoje, ale możesz mi je oddać i wtedy zawalczyć o walizki. A w walizkach dzisiaj jest nawet 650 tysięcy złotych, ale musisz pamiętać, że są też takie kwoty jak 5 tysięcy, 12 tysięcy, 15 tysięcy, 60 tysięcy złotych albo 650 tysięcy złotych. Czy któraś
3: no
0: z tych...
3: No to gram o walizki.
0: O walizki mówisz, tak? Ale na pewno? I tutaj nie przekonywać cię nawet niczym?
3: Myślę, że tak. No, zdarzyło się tak, że zadzwoniliście, więc próbuję o walizki.
0: A jakbym zamiast dychy dał 12, też nie?
3: Nie.
0: Też nie. No dobra, no to gramy! No dobra, Justyna, słuchaj. Dobrze, że jesteś wyluzowana po wakacjach, to nie? Bo teraz będzie trzeba podjąć bardzo ważną decyzję. Wyobraź sobie napis Radio Z. Wybierz sobie jedną literkę z tego napisu.
3: Z.
0: Z. Od Z jest 8 walizek. Wybierz sobie jedną z nich.
3: 6.
0: 6. Z i 6. Justyna, słuchaj, a jakbyś wygrała za chwilę 650 tysięcy złotych, to zawrócisz na wakacje?
3: Chyba nie.
0: No dobra, to w każdym razie twoja odpowiedź no nie wpływa na to w żaden sposób, bo już wybrałaś. Otwieramy walizkę?
3: Tak, otwieram.
0: Prosimy.
4: Masz 12 tysięcy złotych.
3: Matko, super. Super.
0: Przepraszam, bo super. Jak pan lektor dał ci 12 tysięcy, mówisz super. Jak ja ci proponowałem, mówisz nie.
3: No, ale...
0: Żartuję, pewnie, że super. Oczywiście, że super. 12 tysięcy złotych. Męża już chyba gdzieś tam kogoś słyszałem, nie? Ktoś już tam pogratulował chyba.
3: Tak, mąż.
0: Mąż, dobra. 12 tysięcy złotych, teraz proszę, mąż jak ma na imię?
3: Karol.
0: Karol, musisz być teraz dla Justyny miły. Słuchajcie, fantastycznie. Cieszcie się teraz z tej wygranej, dobra? My za chwilę oddzwonimy, jeszcze podpytamy, gdzie w ogóle byliście na tych wakacjach i tak dalej, dobra?
3: Dobrze.
0: 12 tysięcy złotych leci do Justyny, która właśnie wraca z wakacji. A my oczywiście nie kończymy wakacyjnej żądzy pieniądza. Jutro, słuchajcie, dokładamy. I to nie mało. Jutro 770 tysięcy złotych. Gramy tak samo. SMS-em za 3,69 VAT możecie wejść do gry już teraz. Radio Z proszę wysłać pod 7353.
1: Niemożliwe staje się możliwe. Wakacyjna rządza pieniądza. Regulamin na radioz.pl.

0: samego końca. No ta końcówka jest taka szalona. Żal byłoby przegapić. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Mówimy, przypominamy i też czekamy na częściowe zaćmienie słońca. Dzisiaj wieczorem w Polsce nie można patrzeć na to gołym okiem, a więc czym zastąpić profesjonalne sprzęty? O tym za moment w wiadomościach Radia Z. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
1: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
0: Nie masz pomysłu na lato?
1: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej. Faster. Sponsorem akcji jest importer zupełnie nowej, w pełni hybrydowej Hondy ZRV. SUV-a z prawdziwie sportowym DNA.
2: Sponsorem akcji jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. W Media Expert taniej.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.
18: Jest 17.30, czas na wiadomości w Radiu Z. Słuchamy. Lucyna Płużyczka.
19: Jest wyrok dla 46-latka oskarżonego o przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Sąd w Koszalinie skazał go na 6 lat więzienia. Według sądu Rafał B. posiadał, rozpowszechniał i utrwalał treści pornograficzne z udziałem dzieci, w tym na szkodę 5 dziewczynek w wieku 11 i 8 lat. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok nie jest prawomocny. Aktywność Etny nadal paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. Nad wyspą unosi się gęsty pył wulkaniczny. Do jutra do 16 przedłużono więc blokadę odlotów i przylotów na lotnisku Catania. Dotąd odwołano w sumie około 700 rejsów. Na wyspie utknęły tysiące turystów. Ludzie kierowani są do innych portów lotniczych, m.in. w Palermo i Trapani. Przed nami wieczór i noc niezwykłych zjawisk na niebie. Po 19 zacznie się zaćmienie słońca, które w Polsce będzie widoczne częściowo. Specjaliści apelują, dbajcie jednak o oczy i używajcie specjalnych okularów lub folii chroniącej przed światłem. Jest też inny sposób, mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
20: Jeśli ktoś ma teleskop, można spróbować rzutować obraz słońca na jakąś kartkę i obserwować na takiej zewnętrznej kartce. Natomiast żadne płyty CD, tak, bo są takie tam pomysły, żeby kilka właśnie okularów przeciwsłonecznych założyć, jakieś płyty CD, no nie polecam.
19: Poza częściowym zaćmieniem słońca dziś także noc Perseidów. Może się również pojawić zorza polarna. Teraz już wiadomości z dróg. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
19: Nadal zablokowana w kierunku Zgorzelca jest A4 na Dolnym Śląsku na węźle Godzieszów. Doszło do śmiertelnego wypadku. Tir uderzył w bariery i wjechał do rowu. Wciąż stoicie na ekspresowej 8, także na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu busa z tirem zablokowany jest pas w stronę Wrocławia za węzłem Syców Zachód. Teraz korek ma tam 8 km. Utrudnienia również na drodze krajowej 94 na Podkarpaciu we wsi Lubzina między Dębicą a Rzeszowem. Tir zderzył się z osobówką, wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie też na ekspresowej 6 w Pomorskiem. W Pogorzelicach tuż za Lęborkiem samochód uderzył w bariery. Zablokowany pas w stronę Słupska. A jeżeli wy też widzicie utrudnienia, koniecznie dajcie nam znać.
16: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
13: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
17: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
21: Temperatura powietrza zrównała się właśnie z temperaturą wody w jeziorach. Tak 20-22 stopnie. Nawet, słuchajcie, w Bałtyku równo z tym, co na plaży w Polsce, czyli oszałamiająco 18 stopni. W nocy spadnie do 7-8, na południu do 11 na północy Polski. Jutro trochę cieplej. W weekend upał.
17: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
22: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated w Radiu Z, 20 minut do 18. Słuchajcie, a we Francji od wtorku już obowiązuje nowe prawo, które zakazuje telemarketerom tym dzwonienia do konsumentów bez ich wcześniejszej zgody. I po zabawie mają we Francji już, no. A do mnie jak dzwonią, a dzwonią do mnie często, to ja wtedy im mówię tak: mamy dwie opcje. Albo kulturalnie kończymy rozmowę, albo zaczynam śpiewać. I najlepsze jest, słuchajcie, jest to, że oni nie mogą się rozłączyć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Organizacja turystyczna, Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radio Z. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odchudzające.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no.

0: Widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Margaret u Dawida Kwiatkowskiego w Radiu Z. O, nie uwierzycie, korki są na Zakopiance.
1: Niesamowite.
0: Kolejny remont ruszył. Szczegóły za moment w wiadomościach o 18. Radio Z i już.
2: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
3: Reklama.
4: Dodatkowo do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary. Do 5 września.

0: żyć.
1: Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
3: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
2: Nie masz pomysłu na lato?
3: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
4: Udanych podróży i wspaniałej zabawy z Koleo Kids życzy Koleo. Największy sprzedawca biletów kolejowych w Polsce.
5: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
6: Polecam. Ewa Swoboda.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Media Expert.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałtyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałtyga czekają na ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
21: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
24: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta, no sporo tych rzeczy.
23: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
25: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
26: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: O, cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
28: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
29: Po reklamie.
30: Dochodzi 18:00, posłuchajmy razem wiadomości Radia Z. Lucyna Półżyczka.
31: Marcin Romanowski wnioskuje o list żelazny. Posłuchajcie, co na to? Prokuratura. Ruszył remont kolejnego odcinka Zakopianki, są utrudnienia. Oczekiwanie na moc atrakcji, dziś zaćmienie słońca i noc Perseidów.
30: Osiemnasta.
31: Zaskakująca propozycja ze strony poszukiwanego listem gończym i europejskim nakazem aresztowania byłego wiceministra sprawiedliwości. Wrócę do Polski, jeżeli będę mógł odpowiadać przed sądem z wolnej stopy, obiecuje we wniosku do sądu poseł PiS Marcin Romanowski i prosi o wydanie tzw. listu żelaznego, który taką sytuację zagwarantuje. Jak na ten wniosek reaguje prokuratura? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
0: Co do zasady, zdaniem Przemysława Nowaka z Prokuratury Krajowej, nie powinno być tu taryfy ulgowej.
1: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
0: Ale z drugiej strony, akurat z Naddniestrza, tworu nieuznawanego przez żaden inny kraj, za to pełnego rosyjskich żołnierzy, zgodnie z prawem wydostać Marcina Romanowskiego w zasadzie się nie da.
1: Rzeczywiście jest racja, że być może bez listu żelaznego, jeżeli rzeczywiście podejrzany tam przebywa, no to może być problem z jego ekstradycją.
0: Decyzja, jaka będzie oficjalna odpowiedź prokuratury na wniosek ściganego, jeszcze nie zapadła.
31: Prokuratura przyznaje, że nie ma pewności, czy Romanowski przebywa w Tyraspolu, tak jak pisze w swoim liście, zwłaszcza, że poinformował w nim również, że obecnie posługuje się paszportem wydanym na inną tożsamość i dzięki niemu może się swobodnie poruszać poza Unią Europejską. Poważne utrudnienia na wyjeździe z Krakowa w kierunku Zakopanego. Dzisiaj rozpoczął się remont ulicy Zakopiańskiej. Prace są prowadzone w pobliżu obwodnicy autostradowej miasta. Łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem, który jest na miejscu. Co tam się dzieje?
2: Dzisiaj rano wylotówka na Zakopane została zwężona do jednego pasa. Utrudnienia zaczynają się kilometr przed obwodnicą autostradową. Drogowcy rozbierają krawężniki wzdłuż jezdni. Będą remontować chodnik, ale też wymieniać nawierzchnię jezdni, tłumaczy Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
3: Natomiast prace mają być tak zorganizowane, żeby na weekend, wtedy kiedy ta Zakopianka jest najbardziej potrzebna, jednak te dwa pasy ruchu były dostępne.
2: Prace na ulicy Zakopiańskiej mają potrwać do października. Kraków, Przemek Taran. Radio Z.
31: Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na nowe znaki, które pojawiły się w rejonie prac. Nowy przetarg na odbiór śmieci we Wrocławiu ze starymi problemami. Postępowanie prawdopodobnie znowu się przedłuży, a miasto będzie zmuszone nadal zawierać z firmami śmieciowymi umowy z wolnej ręki, które są droższe. Ten pad we Wrocławiu trwa od ponad roku. Teraz do nowego przetargu firmy śmieciowe złożyły 24 skargi. Kwestionują nawet to, co już w poprzednim, choć ostatecznie unieważnionym przetargu rozstrzygnęła Krajowa Izba Odwoławcza i Sąd Administracyjny również na ich korzyść, mówi reporterce Radia Z wiceprezes miejskiej spółki Ekosystem Paweł Karpiński.
4: Jesteśmy zaskoczeni, dlatego że spółka deklarowała publicznie, że uszanowujemy z poprzedniego postępowania cały ten dorobek prawny po to właśnie, żeby jak najszybciej rozstrzygnąć postępowanie.
5: Czy to oznacza opóźnienie całego postępowania?
4: Ten wrześniowy termin otwarcia ofert raczej będzie nierealny.
31: Mieszkańcy i tak, niezależnie od tych problemów przetargowych, decyzją Rady Miejskiej zapłacą od września za wywóz śmieci o 33% więcej niż teraz. Poprzedni przetarg na śmieci nadal badają prokuratura i CBA. Już tylko nieco ponad godzina dzieli nas od zaćmienia słońca. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Hiszpanii i na Islandii, a w Polsce będziemy mogli zobaczyć zaćmienie częściowe. Zjawisko jest niezwykle rzadkie, dlatego w wielu miastach organizowane jest wspólne oglądanie. W Warszawie na przykład kolejka chętnych do obserwacji ustawiła się przed Centrum Nauki Kopernik.
6: Przez przypadek tak spontanicznie wyszło. Dowiedziałam się z internetu, znajomych skrzyknęliśmy też.
7: Zobaczyłam, że będą teleskopy i uznałam, że czemu nie, taka jedyna okazja.
8: Wszystkie okulary już zostały wyprzedane, więc trzeba było pójść do publicznego miejsca.
31: W Centrum Nauki Kopernik, jak słyszeliśmy, jest już ścisk, lepiej więc poszukajcie innych miejsc do obserwacji, tym bardziej, że niezwykłych zjawisk tej nocy na niebie będzie więcej. Po zaćmieniu słońca czeka nas noc spadających gwiazd, a niewykluczone, że pojawi się także zorza polarna. A to wszystko będzie z Wami obserwował Rafał Piech, w którego imieniu zapraszam na wiadomości Radia Z już za niespełna pół godziny.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
29: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
32: Bluzę proszę wziąć na nocne obserwacje. Taką nawet z tych grubszych, bo na przykład gdzieś w Częstochowie, czy tam gdzieś w Kielcach do 7 stopni spadnie późną nocą, w Krakowie do 9, w Suwałkach do 8, na wybrzeżu 11 stopni późną nocą nad ranem, ale spokojnie, jutro będzie cieplej, jutro nawet 26.
17: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

starszym bratem takim, nie? Tym bardziej odpowiedzialnym kolegą. Ale jak już pójdziecie wieczorem na obserwację tego zaćmienia, tych persoidów, to pamiętajcie, że to nie jest piątek. To jest środa. Jutro jest czwartek.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja się staram, tak jak w szkole było, ja się staram odpowiedzieć, ale nie wiem jak ukryć, że niczego nie umiem, nie? Słuchajcie, braliście udział, znaczy korzystaliście z korepetycji albo braliście udział w korepetycjach w jakiś inny sposób? Rodzice znaleźli nowy, tańszy sposób na korki i o tym za chwilę.

0: Shuffle on. Good luck, babe. W Radiu Z 19 minut po 18. Średnio 70 zł, a korepetycje potrafią kosztować nawet 100 za godzinę. To nie mało, więc rodzice zaczynają kombinować i zamiast korepetytora zatrudniają sztuczną inteligencję. Coraz częściej. Eksperci ostrzegają, mówią, że wychodzi taniej, ale sztuczna inteligencja wciąż ma halucynacje przecież, czyli mówi święcie przekonana, ale nieprawdę. To już jak ktoś chce taniej, to lepiej chyba skorzystać z korepetycji od jakiegoś studenta. Przecież studenci o halucynacjach nawet nie słyszeli.
1: Nie, gdzie tam, proszę pani? Radio Z i
0: już. Można też uważać na lekcjach, ale to trudne. Już prawie 20 po 18. Gramy. Facet, co nie wie, co to halucynacje. Uczył się świetnie. Damiano Dawid w Radiu Z.

0: Tacie, hej siostro, posłuchajcie wiadomości Radia Z o 18.30 za moment o tym, gdzie najlepsze niebo do tego zaćmienia słońca. Radio Z
1: i już. Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
2: Reklama.
3: Lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Super obniżek poszukujesz? Masz to w Brico, bo produktów w Brico Marché tysiące, a ceny naprawdę gorące. Na rabatobranie zapraszamy. Zniżki aż do minus 50% mamy od 10 do 14 sierpnia. Tak, aż do minus 50%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałtyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałtyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie!
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 18.30, Rafał Piech. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Wieczór, słuchamy wiadomości.
16: CBA wzięło pod lupę wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców po powodzi. Przeanalizowano 900 formularzy rozliczanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Szczegółową kontrolą objęto ponad 50 wniosków na kwotę prawie 50 milionów złotych. Niebawem do prokuratury trafią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach o milionowych dotacjach dla podmiotów powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. NATO potępiło Rosję za naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. 2 tygodnie temu odnaleziono szczątki rosyjskiej rakiety manewrującej z ładunkiem wybuchowym, która spadła na Lubelszczyźnie. Z kolei rumuńskie siły powietrzne musiały m.in. zestrzelić wrogie drony. Rada Północnoatlantycka wyraziła pełną solidarność z poszkodowanymi państwami i zapowiedziała dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Wielkie odliczanie do widowiska na niebie, przed nami zaćmienie słońca. W podziwianiu mogą nam przeszkadzać chmury, szczególnie na północy i północnym wschodzie kraju. Im bardziej na zachód i południowy zachód, tym niebo będzie czystsze, mówi Michał Kowalczuk, synoptyk z IMGW.
15: Generalnie dobrą wiadomością jest to, że im bliżej będzie tych godzin wieczornych, tym generalnie to zachmurzenie w całym kraju będzie coraz mniejsze.
16: Częściowe zaćmienie słońca będzie widoczne w całej Polsce. Pierwsze oznaki zjawiska pojawią się kwadrans po 19, a po zaćmieniu będzie noc spadających gwiazd. No to teraz zapraszam na wiadomości z dróg.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
16: Wciąż zablokowana w kierunku Zgorzelca jest A4 na Dolnym Śląsku na węźle Godzieszów. Doszło do śmiertelnego wypadku. Tir uderzył w bariery, a potem wylądował w rowie. Objazd przez Bolesławiec, a potem krajową 94. Utrudnienia na ekspresowej dwójce w Warszawie. Za węzłem Puławska zderzyły się dwie osobówki, zablokowany jeden pas w stronę Terespola. W obie strony korkuje się ekspresowa 7 na Mazowszu, to przez prace drogowe na wysokości Białobrzegów. Także przez prace drogowe są problemy na wysokości Garwolina. Zator na ekspresowej 17 w stronę Lublina ma 5 kilometrów. Dzwońcie, jeśli obok was dzieje się coś ważnego na drodze.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: W podziwianiu częściowego zaćmienia słońca zaraz się zacznie, przeszkadzać mogą nam chmury, słyszeliśmy przed chwilą od synoptyka w wiadomościach Radia Z. No, po 19, tak w okolicach 19-20 przeszkadzać mogą nam dzieci. Mogą, może tak być.

On jest jak Houdini, jak David Copperfield. No magik po prostu. Sombr w Radiu Z, 17 minut do 19. Słuchajcie, duży problem mają właściciele aut elektrycznych w Polsce. Ten problem nazywa się złomiarze. Kradną kable. Problem jest później o wiele droższy niż warta ta mieć z tego kabla. Operatorzy ładowarek wdrażają kolejne zabezpieczenia, no i błąd. A może właśnie nie powinno być żadnych zabezpieczeń tych kabli? Się wtedy złodziej podchodzi, ale nie kradnie.

0: Słuchajcie wiadomości Radia Z, jeśli nie możecie oglądać na żywo. Nasz reporter ogląda zaćmienie razem z Kopernikiem. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
9: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Ci infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
0: Dochodzi godzina 19, czas na wiadomości w Radiu Z, a tema Rafał Piech.
11: Prokuratura zmieni kwalifikację czynu po śmierci 7-latka, który tonął w akwaparku w Łodzi. Księżyc przesłoni słońce, już za chwilę niezwykłe widowisko. Gieksa w Tarapatach malają szanse na awans do piłkarskiej ligi konferencji.
0: Dziewiętnasta.
11: Prokuratura będzie prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. To po informacji, że lekarzom nie udało się uratować 7-latka, który tonął w akwaparku w Łodzi. Więcej o tym reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
12: Lekarze walczyli o życie chłopca przez 2 tygodnie. Niestety nie udało się go uratować, mówił mi Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
13: Lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta.
12: Rodzice chłopca zdecydowali o pośmiertnym oddaniu jego organów, by ratować życie innych ludzi. Tymczasem prokuratura czeka teraz na wyniki sekcji zwłok chłopca. Planuje też eksperyment procesowy w akwaparku. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: To dlatego, że zdaniem śledczych w momencie tragedii co najmniej 2 ratowników było w miejscach, w których można było dostrzec tonącego chłopca. Na razie nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. Rząd pracuje nad kolejną ustawą, która obejmie koncerny paliwowe. Chodzi o podatek od ich nadmiarowych zysków. Poprzednie rozwiązania prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Nowa ustawa powinna być gotowa jesienią. Zapowiada w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka.
14: Dzisiaj te analizy już trwają w Ministerstwie Energii. Nie będziemy powtarzali tego samego projektu, dlatego inaczej podchodzimy do tej kwestii, ale decyzja, którą podjął pan prezydent, on nie zawetował tej ustawy, tylko ją odesłał do Trybunału. To jest niestety trochę takie umycie rąk, jak Piłat.
11: Jeżeli prezydent podpisałby wcześniejszą ustawę, to wpływy z podatku pokryłyby koszty wprowadzenia niższego VAT-u na paliwo w ramach programu CPN. Już tylko niespełna kwadrans dzieli nas od częściowego zaćmienia słońca w Polsce. Księżyc zasłoni tarczę w ponad 80%. To niezwykle rzadkie zjawisko, dlatego w wielu miastach organizowane są wspólne obserwacje. W Warszawie chętni gromadzą się na dachu Centrum Nauki Kopernik. Tam jest także reporter Radia Z Jan Kielak.
15: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Janku. Powiedz, co teraz tam się dzieje?
10: No, trwa niecierpliwe oczekiwanie. W kolejce do obserwacji ustawił się tłum ludzi. Wszyscy liczą, że uda im się zobaczyć zaćmienie na własne oczy, ale liczba miejsc jest ograniczona. Okulary ze specjalną folią do obserwacji zaćmienia to też obecnie towar deficytowy.
15: Optyczka powiedziała, że gdyby wiedziała, że będzie taki ruch za tymi okularami, to by majątek gdzieś zbiła.
16: Wszystko wyprzedane.
15: Nie było w ogóle.
10: Są tutaj za to teleskopy ze specjalnym filtrem i ekrany, na których będzie można zobaczyć na żywo, jak zaćmienie całkowite wygląda w Hiszpanii. Z dachu Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Jan Kielak, Radio Z.
11: Po zaćmieniu słońca na niebie będziemy mogli dziś oglądać także noc spadających gwiazd. Liga Konferencji coraz bardziej oddala się od piłkarzy z Katowic. Gieksa w rewanżu trzeciej rundy kwalifikacji niestety przegrywa z HPL-em Tel Awiw 0-1. To wynik do przerwy. Ten pojedynek obserwuje dla nas Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
17: Dzień dobry.
11: Krzysztofie, czy jest nadzieja, że będzie lepiej?
17: Jest, ale systematycznie gaśnie. Gieksa z dużą werwą zaczęła to spotkanie, przejęła inicjatywę, skupiła się na posiadaniu piłki. Niestety niewiele z tego jak na razie wynika. Katowiczanie trzykrotnie uderzali na bramkę HPL-u, ale żadnej z tych prób nie możemy określić mianem groźnej. Ekipa z Izraela od pierwszej minuty przyczajona czeka na swoje okazje z kontrataku. Jedną z nich zamieniła na gola. Do siatki trafił Staw Turiel i Gieksa do odrobienia ma już 3 bramki.
11: O tym meczu usłyszycie także za godzinę w wiadomościach sportowych Radia Z. A już teraz zapraszam na wiadomości kulturalne.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: Gorillaz, Robbie Williams oraz 21 Pilots i wielu, wielu innych. Już jutro na poznańskiej Cytadeli startuje Bittersweet Festival. Tegoroczna edycja jest napakowana muzycznymi gwiazdami. Nas też tam nie zabraknie, szukajcie specjalnej strefy Radia Z. W piątek do polskich kin wchodzi produkcja Historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego, dwukrotnego zdobywcy Oscara. Film jest współczesną wariacją na temat krótkiego filmu o miłości z dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Bada granice między prywatnością a obsesją w dobie mediów społecznościowych. W gronie producentów wykonawczych znalazł się m.in. Maciej Musiał.
18: Ten film wypełnił 7 lat ostatnich mojego życia. Jest bardzo ważny dla mnie. To była jedna z najtrudniejszych, ale też najpiękniejszych dróg, którą przeszedłem. Głównie dlatego, że szedłem nią obok pana Krzysztofa Piesiewicza, z którym wspólnie pracowaliśmy.
11: Krzysztof Piesiewicz razem z Kieślowskim był współscenarzystą dekalogu, współtworzył także scenariusz do Historii równoległych. Zmarł w dniu premiery tego filmu na festiwalu w Cannes.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Michał Korościel jest już, cześć.
19: Dzień dobry.
0: Słuchaj,
19: dobry
0: taka
19: wieczór.
0: Prośba. Tak. Ja będę mówił prognozę, a ty spróbujesz ją przyćmić, dobra?
19: Przyćmić sobą?
0: No, przecież jak no, na zaćmienie porządne, nie?
19: A, bo dzisiaj jest zaćmienie.
0: No, dobra, to uwaga, mówię. No. Noc będzie chłodna.
19: Ta, akurat
0: będzie
19: chłodna,
0: tylko
19: akurat
0: 8
19: chłodna. Na pewno będzie z 30.
0: Dobrze? Dobrze. Dobrze.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
21: Ale listy przebojów lubię to w Radiu Z, to już nikt nie przyćmi. Zresztą nikt nie ma takiego interesu, nie? Nic nie próbuj. Miejsce 10 tej listy, Kuba.
0: Tak, gdzie tam?
21: Kuba i Kuba Stygniela.
0: Tak, gdzie tam?
21: Zdążyłem.
0: 8.

tej piosenki najlepiej słucha się na plaży w Dziwnówku. Kuba i Kuba, stygnie lato. To jest miejsce 10 listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. A teraz będzie propozycja do tej listy. Margaret, to znacie tę artystkę. A tytuł piosenki bardzo ładny. Już tytuł mi się podoba, a piosenki jeszcze nie słyszałem. Słucham pierwszy raz, tak jak wy. Chociaż możliwe, że ktoś już słuchał. Tytuł piosenki Prima Ballerina. To propozycja do listy przebojów. Lubię to w Radiu Z.

Talk to You, miejsce dziewiąte listy przebojów. Lubię to na wakacje w Radio Z. Dzisiaj wyjątkowy dzień, słyszeliście pewnie już 100 razy o tym, że dzisiaj będzie, proszę państwa, zaćmienie słońca po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy to zobaczę, mówiąc szczerze, nie jestem wielkim fanem takich zjawisk. No, ale miło, że dzieje się coś takiego wyjątkowego, ludzie mają o czym gadać, nie? Chociaż mogliby też gadać na przykład, że Shakira dopiero na 8. miejscu w liście przebojów Lubię to w Radiu Z, bo to jest jednak niespodzianka, ja bym ją dał.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango. To jest propozycja do listy przebojów Lubię to w Radiu Z. Dostaję sygnały, proszę Państwa, że ta piosenka podoba się szczególnie naszym słuchaczom w Olsztynie. Pozdrawiamy cały Olsztyn i pozdrawiamy też słuchaczy, którzy pod Olsztynem na polu golfowym dzisiaj się bawią. Mam więcej piosenek dla Was, kochani, zresztą nie tylko dla Was. Olsztyn, trzymajcie się tam, za chwilę będzie miejsce siódme. Sanach, ITP i TD.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99.

0: Możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
5: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
4: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
5: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
6: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
12: Kolego Pikachu!
11: Nie!
12: Ha? Jak to?
11: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Po reklamie.

0: Dobrze, fajnie, dynamicznie, klubowo, wakacyjnie. How does it feel? Czyli szóste miejsce listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Teraz będzie premiera w tej liście. Piosenka Marisy zatytułowana Będzie pięknie. O miłości, wiadomo.
1: Premiera w Radiu Z.

0: The Bauza i Magnetic, czyli miejsce piąte listy przebojów. Lubię to na wakacje w Radio Z. Czyli zbliżamy się powoli do podium. Już za momencik. Wcześniej będzie miejsce czwarte. Tam będzie Sarsa i piosenka Czy będziemy pamiętać.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
5: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
6: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: A może by tak rzucić wszystko i jechać nad morze?
10: Przez całe lato słuchaj Radia Z i baw się z nami na najpiękniejszych polskich plażach. Poczuj się jak na wakacjach. All inclusive. Atrakcje, animacje, konkursy z nagrodami i oczywiście muzyka numer jeden od Radia Z.
11: Nie masz pomysłu na lato?
10: Przebojowe lato z Radiem Z. W ten piątek i sobotę jesteśmy na plaży w Krynicy Morskiej.
12: Partnerem akcji jest Rekopol, organizator kampanii Gdzie to wyrzucić? Szkło Must Go On oraz Dzień Bez Śmiecenia.
13: Ale upał... Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
14: W lodówce tej nowej!
15: Mega okazje w Media Expert.

0: Organizacja turystyczna Port Lotniczy Wrocław, Trutex oraz Coconut. Partnerami wydarzenia są Sport.pl oraz Radioset. Bilety i szczegóły na supermecz.pl.
1: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałtyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałtyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
2: Po reklamie.

Alex Warren, Passenger, to jest propozycja do listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z. A teraz, proszę państwa, wchodzimy na podium. Szybko to leci, miejsce trzecie dzisiejszego wydania tej listy. To jest piosenka, która moim zdaniem absolutnie zasługuje na miano hit wakacji 2026. Run, Run, River.

Repeated i Ed Sheeran w Radiu Z. Za 8 minut, godzina 20. Czy szanowni słuchacze są gotowi na ogłoszenie numeru 1 dzisiejszego wydania listy przebojów Lubię to na wakacje w Radiu Z? Jesteśmy! No to proszę państwa, numer 1. Dawid Podsiadło, Na błysk. Dajcie sobie głośniej.

0: pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Tak zakręcony.

0: Prawdy. Borys Szyc.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
4: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie. Po reklamie.
6: Zbliżamy się do 20. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Rafał Piech.
7: Głowy w górę, trwa kulminacja częściowego zaćmienia słońca. Sanepid ma pierwsze wyniki badań dzieci, które zatruły się na obozie sportowym. Historyczna chwila w Gdyni, fregata Wicher ochrzczona.
6: Dwudziesta.
7: Warto było czekać. Na niebie trwa częściowe zaćmienie słońca. W całej Polsce tysiące ludzi podziwiają ten spektakularny widok. Obserwowanie zaćmienia słońca w centrum miasta to wyzwanie, dlatego organizowane są specjalne strefy, jak na przykład ta w Warszawie na dachu Centrum Nauki Kopernik. Tam jest także reporter Radia Z Jan Kielak, z którym się teraz łączymy.
8: Tak jest.
7: Janku, to jak to wyglądało?
8: Niesamowicie. Księżyc stopniowo nachodził na Słońce i ostatecznie zakrył większość jego tarczy. Teraz Słońce schowało się już za murami Starego Miasta. Ludzie, z którymi rozmawiałem, zgodnie przyznają, że warto było czekać w kolejce, żeby to zobaczyć. A jeśli chodzi o sam widok, to skojarzeń nie brakowało.
9: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to jak bardzo rzadko to się dzieje.
10: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
8: Zaćmienie razem z warszawiakami na dachu Centrum Nauki Kopernik przyszedł oglądać też sam premier Donald Tusk. Mieszkańców stolicy zebrało się też na mostach przez Wisłę i stamtąd oglądają to niecodzienne zjawisko. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
7: To dziś nie jedyna atrakcja na niebie. Czekają nas spadające gwiazdy, czyli noc Perseidów, a niewykluczone, że na niebie pojawi się też zorza polarna. Są pierwsze wyniki badań próbek pobranych od dzieci, które w czasie obozu sportowego trafiły do szpitala. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w Łaszczówce Kolonii w Lubelskiem. Podejrzenie zatrucia pokarmowego miało 16 dzieci. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Jak informuje mnie lubelski sanepid, pierwsze wyniki badań nie wykazały obecności groźnych dla zdrowia patogenów. Służby nadal próbują jednak ustalić, co mogło doprowadzić do zatrucia. Takie objawy może wywołać też wysoka temperatura, zmęczenie, intensywny wysiłek czy przegrzanie. Dlatego swoje postępowanie prowadzi cały czas policja, mówi mi aspirant Małgorzata Pawłowska.
12: Policjanci ustalają, czy doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.
11: Sprawę nadzoruje też lubelskie kuratorium. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Dzieci zostały już wypisane ze szpitali i czują się dobrze. Ceny paliw spadły w porównaniu do ubiegłego tygodnia, jednak prognozy na kolejne dni zwiastują podwyżki. Jak mówi reporterce Radia Z Grażynie Wiatr Jakub Bogucki, analityk z portalu ePetrol.pl. Optymizm dotyczący porozumienia na linii USA-Iran był przedwczesny.
13: No i to jest też pewnie paliwo dla rozważań o tym, czy potrzebny jest w Polsce nadal pakiet CPN, jak go wprowadzić, w jakiej formie, przede wszystkim, czy w ogóle.
14: CPN w nowej formule, bo to też, jeżeli będzie, to nie będzie taka skala obniżek, jak za pierwszym razem.
13: Na pewno nie tak jak w marcu przekraczającej złotówkę, a raczej o zmianie o powiedzmy 50-60 groszy. Myślę, że tak możemy bezpiecznie oszacować tą przecenę.
7: Jak zdradził dziś w Radiu Z minister energii Miłosz Motyka, decyzja o ewentualnym powrocie obniżek cen paliw zapadnie jeszcze w tym tygodniu. 1/3 programu Miecznik już na wodzie. ORP Wicher po dzisiejszej uroczystości ma imię, matkę chrzestną, a jutro zostanie zwodowany. To fregata wielozadaniowa, która wraz z bliźniaczymi Huraganem i Burzą ma stać się nową jakością w polskiej marynarce wojennej. Wart 15 miliardów złotych kontrakt to największy projekt modernizacyjny w historii naszej floty. I wreszcie możemy pokazać ludziom efekty naszej pracy, podkreśla w rozmowie z Radiem Z prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
0: Okręt dzisiaj ma już swój kształt, ma swoje barwy, nawet ma już dowódcę. Pozostały nam 3 lata do listopada 2029, by ten okręt wyposażyć i zintegrować, i to będą pewnie jeszcze trudniejsze elementy budowy niż ta do tej pory.
7: Wzorem dla fregat programu Miecznik są jednostki służące dla brytyjskiej Royal Navy. Gdyńska Stocznia Wojenna wprowadziła jednak sporo usprawnień, co uczyni nasze jednostki okrętami bezkonkurencyjnymi na Morzu Bałtyckim. A teraz bezkonkurencyjny Krzysztof Wilanowski.
15: Potwierdzam.
7: Czas na wiadomości sportowe.
15: Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Piłkarze z Katowic wygrali, ale niestety kończą walkę o Ligę Konferencji. Gieksa w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji pokonała Hapoel Tel Awiw 2-1. Katowiczanie zaczęli strzelać w końcówce. W 83 minucie trafił Iliasz Kurin. W 90 z rzutu karnego bramkę zdobył Artur Jędrych. To niestety nie wystarczyło, bo ekipa z Izraela wygrała pierwszy mecz 2-0 i to ona gra dalej. Alech nie poleciał na Wyspy Owcze na swój rewanżowy mecz kwalifikacji Ligi Europy przez mgłę na jedynym lotnisku w kraju. Wagar, czarter kolejorza, został odwołany. Ekipa Mistrza Polski ostatecznie wyleci w dniu meczowym, czyli jutro o 8 rano. Lech w rewanżu z Klaksvik będzie bronił jednobramkowej przewagi. Ten mecz jutro o 19.30. A dzisiaj za niespełna godzinę zacznie się bój o pierwsze w tym roku europejskie trofeum. Zwycięzcy Ligi Mistrzów PSG zagrają z najlepszą drużyną Ligi Europy, Aston Villą. Kluczem do sukcesu są jakościowi gracze, a ja ich mam, mówi trener Paryżan Luis Enrique. Są zmotywowani każdego dnia, czują to i żyją tym. Każdego dnia starają się podnosić swoje umiejętności. Jestem farciarzem, bo mogę pracować z takim zespołem. Początek tego meczu o 21.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: No, jutro pogoda podobna do dzisiejszej, no może ciut cieplej, będzie od 20 w Zakopanem, przez 23 w Rzeszowie, 24 w Jeleniej Górze, 26 w Szczecinie i Gorzowie. Tam będzie najcieplej, słoneczko, delikatne chmury, żadnych opadów, przyjemny sierpniowy dzień. Ani za ciepło, ani za zimno, aż nie będzie na to narzekać.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
6: 6 minut po 20. Michał Korościel, kłaniam się. Force see or force no, the colors italo.

Gate, Summer Jam, The Underdog Project w Radiu Z. 16 minut po godzinie 20. To teraz będziemy grali po polsku. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak się mówi, a Mrozu mówi, nie ma miejsca jak domu. Właściwie to samo.

0: Eddie Water, I Love My People w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 20. Dzisiaj jest, proszę Państwa, środa, 12 dzień sierpnia. Do końca wakacji zostało jeszcze 19 dni. I może się wydawać, no już tylko 19 dni, ale z drugiej strony pomyślcie sobie, niektórzy dopiero teraz jadą na urlop, dla nich dopiero wakacje się rozpoczynają. I właśnie dla nich będzie bardzo przyjemna piosenka za moment w Radiu Z. Moonlight Shadow i Mike Oldfield.
1: Radio Z. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom. Modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Feniks 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert.

0: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
1: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
3: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
4: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
3: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
5: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Boli, swędzi,
10: piecze, a do tego nawraca.
11: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Self-Aware w Radiu Z. Za 27 minut będzie godzina 21. No i jak to zaćmienie? Zaćmienie i po zaćmieniu, co?
1: Jelenia Góra, o godzinie 28 troszkę się ściemniło i jest zaćmienie słońca. Pomimo, że jest ładne niebieskie niebo, słońce, ale delikatnie się tak ściemniło.
0: No i elegancko. Następne takie delikatne ściemnienie pewnie za kilkanaście lat. A teraz piosenka Fire, Fire w Radiu Z.

0: Dom nad wodą, bardzo fajny, a poza tym może być praktyczny. Jak ci pęknie płytka, to mówisz, że wodę ci wylało i dostajesz 200 tysięcy odszkodowania, jak ci działacze Koalicji Obywatelskiej po tej powodzi, nie? Także dom nad wodą jest i romantyczny, i praktyczny, to chciałem powiedzieć. Beautiful People, David Guetta i Sia za moment w Radiu Z.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicisz wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje ty?

0: Priorytet siódmy, kultura.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Corona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Radio Z.

0: gdzie...
1: Halo Houston, halo, tu Radio Z. Za moment 21 i wiadomości.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
4: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Kamper spakowany? Jedziemy?
18: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
17: Znowu? Przecież już brałeś.
18: Ale działała za słabo i za krótko.
19: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
20: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych, gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: No i jak twój kręgosłup?
21: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
20: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
2: Po reklamie.
1: Środa, 12 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Rafał Piech. Zapraszamy.
22: Pijany kierowca autobusu prowadził pojazd na trasie Katowice-Zabrze. Rząd wyciąga rękę do tysięcy rodzin oszukanych w programie Czyste Powietrze. Odmieniona hala targowa w Gdańsku zamiast kupców restauracje. Kierowca autobusu podczas jazdy pił piwo. Zarząd Transportu Metropolitalnego wszczyna własne postępowanie w sprawie 63-latka z Azerbejdżanu. Mężczyzna przewoził pasażerów na trasie Katowice-Zabrze. Został zatrzymany w Rudzie Śląskiej po reakcji świadka, który zauważył, że autobus jedzie zygzakiem. Kierowca miał prawie 3 promile, wszystko zarejestrowały kamery, a w kabinie znaleziono puste puszki. Co dalej w tej sprawie, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
0: Wiadomo, że kierowca pracował w prywatnej firmie obsługującej tę linię na zlecenie Metropolii. Jak przekazał mi rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego Michał Wawrzaszek, trwa teraz wyjaśnianie szczegółów zdarzenia z operatorem.
3: Zażądaliśmy wyjaśnień i niezwłocznego przedstawienia szczegółów.
0: Jak dodaje Zarząd Transportu Metropolitalnego, współpracuje ze służbami, ale za bezpieczeństwo i kierowców odpowiadają firmy, które ich zatrudniają. Szymon Kastelik, Radio Z.
22: 63-latek został skazany w trybie przyspieszonym na pół roku więzienia, dostał 6-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Policja sprawdza też, czy dopełni obowiązku wymiany zagranicznego prawa jazdy na polskie. Na prośbę USA Ukraina nie będzie atakować dronami tankowców w rosyjskich portach. Według Financial Times Waszyngton obawiał się, że dalsze naloty odbiją się na światowych rynkach paliw. W sprawie interweniował amerykański wiceprezydent J.D. Vance. O szczegółach reporter Radia Z, Miłosz Gosłowski.
4: Amerykański wiceprezydent miał zadzwonić do Wołodymyra Zełenskiego pod koniec lipca. Prośba konkretna. Koniec ataków na jednostki obsługujące terminal konsorcjum rurociągu kaspijskiego w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Linia obsługuje eksport ropy naftowej z Kazachstanu. Udziały mają amerykańskie firmy. Od tego czasu rzeczywiście nie doszło już do kolejnych ataków i choć oficjalnie Kijów sprawy nie komentuje, to jak przekazali ukraińscy urzędnicy, Ukraina uważnie słucha próśb swoich strategicznych partnerów.
22: Po wcześniejszych czerwcowych i lipcowych nalotach eksport z portu w Noworosyjsku zmalał o 50%. Po jednym z największych wycieków danych w historii Polski warto zastrzec numer PESEL. Cyberatak na firmę MyDR objął dokumentację medyczną z 12 tysięcy podmiotów, w tym nie tylko z placówek komercyjnych, ale również tych z kontraktem z NFZ-em. Resort cyfryzacji szacuje, że hakerzy wykradli dane prawie 19 milionów Polaków. Sprawę bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, a rząd uruchomił specjalną bazę bezpieczne-dane.gov.pl, gdzie można sprawdzić, czy dane wyciekły, a numer PESEL możecie zastrzec w aplikacji mObywatel. Rząd przyjął projekt ustawy, która zwolni rodziny oszukane w programie Czyste Powietrze z obowiązku spłacania długów wobec wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zgodnie z nowymi przepisami zwrot dotacji za niewykorzystane prace obciąży nieuczciwych przedsiębiorców. O szczegółach tego projektu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
23: To dopiero projekt, który zakłada, że skazani prawomocnym wyrokiem przedsiębiorcy będą musieli oddać funduszom przekazane dotacje na wymianę źródeł ciepła. Teraz spłacać je muszą pokrzywdzeni właściciele nieruchomości, a powinno być odwrotnie, mówi szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
24: Siła państwa wobec takiego nieuczciwego wykonawcy jest dużo większa niż rodziny pokrzywdzonej.
23: Fundusze jednak podpisywały umowy na dotacje z właścicielami nieruchomości i teraz nie mają podstawy prawnej, by domagać się pieniędzy od kogoś innego. Zmieni to właśnie proponowana ustawa. Marcin Friedrich, Radio Z.
22: Według resortu oszukanych może być nawet 8 tysięcy rodzin, które spłacać muszą prawie 300 milionów złotych. Jeden z symboli Gdańska znów działa. 19-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim przeszła gruntowną rewitalizację. Prace konserwatorskie przyniosły kilka pozytywnych niespodzianek, mówi Katarzyna Kopszak-Dziurnikowska, przedstawicielka nowego gospodarza hali.
25: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte za kioskami kupców dominikańskich. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób. Światłem, grą cieni, tym, że detale zostały nie zasłonione, ale odkryte na nowo.
22: Gdańska hala będzie teraz food hallem pełnym restauracji. Z kolei dotychczasowi kupcy przenieśli się ze stoiskami do lokali na podwalu staromiejskim. U nas teraz czas na wiadomości sportowe.
26: Jestem.
22: Zaprasza Krzysztof Wilenowski.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Na stadionie w Salzburgu zaczął się bój o piłkarski Superpuchar Europy. Trofeum bronią zwycięzcy Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain. Niespodziankę chcą sprawić zwycięzcy Ligi Europy, czyli zawodnicy Aston Villa, w tym Matty Cash. Reprezentant Polski zaczął ten mecz w wyjściowej jedenastce ekipy z Birmingham. W Salzburgu minęła czwarta minuta gry, jest 0-0. A przed fanami Iggy Świątek kolejna nieprzespana noc. Nasza tenisistka o pierwszej zacznie walkę o awans do finału turnieju w Toronto. Po drugiej stronie siatki stanie Ukrainka Elina Świtolina. Iga pokazuje w Kanadzie, że wraca na właściwe tory, jak mówi jej praca z trenerem Francisco Rodziem, wreszcie przynosi efekty. Odnalazłam tutaj moje nawyki, czuję się bardziej naturalnie i właśnie tak chcę grać, z dużą cierpliwością. To, czego teraz próbuję, to zdecydowanie bardziej mój styl gry. Czuję, że to, co robimy z Francisem, przynosi efekty i dzięki temu stresujący moment sezonu już za mną. Mówiła Świątek. I jeszcze dobra wiadomość z Paryża, z Mistrzostw Europy w pływaniu. Mamy pierwszy medal, brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.
1: Wiecie, jaka jest najbardziej bezużyteczna praca na świecie? Bycie ratownikiem na Mistrzostwach Europy w pływaniu. No jak masz być ratownikiem? No kto tam ma się utopić, jak to najlepsi pływacy na świecie są, co nie? No ale siedzisz na tym krzesełku w czerwonej koszulce. Elegancka robota. Temperatury na jutro, proszę państwa. 20 w Zakopanem, tam będzie najmniej. 23 w Kielcach, Warszawie i Olsztynie. A najcieplej będzie na zachodzie, tym północnym. Gorzów, Szczecin po 26 stopni.

Can't fight this feeling w Radiu Z. 18 minut po godzinie 21. Proszę Państwa, na platformach streamingowych pojawił się serial o José Mourinho, legendarnym trenerze. No i tam wypowiadają się różni ludzie, jego przyjaciele, jego wrogowie, piłkarze i tak dalej, i tak dalej. No i wpadł na pomysł reżyser, że dobrze by było, żeby powiedział się Pep Guardiola, czyli największy rywal José Mourinho wśród trenerów na świecie. No i zapytali Guardiolę, czy się wypowie, a Guardiola powiedział: tak, owszem, wypowiem się, ale musi mnie o to poprosić sam José Mourinho. No i oni powiedzieli to José Mourinho i Mourinho powiedział: nie ma mowy, absolutnie nie ma mowy. W związku z czym w dokumencie nie ma wypowiedzi Pepa Guardioli. Rywalizacja na każdym poziomie, absolutnie. Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z, teraz.

0: Katy Perry, Roar w Radiu Z, 25 minut po 21, za chwilę Linkin Park.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
9: Ale chyba nie włosów.
8: Akurat włosy wypadają mi garściami.
9: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
8: Ale łysienia u ciebie nie widać.
9: No właśnie.
10: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
11: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
14: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
13: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

If I could turn back time. Ach, gdybym tak mogła cofnąć czas. Cher w Radiu Z za 21 minut 22. Teraz będzie propozycja do listy przebojów. Lubię to. Można głosować na tę piosenkę i później ona trafi na listę. A ta piosenka to Szkoda na to łez, czyli Hania Kuzimowicz i Keira.

Teddy Swims i Bad Dreams w Radiu Z. Za 12 minut godzina 22 w środę 12 sierpnia. Wiecie, jakie piosenki lubię najbardziej? Takie, które zaczynają się od słów "Ooh, baby".

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
2: Już w czwartek 13 sierpnia zapraszamy do Łeby na kolejny grill u Skolima i JBB Bałdyga. Plaża, słońce i grillowanie w rytmie latino. W strefie JBB Bałdyga czekają na Ciebie skolinki, konkursy i świetna muzyka. Wpadnij, złap wakacyjny klimat i baw się razem z nami. Do zobaczenia w Łebie.
3: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
4: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Szczytnie na plaży miejskiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
5: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
0: Po reklamie.
6: Już prawie 22. Tu Radio Z. Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie. Na wiadomości zaprasza Rafał Piech.
7: Nowy punkt na mapie ucieczki Marcina Romanowskiego. Naukowcy rozpoczną trzecią próbę odnalezienia masowej mogiły w Późnikach. 100 spadających gwiazd na godzinę dziś. Kulminacja roju Perseidów.
6: 22.
7: Wiceminister Obrony Narodowej komentuje ruch Marcina Romanowskiego. Wszystko wskazuje na to, że polityk PiSu przebywa w Naddniestrzu, w prorosyjskim terytorium Mołdawii. Bo to stąd zostały nadane list i wniosek o wydanie politykowi listu żelaznego.
8: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też ucieczki na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. No ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
7: Mówił wiceminister Cezary Tomczyk. Marcin Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Za Romanowskim wydano europejski nakaz aresztowania. Trzecia próba odnalezienia ofiar ukraińskich nacjonalistów zamordowanych w Późnikach. Pod koniec miesiąca pojadą tam naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Będą szukać drugiej mogiły, w której pochowanych zostało kilkadziesiąt osób. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski rozmawiał z kierującym pracami profesorem Andrzejem Ossowskim.
9: Widzimy dokładnie, że brakuje nam około połowy ofiar, tak więc wrócimy, będziemy dalej szukać tej kolejnej mogiły.
10: To już drugie podejście do tych drugich poszukiwań, do poszukiwań drugiej mogiły. Rozumiem, że jest ciężko, bo w ciągu ostatnich 80 lat teren się zmienił bardzo.
9: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie, z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. I Późniki pokazują jak, trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.
7: Ostatnio naukowcom po raz pierwszy w historii udało się zidentyfikować ofiary. Wkrótce na grobach w Późnikach pierwszy raz od zbrodni wołyńskiej pojawią się tabliczki z nazwiskami zamordowanych. Dziś wchodzi w życie unijne rozporządzenie dotyczące opakowań wprowadzanych na rynek. Mają być mniejsze, zdrowsze i łatwiejsze w odzyskaniu. Tymczasem opóźniają się prace nad projektem ustawy, która reguluje ten rynek w Polsce. Pomysłom Ministerstwa Klimatu sprzeciwia się resort finansów i rolnictwa. Protestują też przedsiębiorcy z branży odpadów, którzy przewidują na przykład wzrost cen żywności. Nasz reporter Marcin Friedrich rozmawiał z dwiema stronami sporu.
11: Rynek odzyskiwania zużytych opakowań kosztuje około miliarda, a po wprowadzeniu nowych przepisów miałby zdrożeć sześciokrotnie, mówi Witold Włodarczyk z Izby Gospodarczej Ochrony Środowiska.
12: System ma kosztować około 6 miliardów złotych, czyli tyle mają przedsiębiorcy wnieść w postaci tak naprawdę podatku.
11: Stąd protesty m.in. resortu rolnictwa. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska jednak nie przewiduje zmian w projekcie, przynajmniej na etapie prac rządu.
13: Po przerwie wakacyjnej będziemy nad nim pracować w parlamencie.
11: Większość uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych ministerstwo zignorowało. Marcin Fydrich, Radio Z.
7: Początkowo ustawa miała wejść w życie właśnie dziś razem z unijnym rozporządzeniem, ale prace nad nią znacznie się przedłużyły. W kalendarzu ważna data dla miłośników nocnego nieba. Za nami już częściowe zaćmienie słońca, a przed nami kulminacja aktywności Perseidów, czyli noc spadających gwiazd. Gdzie najlepiej obserwować? O tym reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
0: Perseidów można wypatrywać przy dobrej pogodzie bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówił mi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
14: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
0: Perseidy to rój meteorów. Drobne fragmenty skalne wchodzą w ziemską atmosferę i spalają się w niej, tworząc spektakularne jasne smugi światła, powszechnie znane jako spadające gwiazdy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
7: Perseidy będą aktywne aż do 24 sierpnia. A w Radio Z teraz wiadomości sportowej. Krzysztof Wilanowski.
15: Zapraszam.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Po pierwszej połowie remis 1-1 w meczu o piłkarski Superpuchar Europy w Salzburgu. Pierwsi do siatki trafili gracze PSG, a dokładnie Kwicza Kwaraskelia. Tuż przed przerwą wyrównał Brian Maggio. Od pierwszej minuty w składzie Aston Villa gra reprezentant Polski Mati Kasz. A jutro zagrają nasi reprezentanci w europejskich pucharach. W Zabrzu Górnik w starciu z Ferencvaroszem będzie chciał odrobić jednobramkową stratę z pierwszego spotkania. Jesteśmy na 100% zmotywowani i skupieni, mówi kapitan Zabrzan Erik Janża.
18: Czuć taką niepresję po prostu tam w brzuszku, gdzieś coś się dzieje, że przed nami kolejny wielki mecz. Myślę i wiem, że zagramy na dużo wyższym poziomie niż ten mecz w Budapeszcie.
17: A to mecz trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. W tych samych rozgrywkach jednobramkowej zaliczki będzie bronił Lech. Kolej już na wyjeździe zmierzy się z Klaksvik, z Wysp Obczych. Jeśli tam dotrze, Lech przez mgłę na lotnisku Wagar musiał przełożyć wylot na jutro. Bez problemów do Glasgow dotarła Jagiellonia. Ekipa z Białegostoku przed rewanżem z Rangersami też ma jedną bramkę przewagi.
6: Bardzo przyjemny dzień przed nami, od 20 stopni w Suwałkach i w Zakopanem, przez 23 w Kielcach i Łodzi, 25 w Poznaniu i Bydgoszczy, do 26 w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, czyli ani upał, ani zimno, idealnie, bez deszczu, słoneczko, fantastyczny dzień.

0: Girls just wanna have fun. Dziewczyny lubią się zabawić. No a kto nie lubi? Cyndi Lauper to lubiła kiedyś bardzo. Ten teledysk do tej piosenki wspaniały. Za chwilę Imagine Dragons i Bad Liar w Radiu Z. Radio Z
1: i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: My otrzymaliśmy zgłoszenie, że coś upadło na pole. Jest na miejscu 6 zastępów straży pożarnej.
3: Jeżeli słyszą Państwo długi, modulowany sygnał, to jest rozpoczęcie alarmu.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Tarnawa Kolonia, Daniel Wrzosz, Radio Z.
5: Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej trafiło na rozwój polskiej kultury. Dzięki nim przywracamy blask zabytkom, modernizujemy muzea, teatry, domy kultury i biblioteki. Zyskujemy piękne przestrzenie do inspiracji, edukacji i spotkań. Warto je odwiedzić. Sprawdź, co zmienia się wokół Ciebie na fenikskultura.gov.pl. Kampania realizowana ze środków programu Fenix 2021-2027. Priorytet 7. Kultura.
9: Tak zakręconej lotki.

Can't Fight the Moonlight w Radiu Z. Za 24 minuty godzina 23 jest taka lista. Lista przebojów Lubię to w Radiu Z i codziennie są notowania i są też propozycje do tej listy. Takie piosenki, które chciałyby tam zaistnieć i teraz właśnie taka propozycja, na którą można głosować na radioz.pl. Piosenka nazywa się Happiness is so sad. Swedish House Mafia i Licky Lee.

Wiktor Dyduła nie mówi tak i nie mówi nie, a ja natomiast mówię. Jeżeli na przykład pytacie, czy zagramy teraz piosenkę Michaela Jacksona, to mówię nie. A jeżeli pytacie, czy zagramy piosenkę Scorpionsów, to mówię tak.

0: Bam! Elektryczne gitary i koniec. To, że zagraliśmy teraz tę piosenkę, proszę Państwa, to nie jest przypadek, bo to była ostatnia piosenka, jaką zagraliśmy w Radiu Z z naszej siedziby. 20 lat graliśmy, ponad 20 lat graliśmy stąd, ale następną piosenkę po wiadomościach o 23 zagramy już z nowej siedziby. Mam nadzieję, że przełączenie kabelków pójdzie gładko. Bądźcie z nami i sprawdzajcie to.
1: AC Milan kontra Manchester United. Super mecz z Radiem Z. Przed nami wielkie piłkarskie święto, a dla śmiałków wielka nagroda, warta nawet 10 tysięcy złotych. Codziennie graj i wygrywaj w Radiu Z. Bilety VIP na mecz AC Milan Manchester United. Zgłoś się na naszym Facebooku i słuchaj nas od rana, bo zawsze jest szansa na dogrywkę. AC Milan, Manchester United. Super mecz z Radiem Z.
0: A ostatnie wiadomości ze starej siedziby zaprezentuje Rafał Piech. Podekscytowany, zestresowany Rafał, czy na luzie?
2: Trochę.
0: Trochę tak, no to dawaj.
3: Dwa ciała w kamienicy, służby wyjaśniają, co wydarzyło się w Łodzi. Wicher zaraz będzie hulał po Bałtyku, pierwsza fregata gotowa. Na Rysiance brakuje wody, schronisko wprowadza ograniczenia. Prokuratura bada tajemniczą sprawę śmierci dwóch osób w kamienicy w Łodzi. Zwłoki znaleziono w budynku przy Kopcińskiego. Służby zaalarmowali lokatorzy, którzy od dłuższego czasu nie widzieli swoich sąsiadów. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Strażacy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. Policjanci weszli do środka i zobaczyli tam ciała 72-latki i 42-letniego mężczyzny. Mówił mi podkomisarz Maksymilian Jasiak z łódzkiej policji.
5: Wezwany na miejsce lekarz medycyny sądowej potwierdził zgon kobiety i mężczyzny, jednocześnie nie wykluczając udziału osób trzecich ze względu na znaczny stopień rozkładu ciał.
4: Zdaniem śledczych zwłoki leżały w mieszkaniu co najmniej od kilku dni. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary to matka i syn. Najprawdopodobniej kobieta zmarła pierwsza, a później jej niepełnosprawny intelektualnie syn. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Zaplanowano sekcję zwłoki, zlecono badania toksykologiczne. Procesy, które prowadził szczeciński sędzia, będą musiały się rozpocząć na nowo. Do jego spraw zostaną wylosowani nowi sędziowie. Mężczyznę zatrzymała policja za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał 2 promile. Co grozi sędziemu? O tym reporter Radia Z Miłosz Gotłowski.
6: Sędzia stracił immunitet i usłyszał już zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Paweł B. do winy się przyznał, odmówił składania wyjaśnień. Z aresztu wyszedł po wpłaceniu 10 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Decyzją prezesa szczecińskiego sądu sędzia został zawieszony. Trwa też procedura odwołania go ze stanowiska. Szczecin, Miłosz Gotłowski, Radio Z.
3: Długi na 140 metrów, szeroki na 20, z własnym systemem obrony przeciwlotniczej. Dziś ochrzczono ORP Wicher, pierwszy z 3 okrętów programu Miecznik, którego jutro czeka wodowanie w Zatoce Gdańskiej. Powstająca w Stoczni Wojennej fregata ma chronić Morze Bałtyckie. Musimy odstraszać na naszym morzu wrogie siły ze wschodu, mówił w Gdyni prezydent Karol Nawrocki.
7: Być może w ostatnich latach czy miesiącach ulegliśmy przekonaniu, że Morze Bałtyckie jest wewnętrznym akwenem Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale chcę wszystkich Państwa zapewnić, że choć tak wynika z kartografii, z analizy map, to tak w istocie do końca nie jest.
8: Burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
3: Dodawał premier Donald Tusk. Burza i huragan to kolejne fregaty, które powstają w gdyńskiej Stoczni Wojennej. Wrocław ma kolejny śmieciowy problem. Do nowego przetargu na odbiór odpadów znowu wpłynęły odwołania od firm śmieciowych liczące 500 stron. Poprzedni przetarg z powodu wielu problemów prawnych został unieważniony. Od ponad roku miasto zleca odbiór odpadów z wolnej ręki, a te umowy są dużo droższe. Co teraz z nowym przetargiem? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
9: Będzie opóźniony, to już prawie pewne, z powodu skali tych skarg firm śmieciowych.
10: I oczywiście jesteśmy gotowi do obrony interesów mieszkańców naszego miasta przed Krajową Izbą Odwoławczą.
9: Mówi mi wiceprezes miejskiej spółki Ekosystem Paweł Karpiński. Do czasu rozstrzygnięcia, a ile to będzie trwało, naprawdę nie wiadomo, miasto będzie zmuszone do znowu podpisywania umów z wolnej ręki. A niezależnie od września mieszkańcy zapłacą i tak więcej za śmieci o 33%. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: Poprzedni przetarg na odbiór śmieci śmierci we Wrocławiu bada nadal prokuratura i CBA. Susza coraz mocniej daje się we znaki w górach. W Beskidach na Śląsku problem mają schroniska. To popularne na Rysiance wprowadziło ograniczenia w korzystaniu z toalet i pryszniców. O utrudnieniach i apelach związanych z wykorzystywaniem wody więcej teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
2: Łazienki na Rysiance są czynne tylko 2 godziny rano i 2 wieczorem. Ustawiono więc dodatkowe toalety przenośne. Sytuacja jest trudna. Największe rzeki Beskidów Wisła, Biała i Soła mają niski poziom wody, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
11: Czyli mniej wody dopływa nam do koryt rzecznych, aniżeli z nich ubywa.
2: Górskie gminy apelują do mieszkańców, turystów i hotelarzy o oszczędzanie wody, ograniczenie podlewania ogródków i napełniania basenów. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Rysianka to na razie jedyne schronisko, które wprowadziło takie ograniczenie. Węgierski rząd sięga po nadzwyczajne środki w kryzysowej sytuacji. Jutro zacznie się budowa progu, który spiętrzy wodę na Dunaju w rejonie elektrowni atomowej w Poksz. W czym to ma pomóc, o tym reporter Radia Z Marcin Friedrich.
12: Próg ma podpiętrzyć wodę na tyle, by elektrownia mogła pracować pełną parą, bo w tej chwili działa tylko jeden z 4 bloków i to tylko z połową mocy. W razie kryzysowej sytuacji, zanim próg zostanie zbudowany, w gotowości będą też 2 prawie 100-metrowe barki, mówi premier Peter Madziar. W razie potrzeby będziemy mogli podnieść poziom wody w Dunaju nawet o 20 cm poprzez kontrolowane zatopienie tych 2 barek. Co prawda poziom wody w rzece nieco się podniósł, ale prognozy wskazują, że w przyszłym tygodniu znowu spadnie i elektrowni grozi całkowite wyłączenie. Marcin Friedrich, Radio Z.
3: Jutro z powodu niskiego stanu wody ma zostać wyłączona elektrownia w Rumunii. To tyle ze starego adresu. Zmienia się adres, nie zmienia się to, że dostajecie najważniejsze i najświeższe wiadomości. Kolejne w Radiu Z o północy. Będzie miał dla Was Michał Krasucki. A tak na koniec powiem, już widać żurawie lecące w stronę Czerska. Trzymamy kciuki za dobre lądowanie.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
0: Ostatnia prognoza pogody ze starej siedziby i to jest przepiękna prognoza, proszę Państwa, bo jutro będzie słonecznie, będzie przepięknie, będzie optymistycznie. I bardzo się cieszymy z tego, że w nowej siedzibie będzie tak słoneczko świeciło. Od 20 stopni w Zakopanem do 26 w Gorzowie Wielkopolskim. Nigdzie nie będzie padało, nigdzie.
13: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: północ. Czwartek, 13 sierpnia, Michał Krasucki. Dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. A zaczynamy od sportu. Fantastyczne wieści z Birmingham. Mamy kolejny medal na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Jakub Szymański zdobył brąz w biegu na 110 metrów przez płotki. Wygrał Szwajcar Jason Joseph. Brąz Szymańskiego to trzeci medal biało-czerwonych w Birmingham. W poniedziałek Ewa Swoboda wywalczyła srebro w biegu na 100 metrów, a we wtorek Pia Skrzyszowska była druga w biegu na 100 metrów przez płotki. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zdobyli Super Puchar UEFA. Tegoroczni triumfatorzy Ligi Mistrzów pokonali najlepszą w Lidze Europy Aston Villa 2-1. W drużynie z Birmingham cały mecz rozegrał Matty Cash. Słuchacie wiadomości Radia Z. Naczelna Izba Lekarska krytykuje przepisy resortu zdrowia i apeluje o zmiany. Ministerstwo chce, żeby medyk zarabiał maksymalnie 240 zł na godzinę i pracował nie więcej niż 320 godzin miesięcznie, przyjmując przy tym tę samą liczbę pacjentów co teraz. Lekarze uważają, że przepisy zamiast uporządkować szpitalnictwo zaszkodzą chorym. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
1: Ograniczenia narzucone przez resort zdrowia według lekarzy mogą doprowadzić do wydłużenia się i tak długich już kolejek do specjalistów. Zamykać będą się małe szpitale, bo medycy będą przechodzić do prywatnych gabinetów, alarmuje dr Łukasz Jankowski, prezes lekarskiego samorządu.
2: Część tych zmian może doprowadzić, zamykając szpitale i przychodnie, do utorowania drogi systemowi prywatnemu.
1: Lekarze zgadzają się, że w ochronie zdrowia jest wiele patologii. Żeby z nimi walczyć, trzeba zacząć od odpolitycznienia szpitali. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Przepisy resortu zdrowia to jedna z propozycji na uleczenie systemu, między innymi po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na razie są w konsultacjach, mają wejść w życie jesienią. Jasne stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec nowych informacji o Marcinie Romanowskim. Nie dziwię się, że przebywa poza Polską, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek. To w związku z podejrzeniem, że były wiceminister jest w Naddniestrzu, bo to stamtąd został nadany list do Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie listu żelaznego.
3: Ja nie mam żadnej informacji na temat tego, gdzie przebywa pan Marcin Romanowski. Natomiast z całą pewnością pan Marcin Romanowski nie ma co liczyć na uczciwy, bezstronny proces tutaj w Polsce z uwagi na to, co się dzisiaj dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Dlatego nie dziwię mu się, że jest poza granicami naszego kraju.
0: Mówił Bochenek. Wcześniej Marcin Romanowski był na Węgrzech, gdzie miał azyl polityczny, ale po wyborach i zmianie władzy musiał opuścić Budapeszt. Polityk PiSu, podobnie jak Zbigniew Ziobro, jest poszukiwany listem gończym oraz europejskim nakazem aresztowania. To w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. CBA wzięło pod lupę wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców w powodzi. Przeanalizowano 900 formularzy rozliczanych przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Szczegółową kontrolą objęto ponad 50 wniosków na kwotę prawie 50 milionów złotych. Niebawem do prokuratury trafią zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach o milionowych dotacjach dla podmiotów powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką Koalicji Obywatelskiej. Koalicjanci ostrożni w deklaracjach dotyczących odgórnego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju, a taki jest w poselskim projekcie ustawy. Wiceszefowa Komisji Zdrowia z Polski 2050 zapowiada tu ponadpolityczną zgodę, ale wszystko wskazuje na to, że sprawa wcale nie jest przesądzona. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi dyplomatycznie.
4: Będziemy rozmawiać o szczegółach tych rozwiązań, tam jest wiele innych jeszcze kwestii, będziemy jeszcze rozmawiać.
0: PSL wydaje się tu nawet bardziej stanowcze, a marszałek senior Marek Sawicki właściwie sugeruje brak zgody ludowców na taką zmianę prawa.
5: Przecież mamy samorządy i samorządy mają pełne prawa do tego, żeby decydować. Nie odbierajmy im tego prawa, dajmy im możliwość realizowania ich konstytucyjnych zadań.
0: Temat wróci na sejmową agendę po parlamentarnych wakacjach. Wtedy kluby koalicyjne czekają zapewne niełatwe rozmowy. Najpierw przestał im płacić pensje, później wyrzucił ich dokumenty na ogólnodostępnym parkingu. Mowa o byłych pracownikach fabryki materaców w Łodzi. Firma z Portugalii przez wiele miesięcy nie wypłacała pracownikom wynagrodzeń. Właściciel zniknął. Szczegóły tej historii zna reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Dokumenty pracowników zostały zabezpieczone przez policję i prokuraturę. To m.in. umowy o pracę, aneksy czy tzw. paski wynagrodzeń. Informacja o porzuceniu takich dokumentów zawierających nasze dane wrażliwe to dla nas szok, mówiła mi była pracownica. pracownica fabryki Marianna Jażdżewska.
7: Miesiąc przed upadłością dostaliśmy informację, że nie możemy wejść na zakład, bo jest policja, zabezpiecza dokumenty.
6: Zabezpieczone dokumenty mają pomóc uporządkować sytuację byłych pracowników tak, by powołany przez sąd syndyk mógł przygotować im świadectwa pracy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Bez świadectw pracy nie mogli do tej pory szukać innego zatrudnienia. Śledztwo w sprawie portugalskiego pracodawcy prowadzi prokuratura. Na razie właściciel firmy jednak nie został zatrzymany ani nie usłyszał zarzutów. To najlepszy sezon nad morzem od pandemii. Takiego obłożenia na zachodnim Pomorzu nie było od dawna. Wolnych miejsc nad Bałtykiem praktycznie nie ma. Oferty, które są, przejrzał reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
8: Wolnych pokoi nie ma praktycznie co szukać w sierpniu. Coraz mniej ofert zostało także na wrzesień. Jak mówi Hanna Mojsiuk z Północnej Izby Gospodarczej, tak dobrze nie było od lat.
9: I hotele zapewniają, że mają także rezerwacje na wrzesień i październik. Będzie to najlepszy sezon od lat.
8: Na sytuację coraz mocniej wpływają turyści zagraniczni. Nad polskie morze przyjeżdżają już nie tylko Niemcy, ale także Czesi i Węgrzy. Szczecin, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: Więcej turystów też na Mazurach. O 21% rok do roku wzrosła sprzedaż noclegów w Giżycku i okolicach. Pociągi PKP Intercity wydłużą się na kilka dni. PKP doczepi dodatkowe wagony na popularnych trasach. Tak będzie do poniedziałku włącznie. I tak więcej miejsc pojawi się w pociągach z południowej i centralnej Polski w kierunku Wybrzeża, a także z północy kraju do Zakopanego, Krynicy, Zdroju i Krakowa. Spodziewamy się ogromnej frekwencji, mówi Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: Codziennie na trasy wyjeżdża 560 pociągów. 46 pociągów zostanie wzmocnionych do dodatkowymi 184 wagonami. Pociągi Pendolino również zostaną wzmocnione, pojadą w tak zwanej podwójnej trakcji.
0: Podwójne Pendolino może jednorazowo zabrać ponad 800 pasażerów. Teraz to wszystko, a na kolejne wydanie wiadomości Radia Z zapraszam punktualnie o pierwszej.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie. Za

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: Najlepsze koncerty i festiwale tego lata są w Radiu Z. Już w tym tygodniu Bittersweet Festival. Gorillaz, Robbie Williams, 21 Pilots, Tom Odell i wielu innych. Słuchaj od czwartku do soboty tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer jeden.
1: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Przed fanami Igi Świątek kolejna nieprzespana noc. Nasza tenisistka zaczyna walkę o awans do finału turnieju w Toronto. Po drugiej stronie siatki stanie Ukrainka Elina Świtolina. Iga pokazuje w Kanadzie, że wraca na właściwe tory. Jak mówi, jej praca z trenerem Francisco Rozier wreszcie przynosi efekty. Odnalazłam tutaj moje nawyki, czuję się bardziej naturalnie i właśnie tak chcę grać, z dużą cierpliwością. To, czego teraz próbuję, to zdecydowanie bardziej mój styl gry. Czuję, że to, co robimy z Francisem, przynosi efekty i dzięki temu stresujący moment sezonu już za mną, mówiła Świątek. I jeszcze dobra wiadomość z Paryża, z Mistrzostw Europy w pływaniu. Mamy pierwszy medal. Brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Lider kibolskiej bojówki Wisły zatrzymany w Chorwacji. Patryk P. ukrywał się od marca, zmieniając miejsca pobytu. Ma do odsiedzenia wyrok 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. To jak policjanci wpadli na tropy gangstera, wyjaśni reporter Radia Z Przemek Taranek. Patryk P. trafił na razie do chorwackiego aresztu, gdzie będzie czekał na decyzję sądu w sprawie ekstradycji do Polski. Szybkie na wściekłych. Polska drogówka właśnie odebrała nowe i niezwykle dynamiczne radiowozy marki BMW EM340. Kupiono je z unijnych funduszy. Mają pomóc w walce z piratami drogowymi i zmniejszyć liczbę ofiar wypadków. Oprócz szybkich aut w ramach tego samego projektu kupiono także 700 nowoczesnych, ręcznych mierników prędkości z możliwością nagrywania. Pierwsze z nich już pracują na naszych drogach. Decyzja o powrocie CPN w tym tygodniu. Minister energii Miłosz Motyka w Radiu Z twierdzi, że w ciągu najbliższych dni będzie wiadomo, czy rząd zdecyduje się ponownie wprowadzić limity cen na stacjach benzynowych. W ramach programu ceny paliw niżej rozważa obniżenie VAT-u. Poprzedni program CPN trwał około 3 miesięcy i kosztował niespełna 5 miliardów złotych. Złota alga znów atakuje, ale na razie nie stwierdzono śnięcia ryb. Toksycznych glonów jest coraz więcej w kanale Gliwickim, gdzie jak co roku latem pojawia się złota alga. Aktualnie ograniczany jest przepływ wody w kanale, by powstrzymać rozprzestrzenianie się algi i ochronić Odrę. Wody Polskie prowadzą w kanale Gliwickim i na Odrze ciągły monitoring. Cały czas pobierane są też próbki wody. Na razie nie ma decyzji o zastosowaniu nadtlenku wodoru, który w ubiegłych latach skutecznie ograniczał rozwój złota tej algi. W życie weszło unijne rozporządzenie dotyczące opakowań wprowadzonych na rynek. Mają być mniejsze, zdrowsze i łatwiejsze w odzyskaniu. Tymczasem opóźniają się prace nad projektem ustawy, która reguluje ten rynek w Polsce. Pomysłom Ministerstwa Klimatu sprzeciwia się resort finansów i rolnictwa. Protestują też przedsiębiorcy z branży odpadów, którzy przewidują na przykład wzrost cen żywności. Początkowo ustawa miała wejść w życie właśnie dziś razem z unijnym rozporządzeniem, ale prace nad nią znacznie się przedłużyły. Właściciele mieszkań i najemcy chcą uregulowania rynku. Wynika z raportu Instytutu Rynku Najmu. Prawie 65% posiadających mieszkania na wynajem jest za regulacjami. Wśród najemców to ponad 40%. Wszyscy oczekują spójnych, zrozumiałych i przewidywalnych zasad, które zapewnią przejrzystość umów i bezpieczeństwo obu stron. Ponad 1,5 miliona Polaków mieszka poza Polską. To dane GUS-u na koniec zeszłego roku. To o blisko 21 tysięcy mniej niż w 2024. Roku. GUS podkreśla, że kraje europejskie są najczęstszym wyborem kraju zamieszkania Polaków. Europę wybiera aż 91% naszych rodaków wyjeżdżających z Polski. 1000 turystów na jednego mieszkańca to wakacyjny rekord niewielkiej włoskiej miejscowości. Palmę pierwszeństwa dzierży Limone sul Garda w Lombardii na północy kraju. Ranking pokazuje, że latem małe włoskie miasteczka zamieniają się w miasta średniej wielkości. Gdyby w Rzymie wskaźnik był taki jak w rekordowej miejscowości, rocznie stolica Włoch gościłaby prawie 3 miliardy turystów.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Gdy Polska poderwie myśliwce, RCB wyśle SMS-y do mieszkańców ściany wschodniej. To zmiana, która wchodzi w życie po tym, jak w lipcu na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta, a na rządzących fala krytyki za brak odpowiedniego informowania o zagrożeniu. Im więcej informacji, tym lepiej, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Do mieszkańców konkretnych gmin albo konkretnych powiatów mogą trafić konkretne wiadomości. Tych wiadomości będzie więcej, szczególnie jeżeli chodzi o granicę wschodnią, dlatego, żeby też po prostu wyciągnąć wnioski z tego, co się działo ostatnio.
0: Temat omawiany jest przez RCB, Sztab Generalny Wojska Polskiego i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. NATO potępiło Rosję za naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. 2 tygodnie temu odnaleziono szczątki rosyjskiej rakiety manewrującej z ładunkiem wybuchowym, która spadła na Lubelszczyźnie. Z kolei rumuńskie siły powietrzne musiały m.in. zestrzelić wrogie drony. Rada Północnoatlantycka wyraziła pełną solidarność z poszkodowanymi państwami i zapowiedziała dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO. Prezydent Trump ujawnia szczegóły tajnej operacji Secret Service. Jak wiecie z Radia Z, lipcowy szczyt NATO w Ankarze opuścił inną drogą niż się wydawało. Do swojego Air Force One wszedł jednymi drzwiami w blasku fleszy, a wyszedł drugimi pod osłoną agentów. Do Waszyngtonu leciał małym wojskowym samolotem. O całej sprawie reporter Radia Z Miłosz Kocłowski.
2: Oficjalnie Secret Service tego nie komentuje, ale nieoficjalnie chodzić miało o potencjalny zamach ze strony Iranu. Dlatego na lotnisko, gdzie stał Air Force One, podjechała prezydencka limuzyna, a kamery pokazały, jak Donald Trump wchodzi na pokład. Później jednak prezydent ukryty w wózku cateringowym trafił na pokład niewielkiej wojskowej maszyny. To była decyzja Secret Service, a ja słucham się ich zaleceń. Jak dodał amerykański prezydent, wiele osób czyha na jego życie, ale on sam nie za bardzo się tym przejmuje.
0: Ostrzec amerykańskie służby przed zagrożeniem irańskim zamachem miał Mossad. To z izraelskich informacji wywiadowczych miało wynikać, że Teheran planował zestrzelić samoloty z Trumpem przy użyciu przenośnej broni rakietowej. Marcin Romanowski stara się o list żelazny. To specjalny dokument, który gwarantuje oskarżonemu lub podejrzanemu pozostanie na wolności do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Odpowiednie pismo od byłego wiceministra sprawiedliwości i obecnego polityka PiS trafiło do sądu. Najciekawsze chyba jest to, skąd wniosek został wysłany. Do Polski trafił z prorosyjskiego Naddniestrza. To wąski pas ziemi wciśnięty między Ukrainę a Mołdawię, od której oddzielił się po rozpadzie Związku Radzieckiego. Tego niby państwa nikt w zasadzie nie uznaje, choć stacjonują tam rosyjscy żołnierze. I jak powiedziała rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Ptaszek, właśnie stamtąd swój wniosek nadał najpewniej sam Marcin Romanowski.
3: Podpisane pismem ręcznym, także to nie jest wniosek obrońcy. Według tego, co mamy napisane w liście oraz według stempla pocztowego, został nadany w Tiraspolu 25 lipca.
0: Sąd nie ma żadnego terminu na rozpatrzenie wniosku o list żelazny. Wylosowano już sędziego, który się wnioskiem ma zająć. Poprosił już o akta w tej sprawie i stanowisko prokuratury. Są polityczne pytania o przyszłość Macieja Berka, bo według nieoficjalnych informacji dotychczasowy minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i prawa ręka premiera miałby być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dobry prawnik, rozumiem, że ma nowe wyzwania, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
4: Czy to będzie Trybunał, czy to będzie coś innego, to są decyzje, które będzie podejmował pan minister Berek. Lewica zawsze z przychylnością podchodzi do kandydatur prodemokratycznych, więc ja przed nikim nie zamykam drzwi, ale nie wiem, jaka będzie ostatecznie wola pana ministra Berka.
0: Jest ekspertem, ale jest też związany z premierem i rządem, dodaje Maja Nowak z Polski 2050.
5: Trudno po tych latach mówić, że nie jest politykiem. Polska 2050 od początku mówiła, że Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny, więc mam nadzieję, że te doniesienia się nie potwierdzą.
0: A jeśli się potwierdzą, to jak zapowiada, klub będzie konsekwentnie bronił swojego zdania, więc takiej kandydatury raczej nie poprze. Po jednym z największych wycieków danych w historii Polski warto zastrzec numer PESEL. Cyberatak na firmę MyDR objął dokumentację medyczną z 12 tysięcy podmiotów, w tym nie tylko placówek komercyjnych, ale również